0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycie dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Radio Rekord. Rodzime Radio.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans, kamienie dekoracyjne.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycie dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Radio Rekord.
1: Panie Edwardzie,

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Rekord. Rodzime Radio.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Pora wstawać. Już szósta. Wiadomości Radia Rekord.
1: Tragiczna śmierć pilota podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE z Polską. Będą też maturzyści po matematyce.
2: Śmiech przez łzy.
1: A dziś języki obce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w Nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zawodzka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
3: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
4: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
3: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych. Mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
3: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów. Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
1: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. A jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał we wpisie Władysław Kośniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana już w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Polski Władysław Kośniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
2: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Dziś pisemny egzamin z języka obcego, start za 3 godziny. Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Klub awans przypieczętował, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Na dziś poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim albo Bayern, albo PSG. Ich spotkanie o 21:00.
0: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
7: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. 16 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny. Na uczestników czekają niemałe wyzwania, czyli m.in. prawdziwy test precyzji, prac manewrowych, gdzie liczy się opanowanie i technika, a także pierwsza pomoc i testy wiedzy, bo dobry kierowca to odpowiedzialny kierowca. Zbierz 3-osobową drużynę ze swojej szkoły i dołącz do rywalizacji. Do wygrania puchary, prestiż i atrakcyjne nagrody od organizatorów, w tym Policji Świętokrzyskiej, Polskiego Związku Motorowego oraz Ministerstwa Infrastruktury. Zapisy już trwają, a szczegóły znaleźć można na stronie pzm.pl lub pod numerem telefonu 41 361 36 72.
0: Radio Rekord FM.
7: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na pierwszą edycję dyktanda dla dorosłych, organizowaną w ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. To propozycja dla wszystkich pełnoletnich, którzy chcą sprawdzić swoją znajomość zasad pisowni lub po prostu odświeżyć językowe umiejętności. Organizatorzy zapowiadają nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także trening pamięci i koncentracji. Wszystko w bezstresowej atmosferze i z nutą dobrej zabawy. Zgłoszenia ruszają 11 maja. Można zapisać się osobiście w bibliotece lub mailowo czytelnia@biblioteka.ostrowiec.pl. Szczegóły oraz regulamin wydarzenia dostępne na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych.
0: To są wiadomości Radia Rekord.
7: Straż Leśna do 8 maja prowadzi w całej Polsce akcję Majówka 26, której celem jest przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrona przeciwpożarowa lasów. Działania obejmują m.in. kontrole i patrole z udziałem policji, straży granicznej oraz innych służb, a funkcjonariusze korzystają także z dronów, fotopułapek i kamer. Leśnicy podkreślają, że zagrożenie pożarowe jest obecnie duże. Strażnicy będą reagować m.in. na nielegalny wjazd do lasu, rozpalanie ognia, kłusownictwo czy zaśmiecanie terenów leśnych. Apelują też o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
8: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
8: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
10: Spoglądamy na nasze termometry w całym regionie i trzeba przyznać, że poranek nas rozpieszcza. Mamy teraz 15 stopni Celsjusza, chociaż bądźcie czujni przy wyborze garderoby, bo odczuwalnie na zewnątrz jest nieco chłodniej, w okolicach 12 kresek. To nie jest żadna pomyłka na wyświetlaczach, mimo że mamy dopiero chwilę po godzinie 6. Tak, 6 rano słońce zdążyło się już konkretnie rozgościć nad horyzontem, bo od momentu, gdy wyjrzało za linii ziemi, minęła właśnie nieco ponad godzina. Jeśli chodzi o ciśnienie, nasze barometry pokazują dokładnie 1006 hektopaskali i mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich wrażliwych na zmiany aury. Ta wartość zamierza trzymać się tego stabilnego poziomu uparcie aż do końca dnia, a wiatr na razie budzi się powoli, wieje słabo, miejscami umiarkowanie z prędkością do 25 km na godzinę, ale jeszcze przed południem, lada godzina, aura wyraźnie przyspieszy, będziemy mieli porywisty wiatr do 50 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
8: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: Obudź się z Radiem Rekord.
11: Obudź się, ile można spać.
12: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gilińskiego 57.
13: Jesteśmy bliżej weekendu niż się wydaje. Już w pół do weekendu, bo już środa nastaje. Zaczyna się nowy dzień, zaczyna się nowa pobudka, więc zapraszam do wspólnego wchodzenia w dzień. Marcin Chorąży, witam, dzień dobry, tu program Obudź się w Radiu Rekord.
14: Ich

0: I Radio Rekord też wam gra. To był Manam Cykady na Cykladach. W programie Obudź się w Radio Rekord. Poza cykladami mamy też kalendarze. A w kalendarzu mamy już środę, 6 dzień maja. Dzisiejszy dzień to już jest 126 dzień 2026 roku. Dzisiaj słońce wzeszło o 4:56, a zajdzie 10 minut po 20. Co ja tu w kalendarzu jeszcze mam? Oczywiście imieninowców. Dzisiaj świętuje Judyta, Filip, Jakub, Bartłomiej oraz Domagniew, Miłodrog, Placyt i Ewodia. Brzmi jednocześnie zamierzchle i współcześnie. W programie Obudź się w Radiu Rekord oczywiście też nie zabraknie informacji o świętach nietypowych i ważne święto dzisiaj. Uwaga! Rzadko się o tym mówi. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety! I choć w pierwszej chwili się ucieszyłem, bo pomyślałem, można jeść wszystko, a potem myślę, jak bez diety, to może nie można jeść nic. Ja chyba za dużo myślę. Pójdę coś zjeść, żeby tyle nie myśleć.
1: Obudź się z Radiem Rekord.
2: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Tu poranek z Radiem Rekord Świętokrzyskim, jest 6:36. Za chwilę sprawdzimy sytuację drogową, ale żebyście już teraz nabrali tempa, to Jennifer Lopez pomoże.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Urodę. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
3: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
4: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
5: Na dobry początek dnia rozpędzamy się oczywiście z dobrą kawą, pobudką Radia Rekord i najlepszymi informacjami dla tych, którym się być może trochę spieszy. Co się dzieje na drogach, drogi przyjacielu? Grzegorz Świtalski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witaj przyjacielu, witaj serdecznie, drogi nasz rekordowy Marcinie. Zaczynamy ten poranek w wyjątkowo dobrych nastrojach. Aura za oknem zdecydowanie sprzyja. Słońce, chociaż chowa się momentami za chmurami, nie razi nas jeszcze intensywnie, a temperatura sprawia, że to jeden z tych naprawdę bardzo przyjemnych i pozytywnych początków dnia. Na drogach w całym regionie jest na tę chwilę jeszcze w miarę luźno, ale pierwsze oznaki porannego szczytu już są widoczne. Pamiętajcie o skupieniu, bo przy tej dynamicznej grze świateł i cieni na asfalcie warto zachować wzmożoną czujność. W Ostrowcu Świętokrzyskim przez skrzyżowanie drogi krajowej nr 9 z ulicą Żeromskiego przejedziemy jeszcze w miarę spokojnie. Podobny komfort spotkamy na rondzie Powstania Styczniowego oraz po sąsiedzku na rondzie Republiki Ostrowieckiej. Jednak Aleja 3 Maja już traci swoją przepustowość, choćby na skrzyżowaniu z ulicą Jana Kilińskiego. Tam tworzy się już pierwszy zator i to jest ten moment, kiedy ruch będzie narastał. Uważajcie na siebie szeroko. Kości.
2: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
3: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
7: Reklama.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Po reklamie.

Tu środowy poranek, 6 dzień maja. Dzisiaj maturzyści będą się przygotowywać do języka obcego, także my też was trochę przygotujemy. Ozon Drago Stadin Tej, czyli w tłumaczeniu na polski Miłość pod lipami. Śpiewajcie razem z nami. A za chwilę punktualnie o 7 wiadomości w Radiu Rekord.

0: Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gnińskiego 57.
1: Pora wstawać. Już 7. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
2: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. Wstrząsająca walka o życie małego Igora z miejscowości Ujny. 4-letni chłopiec mierzy się z okrutnym przeciwnikiem, dystrofią mięśniową Duchena. To rzadka choroba, która sprawia, że mięśnie Igorka powoli zanikają. Rodzice chłopca ruszyli z ogromną zbiórką na terapię genową i rehabilitację. Kwota zwala z nóg. Potrzeba ponad 12 milionów złotych, a licznik na portalu Się Pomaga wskazuje na razie dopiero ułamek tej sumy. Igor ma coraz większe trudności z poruszaniem się, dlatego liczy się każdy dzień i każda złotówka. Jeśli chcą Państwo pomóc, wystarczy wejść na stronę siepomaga.pl i wyszukać zbiórkę Igor Kręcisz lub przekazać 1,5% podatku, wpisując numer KRS 000 396361 z dopiskiem Igor. Starachowiczanin Grzegorz Łodyj w najbliższą sobotę 9 maja otworzy swoją pierwszą zagraniczną wystawę w jednej z holenderskich galerii. Artysta, który ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, specjalizuje się w graffiti, jednak na co dzień używa pędzli i farb akrylowych, a spray to dodatek. Jak mówi artysta o pseudonimie Komar, wystawa będzie miała miejsce w Arnhem w galerii B-Class.
3: Te prace będą prezentowane 9 maja. Ja to nazwałem, że ta wystawa to będzie uwertura i to jak przestałem malować większe prace na płótnach, to gdy zacząłem malować na papierze, to uznaję, że te prace właśnie są takim wstępem do moich późniejszych obrazów i na pewno będę się nimi inspirował, tworząc na przykład kolejną wystawę i to jest taki dopiero wstęp i gdzieś zapowiedź tego, co będzie później.
2: Na wystawie pojawią się różne formaty, rysunki na kartach formatu A3 i A2, ale także malowidła na płótnie o wymiarach minimum 80x60. Wystawa będzie dostępna do 25 czerwca. W półfinałowym meczu Orlen Superligi Industria Kielce mimo sporych problemów w pierwszej połowie pokonała Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 34-26, robiąc tym samym ważny krok w stronę finału. Po spotkaniu trener kielczan Krzysztof Lijewski przyznał, że jego drużyna od początku meczu nie funkcjonowała tak, jak zakładano.
4: Graliśmy od początku, wydaje mi się, zbyt statycznie, szczególnie w ataku. Brakowało na początku ruchliwości i takiej swobody działania na atakowanej połowie. W obronie też natomiast zbyt płasko staliśmy i pozwoliliśmy gospodarzom się na rozpędzenie i oni łatwo dochodzili do rzutowych sytuacji.
2: Jak zaznaczył Lijewski, kluczowe było przetrwanie trudnego momentu w pierwszej połowie, a po jego przerwie zespół zaprezentował się znacznie lepiej.
4: Musieliśmy ten trudny dla nas fragment w pierwszej połowie przetrwać, bo z drugiej strony zagraliśmy już dużo szybciej, dużo więcej biegaliśmy, dużo więcej ruchliwości w naszych poczynaniach i to w obronie, jak i w ataku. Zbudowaliśmy przewagę bezpieczną, którą mogliśmy kontrolować, natomiast przed tym meczem rewanżowym musimy dużo rzeczy poprawić, przeanalizować i wyciągnąć wnioski, bo 8 bramek to i dużo, i to mało. Na pewno w domu staramy się zagrać zupełnie inny handball.
2: Rewanż odbędzie się w piątek, 8 maja na hali Legionów. Początek meczu o godzinie 20:30. Będzie to jednocześnie wielkie pożegnanie talenta Dujszewajewa, który niedawno przestał pełnić funkcję trenera Industrii. Teraz to wszystko.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna. Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
5: Przed mikrofonem Piotr Kowalski, zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. Dziś w Kielcach i Połańcu odbędą się spotkania półfinałowe Hemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski w piłce nożnej. W Kielcach na stadionie przy Szczepaniaka rezerwy Korony Kielce podejmą KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Natomiast w Połańcu Czarni zagrają z jedynym przedstawicielem czwartej ligi Arką Pawłów. Początek spotkań zaplanowano na godzinę 17:15. Zwycięzcy meczów spotkają się w środę 27 maja w finale Okręgowego Pucharu Polski, który to odbędzie się na Exbud Arenie w Kielcach. Na stadionie Mosiru w Kielcach odbyła się kolejna edycja Dnia Miotacza, mitingu lekkoatletycznego, który od lat stanowi oficjalne otwarcie sezonu startów na otwartym stadionie. Tegoroczna edycja przyciągnęła ponad 50 zawodników, którzy brali udział zarówno w konkurencjach technicznych, jak i biegowych. Największą gwiazdą okazał się Dominik Kotulski, który zdominował rywalizację w rzutach. W W konkursie rzutu młotem 6-kilogramowym osiągnął 65 metrów 90 centymetrów, ustanawiając nie tylko rekord życiowy, ale także nowy rekord województwa świętokrzyskiego w kategorii juniorów. To jednak nie był jedyny sukces Dominika. Zwyciężył również w rzucie ciężarkiem wynikiem 25 metrów 90 centymetrów oraz poprawił swój rekord w rzucie dyskiem. Trzecioligowe piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski utrzymały zwycięską passę. W minionej kolejce podopieczne Szymona Kroczka pokonały na własnym boisku 1-0 Izolator Boguchwała. Bramkę decydującą o losach spotkania zdobyła w 75. minucie meczu Natalia Soja. W ligowej tabeli pomarańczowo-czarne zanotowały awans na miejsce 5. W najbliższej kolejce zespół będzie jednak pauzował. Kolejne spotkanie za 2 tygodnie w Ostrowcu. Przeciwnikiem będzie Radziszewianka Radziszewice. W niedzielę 17 maja na terenie ośrodka Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim wystartuje pierwsza runda cyklu 14 Mosir Gutwin Run 2026, maraton i półmaraton na raty. Będzie to wyjątkowa okazja, by rozpocząć sportową przygodę w malowniczej scenerii leśnych ścieżek i stawów Gutwinu. Tradycyjnie uczestnicy tego cyklu wydarzenia będą mogli zmierzyć się z trasami biegu na dystansie około 10 km i 5 km, a także wziąć udział w 5-kilometrowym marszu Nordic Walking. Nie zabraknie również biegów dla najmłodszych na odcinkach od 100 do 1000 metrów, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Formularze do zapisów dostępne będą na stronie ostrowiecbiega.pl, a zapisy online przyjmowane będą do 15 maja. W biurze zawodów będzie można się zapisać jeszcze do 17 maja. Więcej informacji sportowych z naszego regionu znajdziecie Państwo na portalu świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
7: Poglądamy na nasze termometry w całym regionie i trzeba przyznać, że mamy dzisiaj naprawdę bardzo miłe warunki termiczne. Na ten moment u nas 16 stopni Celsjusza, choć jeśli planujecie wyjście z domu, weźcie pod uwagę, że temperatura odczuwalna oscyluje w okolicach 14 kresek. Na razie na zewnątrz jest jeszcze całkiem spokojnie, ale wiatr powoli zabiera się już do konkretnej roboty. Obecnie wieje nam umiarkowanie z południa, jednak miejcie się na opatrzności, bo w ciągu dnia aura wyraźnie nabierze tempa, będzie wiało dość silnie, a w porywach zobaczymy na licznikach nawet 50 km na godzinę. Ten niespokojny południowy podmuch zamierza zostać z nami aż do samego wieczora. Warto jednak złapać dzisiaj trochę słońca, ponieważ dzisiejsza maksymalna temperatura w naszej okolicy to aż 25 stopni Celsjusza. Wieczorem spodziewamy się łagodnego spadku temperatury do 20 kresek, a nocą słupki rtęci zatrzymają się na 14.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Obudź się z Radiem Rekord.
0: Obudź się. Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gilińskiego 57.
9: Dziś kalendarzowo mamy do czynienia z 6 dzień maja, ze środą i jednocześnie dniem bez diety, także zaszalejcie od samego rana, ale też dzisiejszy dzień jest związany z kolejnym dniem maturalnym. Dzisiaj język obcy. W związku z tym mam pytanie, zagadkę dla Was. Czym jest matura dla jajka? Egzaminem. Marcin Chorąży, witam serdecznie w pobudce Radia Rekord. Jedziemy dalej. Na początek tej godziny pobudki Whitney Houston zaprasza do tańca. Dzień dobry.

0: Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Tu program Obudź się w Radio Rekord. Jak co rano sprawdzamy dla Was różne mapy pogodowe, drogowe, a tymczasem teraz zerkam na mapę jakości powietrza. W tej chwili w całym kraju jest bardzo dobra sytuacja i temperaturowa, od razu powiem, bo też zerknąłem, żeby się upewnić. I jeśli chodzi o zagęszczenia pyłków w powietrzu obecnie, pyłków PM10 zaledwie 21% w naszej okolicy, pyłków PM2,5 54%, więc czujniki świecą na zielono, namawiając nas do tego, żeby dzisiaj zrobić sobie miły, rozgrzewający spacer, zwłaszcza, że kilka kolejnych dni może być nieco chłodniejszych, z mniej przyjemną

0: Wprawdzie dopiero wiosna, ale niektórzy już myślą o urlopach. Czasami podsuwam wam pomysły, gdzie jechać, a tym razem chyba podsunę pomysł, gdzie nie jechać na urlop. Lepiej się nie wybierać, przynajmniej w mojej opinii, bo być może lubicie coś innego, do indyjskiej wsi Gumatapura, ponieważ tam regularnie odbywa się festiwal o nazwie Gorahe Baba, podczas którego mieszkańcy obrzucają się krowim łajnem. No co kto lubi, mam tutaj zdjęcie tych panów, wyglądają na zadowolonych. I z jednej strony się dziwię, a z drugiej strony myślę, no przecież są tacy, którzy w pracy robią to na co dzień. Wystarczy zostać politykiem.
1: Obudź się z Radiem Rekord.
2: I have a dream. One day.

Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
2: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
3: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko, skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Where is the car?
5: Dzisiaj matury z języka obcego, także mam nadzieję, przyjacielu, pomożesz zmotoryzowanym maturzystom w ingliszu i dojeździe na maturę. Dzień dobry.
6: Where is the car, you mean? There's plenty of cars everywhere, my dear Martin. Wróćmy jednak na język polski. Mamy tutaj sporo utrudnień w całej naszej okolicy. Samochodów naprawdę co niemiara. Ulice błyskawicznie wypełniają się blachą, a poranny szczyt komunikacyjny pokazuje nam teraz swoje najtrudniejsze oblicze. W Ostrowcu Świętokrzyskim i w okolicach w ciągu minionej godziny zrobiło się naprawdę tłoczno. Najważniejsza informacja napływa jednak z drogi krajowej numer 9 w okolicy Nietuliska Małego na północ od Kunowa. Doszło do zdarzenia drogowego. Wypadek ten spowodował, że w tym rejonie błyskawicznie narasta bardzo duży korek. Jeśli jedziecie krajową 9 właśnie w stronę Ostrowca Świętokrzyskiego, bezwzględnie spodziewajcie się sporych utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu. W samym centrum Ostrowca ciasno się zrobiło na krajowej 9 na skrzyżowaniu z Żeromskiego. Safe trip and easy road życzę.
1: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
2: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko, skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód.
15: Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Szanowni mieszkańcy, to już ostatni dzwonek, żeby zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego. Zastanawiacie się, co warto zmienić w swoim najbliższym otoczeniu? Teraz jest ten moment, kiedy możecie wykreować swoją przyjazną przestrzeń. Z roku na rok coraz bardziej angażujecie się w życie Ostrowca Świętokrzyskiego. Składacie fantastyczne projekty, a potem tłumnie ruszacie do głosowania. To dowód na to, że zależy Wam na swoim mieście. Pamiętajcie, termin składania projektów mija 19 maja. Zajrzyjcie na stronę boosumostrowiec.pl i podzielcie się swoim pomysłem.
18: Taxi Trójka, jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka 515-906-666. Uwaga kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Malpol przy ulicy Kilińskiego 57 zaprasza do udziału w wielkim konkursie. Wystarczy zrobić przegląd pojazdu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zgarnąć nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Dodatkowo co miesiąc 1000 złotych, co tydzień 250 złotych, a każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną. Konkurs trwa od 1 grudnia 2025 do 30 listopada 2026. Regulamin konkursu dostępny na stacji OSKP Malpol, Ostrowiec Kilińskiego 57. Zapraszamy. Zrób przegląd i wygraj 10 tysięcy.
19: Po reklamie.

0: Obudź się. Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Glińskiego 57.
1: Reklama.
2: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChecoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
0: Marzysz? To planujesz? Teraz ogród, nowa brama, ogrodzenie. Dosadź drzewa, krzewy, kwiaty. Stwórz swoją przestrzeń. Remont, modernizacja? Odwiedź Castoramę. Zapoznaj się z ofertą. I wszystko gra. Na pasmo zaprasza sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy. Z Castoramą i wszystko gra.
1: Po reklamie.
3: Pora wstawać. Już 8. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
4: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. Wstrząsająca walka o życie małego Igora z miejscowości Ujny. 4-letni chłopiec mierzy się z okrutnym przeciwnikiem, dystrofią mięśniową Duchena. To rzadka choroba, która sprawia, że mięśnie Igorka powoli zanikają. Rodzice chłopca ruszyli z ogromną zbiórką na terapię genową i rehabilitację. Kwota zwala z nóg. Potrzeba ponad 12 milionów złotych, a licznik na portalu Się Pomaga wskazuje na razie dopiero ułamek tej sumy. Igor ma coraz większe trudności z poruszaniem się, dlatego liczy się każdy dzień i każda złotówka. Jeśli chcą Państwo pomóc, wystarczy wejść na stronę siepomaga.pl i wyszukać zbiórkę Igor Kręcisz lub przekazać 1,5% podatku, wpisując numer KRS 00003963661 z dopiskiem Igor. Starachowiczanin Grzegorz Łodyj w najbliższą sobotę 9 maja otworzy swoją pierwszą zagraniczną wystawę w jednej z holenderskich galerii. Artysta, który ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, specjalizuje się w graffiti, jednak na co dzień używa pędzli i farb akrylowych, a spray to dodatek. Jak mówi artysta o pseudonimie Komar, wystawa będzie miała miejsce w Arnhem w galerii B-Class.
5: Te prace będą prezentowane 9 maja. Ja to nazwałem, że ta wystawa to będzie uwertura i to jak przestałem malować większe prace na płótnach, to gdy zacząłem malować na papierze, to uznałem, że te prace właśnie są takim wstępem do moich późniejszych obrazów i na pewno będę się nimi inspirował, tworząc na przykład kolejną wystawę i to jest taki dopiero wstęp i gdzieś zapowiedź tego, co będzie później.
4: Na wystawie pojawią się różne formaty, rysunki na kartach formatu A3 i A2, ale także malowidła na płótnie o wymiarach minimum 80x60. Wystawa będzie dostępna do 25 czerwca. W półfinałowym meczu Orlen Superligi Industria Kielce mimo sporych problemów w pierwszej połowie pokonała Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 34-26, robiąc tym samym ważny krok w stronę finału. Po spotkaniu trener kielczan Krzysztof Lijewski przyznał, że jego drużyna od początku meczu nie funkcjonowała tak, jak zakładano.
6: Graliśmy od początku, wydaje mi się, zbyt statycznie, szczególnie w ataku. Brakowało na początku ruchliwości i takiej swobody działania na atakowanej połowie. W obronie też natomiast zbyt pasko staliśmy i pozwoliliśmy gospodarzom się na rozpędzenie i oni łatwo dochodzili do rzutowych sytuacji.
4: Jak zaznaczył Lijewski, kluczowe było przetrwanie trudnego momentu w pierwszej połowie, a po jego przerwie zespół zaprezentował się znacznie lepiej.
6: Musieliśmy ten trudny dla nas fragment w pierwszej połowie przetrwać, bo z drugiej strony zagraliśmy już dużo szybciej, dużo więcej biegaliśmy, dużo więcej ruchliwości w naszych poczynaniach i to w obronie, jak i w ataku. I zbudowaliśmy przewagę bezpieczną, którą mogliśmy kontrolować, natomiast przed tym meczem rewanżowym musimy dużo rzeczy poprawić, przeanalizować i wyciągnąć wnioski, bo 8 bramek to i dużo, i to mało. Na pewno w domu staramy się zagrać zupełnie inny handball.
4: Rewanż odbędzie się w piątek, 8 maja na hali Legionów. Początek meczu o godzinie 20.30. Będzie to jednocześnie wielkie pożegnanie talenta Dujszewajewa, który niedawno przestał pełnić funkcję trenera Industrii. Teraz to wszystko. Do usłyszenia.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry naszym słuchaczom. Dzisiaj poranna rozmowa Radia Rekord Świętokrzyskie, a naszym i Państwa gościem jest Michał Skotnicki, wicewojewoda Świętokrzyski. Witamy serdecznie.
8: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
7: Panie wicewojewodo, dzisiaj sobie porozmawiamy o wielu wydarzeniach, które dzieją się w ostatnim czasie, ale wydaje mi się, że na pierwszy plan wybiega wydarzenie, które miało miejsce na dworcu PKP w Kielcach, tak? To wydarzenie uświetniło wielu gości, nie tylko z województwa świętokrzyskiego, był minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz, tak, ale było też wielu oficjeli, ale przede wszystkim byli też ludzie związani z Franciszkiem Kamińskim, którego to imię od kilku dni nosi nasz dworzec kolejowy.
8: Tak, ten pomysł nadania dworcowi w Kielcach imienia generała Franciszka Kamińskiego już od pewnego czasu funkcjonował, szczególnie u nas w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również w otoczeniu kombatantów, batalionów chłopskich, osób, które były związane wprost z panem generałem, bo pan generał pochodzi z naszego województwa, urodził się i wychował w gminie Wojciechowice w powiecie opatowskim, w Sandomierzu chodził do szkoły, później chodził do szkół w Warszawie, uzyskał wykształcenie, był również uczestnikiem wojny z bolszewikami z 20 roku i był pierwszym jedynym dowódcą, założycielem batalionów chłopskich, drugiej co do wielkości armii państwa podziemnego, 160-tysięcznej armii, składającej się wyłącznie z mieszkańców wsi. Bataliony chłopskie wpisały się, bardzo się wpisały w fakty walki z okupantem, obrony polskiej wsi i stąd też ta inicjatywa. Powstał komitet honorowy, który miał za zadanie doprowadzić cały proces legislacyjny do końca, tak aby można było nadać to imię naszemu dworcowi kolejowemu. Piękna uroczystość, tak jak pani powiedziała, wielu zacnych gości, ale jednym z głównych gości to była córka pana generała Kamińskiego.
7: Bardzo wzruszające przemówienie.
8: Pani Zosia, która w sposób taki bardzo pełny opowiedziała o działalności swojego ojca, o tym, kim był, jakim był człowiekiem. Również wystąpienie miał już nieliczny kombatant, który uczestniczył czynnie w batalionach chłopskich, pan Mieczysław Kasiński, 104-latek, niebawem skończy 105 lat, który w świetnej kondycji i formie opowiadał nam o tym, czym były bataliony chłopskie, jak walczyły, o ich sławetnej roli w czasie II wojny światowej, później po połączeniu z Armią Krajową i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo się cieszymy, na pewno jest to nasza chluba, generał Kamiński, cieszymy się, że imię w centralnego punktu Kielc nosi właśnie imię naszego generała Kamińskiego.
7: I biorąc pod uwagę teraz naszą rozmowę o kultywowaniu tradycji, może powiedzmy sobie też o funduszach dla stowarzyszeń i zespołów ludowych, tak? Bo nie ukrywam, przeglądam informacje, współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami i fundacjami i wiemy, jak ważna jest ta przestrzeń tego trzeciego sektora, tych NGO-sów i zespołów ludowych, które kultywują tradycję lokalną, tak, żeby to po prostu nie zginęło, drodzy słuchacze.
8: Tak, tu mamy dwa programy, projekty, które się realizują. Jeden to jest program Aktywna Wieś, którą do 30 kwietnia można było składać wnioski do Ministerstwa Rolnictwa przez NGO-sy, tak jak pani powiedziała, przez organizacje pozarządowe, które działają na terenie wiejskim, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia, które obejmują swoim zakresem działalności miejscowości wiejskie do 20 tysięcy mieszkańców. W tym kierunku były skierowane te środki. Program zakładał, że dane stowarzyszenie, dany NGO będzie propagował wydarzenie, które ma miejsce właśnie na tych małych społecznościach lokalnych, w tych małych społecznościach lokalnych, produkty lokalne i również w zakresie bezpieczeństwa, o którym bardzo szeroko mówimy i działamy, aby to bezpieczeństwo, aby odporność naszego społeczeństwa była jak najlepsza, jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia, o to najgorsze zagrożenie, o którym nie będziemy mówić, więc tutaj na ten program pan minister Krajewski przeznaczył 10 milionów złotych, więc kilkaset wniosków, co najmniej kilkaset wniosków z całego kraju zostanie zrealizowanych. Zapewne będą to ciekawe projekty.
7: Tak, miejmy nadzieję, że w województwie świętokrzyskim też kilka zostanie zorganizowanych.
8: No myślę, że więcej jak kilka, trzymam kciuki, ponieważ gdy rozmawiałem z działającymi na terenach wiejskich stowarzyszeniami, byli bardzo zainteresowani tym programem, projektem. Wnioski są poskładane, rozstrzygnięcie do 15 maja, więc już niedługo będziemy wiedzieć. No właśnie po to jest szybko, dość sprawnie będzie rozstrzygane, żeby móc zrealizować dany pomysł, dany projekt, bo realizacja do końca października, a później rozliczenie. To jest jeden program. Mam nadzieję, że to będzie program systemowy, czyli rok rocznie aktywna wieś będzie uruchamiana przez pana ministra i też tak sobie myślimy, że pula środków na ten program będzie też z roku na rok większa, ponieważ zainteresowanie jest na pewno bardzo duże. No nie wiemy jeszcze, ile tych wniosków spłynęło, ale na pewno jest ich bardzo wiele. Natomiast druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest procedowany projekt ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego na temat finansowania działalności zespołów ludowych. Projekt ten jest w konsultacjach. Zespoły ludowe, które są dziedzictwem naszej kultury, polskości, które w sposób taki piękny nam ją przedstawiają, bronią przed zapomnieniem, tak naprawdę nie są objęte w żadnym systemie prawnym, ujęte w żadnym systemie prawnym. Działają najczęściej przy domach kultury, przy KGW, przy samorządach. No i ta działalność jest czasem przez to nieco ograniczona. Stąd też chcieliśmy nadać osobowość prawną zespołom ludowym, tak żeby były one pewnym uczestnikiem w naszej gospodarce, można też powiedzieć.
7: Mogły się też finansować.
8: Żeby mogły się finansować, żeby mogły się rozliczać w sposób uproszczony. Zakłada ta ustawa, że na rozpoczęcie działalności zespołu ludowego będziemy przeznaczać 50 tysięcy złotych dofinansowania, tak żeby dany zespół, żeby był uznany, on musi złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli do swojego powiatowego biura. Ten wniosek będzie oceniany przez Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, więc czy on ma przesłanki do tego, że jest zespołem ludowym, jest spójny z ideą, z założeniami ustawy. A i na kolejne lata właśnie będzie również finansowanie, że nie, założymy zespoły ludowe i później radźcie sobie. No nie, właśnie to jest bardzo dobrze, że w kolejnych latach te zespoły ludowe, które zostaną uznane, zarejestrowane, ich statuty zostaną zarejestrowane, będą mogły wnioskować o kolejne kwoty, będą to 25 tysięcy złotych właśnie na instruktorów, na wyjazdy, na te wszystkie, czasem na wynajęcie jakiegoś pomieszczenia, na to, co jest potrzebne bezwzględnie do działalności. Więc bardzo się cieszymy, że ten projekt ustawy jest. Trzymamy kciuki, że pan prezydent go nie zawetuje i będzie i on wejdzie w życie już od przyszłego roku.
7: Miejmy nadzieję, że za chwilę będziemy mogli patrzeć na to, jak zespoły ludowe rozrosną się w naszej przestrzeni kulturalnej. A teraz już z tych pięknych, przyjemnych tematów przejdźmy do tego, co wzbudza największe emocje w regionie. Przebudowa ekspresówki S74. Bardzo dużo się dzieje.
8: No tak. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jest to operacja na żywym organizmie, ponieważ droga 74 musi być przejezdna. Będą uniedogodnienia. W miarę możliwości tak będzie organizowana zmiana przebiegu ruchu, organizacji ruchu na terenie miasta Kielce, żeby jak najmniej ingerować w życie mieszkańców Kielc, mieszkańców tych wszystkich miejscowości, z których dojeżdżają do pracy nasi mieszkańcy. No, będzie trzeba troszkę się przemęczyć przez te kilkanaście miesięcy, ale gdy już będzie ta budowa skończona, naprawdę wszyscy będą z niej zadowoleni, będą cieszyć się szybkim, dobrym skomunikowaniem Kielc.
7: Ale na chwilę obecną mieszkańcy Kielc mają dużo zarzutów i też patrzą tak nieufnie trochę na tą organizację tego początku remontu, tak? Bo jednak miasto będzie trochę sparaliżowane i tych negatywnych głosów niestety nie da się uniknąć.
8: Tak, no ja nie chciałbym tutaj zaklinać rzeczywistości, tak na pewno, bo przy każdej budowie jest ten etap wykopów. Jeżeli ktoś budował dom, garaż, to wie, że najpierw no, musi ciężki sprzęt wjechać i rozkopać. Muszą być wylane fundamenty. Podobnie jest też w drodze, że muszą ciężki sprzęt wjechać, dokonać niwelacji terenu, wyrównać. Tu będą również dwa tunele drążone, ale nim one będą drążone, no to musimy skomunikować tą część budowy drogi. Dodatkowo dochodzi nam ruch ten, który musi być przeniesiony przynajmniej częściowo z 74. No ruch ten, który mamy teraz również, no więc no, będą uniedogodnienia, dlatego też bardzo prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, o możliwość zamiany samochodu na komunikację miejską, na rower. Oczywiście, jeżeli tylko się da, bo tu nie chcemy również utrudniać życia mieszkańcom. Mam nadzieję, że każda ta zmiana, która będzie w ruchu, będzie, jest ona przemyślana, uzgadniana z mieszkańcami, uzgadniana z służbami pani prezydent. No i jak w najmniejszym stopniu będziemy starać się przeszkadzać mieszkańcom, aczkolwiek no, te utrudnienia będą. No i tyle. Ale później będzie lepiej.
7: Trochę musimy pocierpieć, żeby mieć dużo lepiej.
8: Dużo lepiej. Jeśli chodzi o 74, to tu mamy pełen aspekt również, jeśli chodzi o kolejne odcinki. I tu już widać początek zakończenia inwestycji Domniowa. Tam już są prace w ponad 50% zaawansowane. Już są pierwsze warstwy bituminu kładzone, asfaltu. Powstają i są dokańczane również obiekty inżynieryjne, więc tutaj wszystko przebiega zgodnie z planem. Tak wykonawca zapewnia. Jest to duża, porządna firma polska, która buduje ten odcinek drogi. Również kończą się sprawy projektowe i uzgodnieniowe przyrodnicze, jeśli chodzi o Mniów, granica województwa. Tam są pewne jeszcze dogadania, jeśli chodzi o uwarunkowania środowiskowe. Fajna rzecz, już jesteśmy blisko wydania z RID-u, jeśli chodzi o odcinek Opatów Łagów. Tam już ten odcinek naszej 74 jest w konsultacjach społecznych, więc ogłosiliśmy konsultacje społeczne, które jeszcze będą przez kilka dni aktywne. Można zgłaszać swoje uwagi do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Później one będą oceniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. I jeżeli będzie wszystko spełnione, myślę, że w okolicach września będziemy mogli mówić o możliwości wydania zezwolenia realizacji inwestycji drogowej na ten odcinek około 20 km, który no, myślę, że w tym roku wykonawca jeszcze wejdzie na budowę.
7: Myślę, że jak mówimy o infrastrukturze drogowej, to też nie możemy zapomnieć o infrastrukturze kolejowej.
8: Tak.
7: Która jest w tym momencie na etapie naprawdę dużej modernizacji i nie da się tego nie zauważyć.
8: Na kolei dużo się dzieje. Kolej w Polsce jest modna. Kolej jest bardzo dobrym środkiem transportu. Mamy uchwałę zarządu PLK, Polskich Linii Kolejowych, na przeprowadzenie remontu na linii kolejowej od Chmielnika do Staszowa i Połańca, czyli numer 70 i 75.
7: Pan wicewojewoda już wiedział, o co chce zapytać.
8: Więc będą budowane, ogłoszany przetarg, będą budowane perony i od 1 stycznia będą połączenie, czyli ta część województwa świętokrzyskiego, Staszów-Połaniec, pociąg wróci. Pociąg pasażerski wróci. Będzie plan jazdy, rozkład jazdy, pociągi wracają. Również jest rozstrzygnięty przetarg na przebudowę linii numer 8 z Sędziszowa do Nowin. Bardzo duży, kilkaset milionów projekt, ponad 800 milionów, jeśli dobrze pamiętam. Także tu będzie się bardzo dużo działo, będą budowane bezpieczne przejścia kolejowe, wiadukty, będą budowane przejścia, kładki dla pieszych, tak żeby kolej była bezpieczna i była szybka i wygodna. I to się dzieje w naszym terenie województwa. Również zaawansowane są prace nad dokumentacją i możliwością elektryfikacji linii numer 25 od Ostrowca w kierunku Łodzi. Bardzo ważne, żeby ona została zelektryfikowana. Wtedy wszystkiego rodzaju pociągi będą mogły się po nich poruszać. Również niedawno zostało podpisane porozumienie. Byłem również przy tym wydarzeniu w Ostrowcu, gdzie kolej PKP SA porozumiało się z miastem, z panem prezydentem odnośnie remontu i wykorzystania dworcu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo duży, piękny, zabytkowy obiekt.
7: Myślę, że mieszkańcy Ostrowca w tym momencie się bardzo cieszą, bo ten budynek jednak straszył.
8: A tak, ale sam w sobie jest pięknym obiektem zabytkowym, historycznym, jeżeli zostanie, a będzie on już wyremontowany, bo projekt już jest zrobiony, niebawem będzie ogłaszany przetarg, natomiast są to duże obiekty. W dzisiejszych czasach transportu kolejowego mieszkańcy nie przesiadują kilka godzin na dworcu w oczekiwaniu na kolejny pociąg. Jeżeli wybieramy się gdzieś w podróż pociągiem, dojeżdżamy do dworca albo komunikacją miejską, albo własnym transportem, czekamy kilka, maksymalnie kilkanaście minut i jedziemy w podróż. Więc te duże sale dworcowe już nie są nam tak koniecznie potrzebne, a dworzec w Ostrowcu jest dużym obiektem. Miasto podpisze umowę i będzie wykorzystywać na własne potrzeby. Będą tam ulokowane instytucje miejskie, które teraz mają ograniczoną powierzchnię i tam będą ulokowane.
7: Jak już jesteśmy w Ostrowcu, to zostańmy tam na chwilę. Ostatnia wizyta, bardzo ważna. Jesteśmy przy infrastrukturze, przy Ostrowcu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w Ostrowcu.
8: Tak, było spotkanie z mieszkańcami pana ministra Dariusza Klimczaka, pana europosła Adama Jarubasa. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe spotykamy się z mieszkańcami, chcemy słyszeć ich głos, co możemy jeszcze lepiej realizować w swoich resortach, za które odpowiadamy. I jednym z takich spotkań było właśnie spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim. W poniedziałek w godzinach popołudniowych, pełna sala mieszkańców. Pytania zadawane były panu ministrowi, panu posłowi Jarubasowi. Uzyskali praktycznie wszyscy odpowiedzi na swoje pytania. Pan minister przedstawił to, co się dzieje w infrastrukturze drogowej i kolejowej na terenie naszego województwa, ale również w skali kraju. Dzieje się bardzo dużo. No już powiedziałem tutaj między innymi o tej linii 70, 75, o dworcach, takich dworców przebudowanych, przyjaznych pasażerom. Będzie 8 na terenie naszego województwa. To są setki milionów złotych. Kolejne remonty na liniach kolejowych. Również rozmawiamy o możliwości budowy nowych połączeń kolejowych. To jest most na Połańcu. W Połańcu, o którym żeśmy mówili, kolejowy z połączeniem z magistralami kolejowymi na Podkarpaciu. To jest daleko zaawansowana procedura, jeśli chodzi o możliwości wykonania jej, ale również pojawiają się nowe, może nie nowe, ale nabierają tempa dyskusje i chęć sprawczą samorządy tutaj wykazują, jeśli chodzi o połączenie Buzka-Zdroju z koleją do Tarnowa, czyli do Żabna, z budową mostu na Wiśle, jak i również z budową nowej nitki kolejowej przez Kazimierze do Krakowa. Również tam samorządowcy już z dwóch województw doszli do porozumienia, podpisali listy intencyjne. 7 maja będzie spotkanie w Buzku-Zdroju. Są też zaproszeni na to spotkanie również i spółki kolejowe, i marszałkowie obydwu województw. Także również tu jest bardzo poważna inicjatywa, no, która pozwoli właśnie tą część województwa, którą mamy, mamy bardzo rzadką linię kolejową, aby te białe plamy, czyli to wykluczenie, jeśli chodzi o połączenia kolejowe, zostały usunięte. Jest duży potencjał, no, o Buzku-Zdroju to wszyscy wiemy, natomiast te wody siarczkowe, które tam występują w tej dolinie, nic

0: Wojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję pani redaktor. Dobrego dnia dla państwa.
2: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
6: Radio Rekord Świętokrzyskie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
7: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: Poglądamy na termometry w okolicy, w Ostrowcu Świętokrzyskim i ościennych miejscowościach. No trzeba przyznać, że poranek wita nas iście królewskimi warunkami. Mamy w tej chwili solidne 19 stopni Celsjusza. Niebo cieszy oko przepięknym słońcem, choć bądźmy przygotowani, że niebawem pojawią się na nim chmury. Spokojnie, będą to jedynie chmury dekoracyjne, idealnie pasujące do tej żeglarskiej aury, którą funduje nam dzisiaj pogoda. Wiatr od samego rana wykazuje się sporą energią, wieje porywiście z prędkością dochodzącą do 40 km na godzinę, a co więcej, te porywy w ciągu dnia systematycznie będą narastały. Słupki rtęci mają też ambitne plany, bo temperatura maksymalna w Ostrowcu i w okolicach wzrośnie dzisiaj do 25 stopni Celsjusza, a jeżeli chodzi o barometry, to te w Kunowie wskazują w tej chwili 1005 hektopaskali i w tych właśnie okolicach ciśnienie będzie sobie oscylowało aż do końca dnia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
7: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
2: Obudź się z Radiem Rekord.
5: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gilińskiego 57.
10: I dzień dobrujemy się dalej. Pobudka w Radiu Rekord już na etapie po półmetku. Po ósmej witam serdecznie Marcin Chorąży. Dzień dobry, jest środa, 6 dzień maja.

0: Tu środowa pobudka z Radiem Rekord. Szósty dzień maja w kalendarzu. Jak to początek maja, to matury. Dziś maturzyści kolejny dzień piszą matury. Tym razem na tapecie języki obce. To znaczy obce tylko z definicji, bo jeżeli by się okazało, że będą obce dla tych, którzy dzisiaj zdają, to tylko przypominam, że poprawki 24 sierpnia. Mam nadzieję, że nikomu ten termin się do niczego nie przyda. A maturzystom życzymy buena suerte, good luck, viel Glück, buona fortuna, czyli po prostu powodzenia.
1: Obudź się z Radiem Rekord.
2: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
3: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Rekord. Rodzinne radio.
3: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
4: Czas na kolejne porankowe, rekordowe informacje dla zmotoryzowanych. Drogi przyjacielu, co wiemy nowego?
5: Na tę chwilę uważam, że nowością jest to, że niestety ruch ustabilizował się na niezmiennie wysokim poziomie. Natężenie ani myśli odpuszczać i choć wszyscy mamy cichą nadzieję, że wkrótce znajdziemy miejsca, gdzie zrobiło się luźniej, no to w tej chwili zdecydowanie lepiej skoncentrować się na tym, co po prostu trzeba ominąć. W Ostrowcu Świętokrzyskim no najważniejsza i niestety smutna informacja napływa z drogi krajowej numer 9 w okolicy Nietuliska Małego tuż przed Kunowem, patrząc od północy do doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Wprowadzono tam ruch wahadłowy, a korek w obu kierunkach ciągnie się momentami aż za sam Kunów. Bądźmy dobrej myśli, miejmy nadzieję, że poszkodowani w tym zdarzeniu nie ucierpieli mocno, a sytuacja na trasie szybko się rozładuje. W samym Ostrowcu nieco luźniej zrobiło się na rondzie Republiki Ostrowieckiej. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja na rondzie Powstania Styczniowego. Aleja 3 Maja jeszcze trzyma kierowców w szachu na skrzyżowaniu z ulicą Jana Kilińskiego. Uważajcie na siebie, szeroko
3: na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
6: Reklama.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Po reklamie.

0: sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Obudź się z Radiem Rekord.
3: Rekord. Rodzime radio.
4: Tu środowa pobudka z Radiem Rekord Świętokrzyskim na 108, 109 FM. Każdy z nas nosi w sobie dziecko, które ukradkiem czasami gdzieś, a to pod jakiegoś słodycza, a to cieszy się z rzeczy, z których przy innych dorosłych trochę głupio się cieszyć, ale z czekolady to chyba każdy się cieszy. Zapraszamy Was na festiwal czekolady, rękodzieła i smaków już za kilka dni w Ostrowcu Świętokrzyskim. 8-10 dzień maja na ostrowieckim rynku będzie się bardzo dużo i słodko działo. Przez 3 dni ostrowiczanie będą mogli zanurzyć się w świecie słodkości, odkrywając rzemieślnicze czekolady, praliny oraz słodycze z różnych zakątków świata. Od piątku do niedzieli mnóstwo słodkich, kreatywnych atrakcji, wśród których m.in. murial czekoladowy malowany, tak jak myślicie, dokładnie prawdziwą czekoladą. Spotkanie z czekomisiem i ulubionymi postaciami z bajek. Konkursy z nagrodami oczywiście, warsztaty czekoladowe, tworzenie czekolizaków. No po prostu coś słodkiego dla każdego. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu cozadzień.pl. Przypominam, festiwal czekolady, rękodzieła i smaków już od piątku do niedzieli na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Woo!

W środowym poranku w Radiu Rekord czas na Final Countdown, czyli ostateczne odliczanie do wiadomości o godzinie 9 i do matur, które punktualnie o 9 się rozpoczną. Między innymi o tym będziemy mówić już w najbliższym wydaniu rekordowych wiadomości o 9.

0: Obudź się. Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gnińskiego 57.
1: Minęła dziewiąta. Wiadomości Radia Rekord.
2: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny mimo, że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
3: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
2: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
4: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
5: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
6: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
4: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
7: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści szkoły w Chmurze.
4: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
2: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
8: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
2: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
9: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
2: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
1: Wiadomości lokalne Radia Rekord.
10: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. 16 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny. Na uczestników czekają niemałe wyzwania, czyli m.in. prawdziwy test precyzji, prac manewrowy, gdzie liczy się opanowanie i technika, a także pierwsza pomoc i testy wiedzy, bo dobry kierowca to odpowiedzialny kierowca. Zbierz 3-osobową drużynę ze swojej szkoły i dołącz do rywalizacji. Do wygrania puchary, prestiż i atrakcyjne nagrody od organizatorów, w tym Policji Świętokrzyskiej, Polskiego Związku Motorowego oraz Ministerstwa Infrastruktury. Zapisy już trwają, a szczegóły znaleźć można na stronie pzm.pl lub pod numerem telefonu 41 361 36 72.
1: Radio Rekord FM.
10: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na pierwszą edycję dyktanda dla dorosłych organizowaną w ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. To propozycja dla wszystkich pełnoletnich, którzy chcą sprawdzić swoją znajomość zasad pisowni lub po prostu odświeżyć językowe umiejętności. Organizatorzy zapowiadają nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także trening pamięci i koncentracji. Wszystko w bezstresowej atmosferze i z nutą dobrej zabawy. Zgłoszenia ruszają 11 maja. Można zapisać się osobiście w bibliotece lub mail. mailowo czytelnia@biblioteka.ostrowiec.pl. Szczegóły oraz regulamin wydarzenia dostępne na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych.
1: To są wiadomości Radia Rekord.
10: Straż Leśna do 8 maja prowadzi w całej Polsce akcję Majówka 26, której celem jest przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrona przeciwpożarowa lasów. Działania obejmują m.in. kontrole i patrole z udziałem policji, straży granicznej oraz innych służb, a funkcjonariusze korzystają także z dronów, fotopułapek i kamer. Leśnicy podkreślają, że zagrożenie pożarowe jest obecnie duże. Strażnicy będą reagować m.in. na nielegalny wjazd do lasu, rozpalanie ognia, kłusownictwo czy zaśmiecanie terenów leśnych. Apelują też o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
11: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
11: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
13: Pogoda za oknem robi się piękna, choć trzeba przyznać, że z każdą chwilą staje się również coraz bardziej dynamiczna. Na wyświetlaczach naszych termometrów widzimy teraz blisko 20, miejscami nawet 21 stopni. Jednak jeśli właśnie wychodzicie z domu, weźcie poprawkę na to, co poczujecie na własnej skórze. Przez te powiewy wiatru temperatura odczuwalnie kręci się na razie w okolicach 17, góra 18 kresek. Wiatr zdecydowanie nie próżnuje, wieje u nas umiarkowanie, ale momentami robi się dość silny, a jego nagłe porywy potrafią już sięgać 40, a nawet 45 km na godzinę. Idealny moment na szybki apel. Koniecznie zabezpieczcie wszystkie luźne rzeczy pozostawione tu i ówdzie, na balkonach, czy też gdzieś na obejściu. Lepiej schować je teraz, bo za chwilę mogą dostać i odlecieć w siną dal. Mimo tych zawirowań przed nami naprawdę ciepły dzień. Maksymalna wartość, jaką zobaczymy na termometrach, to 25 stopni Celsjusza.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
11: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
14: Obudź się z Radiem Rekord.
15: Obudź się, ile można spać.
0: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Glińskiego 57.
16: Właśnie trwają matury z języka obcego. Mam dla was taką zagadkę. Jaka jest różnica między walcem angielskim a walcem wiedeńskim? Wiadomo, walec angielski jeździ lewą stroną. Marcin Chorąży, witam po dziewiątej w pobudce Radia Rekord. Jedziemy dalej.

Tu poranek z Radiem Rekord Świętokrzyskim. Uwaga kierowcy, dostaliśmy informację od jednego z naszych słuchaczy. Droga krajowa numer 9 jest częściowo zablokowana. To okolice Nietuliska Małego. Utworzył się już spory korek. Bądźcie szczególnie ostrożni, uważajcie na siebie w tej okolicy. Zbieramy cały czas kolejne informacje dla was. Jeśli coś więcej wiecie, przypominam numer naszego rekordofonu. 41 26 059 99 przydaje się na każdą nietypową sytuację. Życzymy szerokości i przyczepności.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Po reklamie.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Aye.

pracy. Zapraszam na przegląd ofert pracy z naszego regionu. Osoba do pracy na stanowisku specjalista do spraw obsługi klienta. Praca w Ostrowcu. Obowiązki to bieżąca obsługa klientów firmy, praca z wykorzystaniem komputera, więc będzie wymagana umiejętność obsługi tego narzędzia oraz znajomość branży budowlanej. Wymagane będzie wykształcenie średnie, dobra organizacja pracy, a także komunikatywność. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu. Kierunkowy 41 262 08 04. 41 262 08 04. Elektryk, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki to wykonywanie instalacji i prac elektrycznych. Wymagane prawo jazdy kategorii B, wykształcenie zasadnicze branżowe, sumienność, odpowiedzialność oraz chęć do pracy. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. 782 444 442. Firma budowlana poszukuje pracowników do budowy dróg i mostów na stanowiska. Operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz, kierowca z kategorią C. Praca na terenie Świętokrzyskiego lub w delegacji. Zapewniamy zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne oraz dowóz na miejsce budowy. Więcej szczegółów u pracodawcy pod numerem 515 512 190 515 512 190 lub pod

0: drugim numerem 698-991-670. 698-991-670. Swoje CV można również wysłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Poszukiwana osoba do pracy jako nauczyciel gry na saksofonie. Praca w Ostrowcu. Do obowiązków będzie należało nauczanie gry na instrumencie, prowadzenie dokumentacji i dziennika elektronicznego. Umiejętności, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, obsługa pakietu Microsoft Office, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy i komunikatywność. Szczegóły pod numerem telefonu 41 262 09 10. 41 262 09 10. Kelner, kelnerka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu. Do obowiązków należy obsługa gości restauracji, dbanie o wizerunek lokalu, wymagana wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole. Szczegóły pod numerem telefonu 693-656-244. 693-656-244. Kucharz, kucharka, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki? Przygotowywanie potraw zgodnie z menu. Dbanie o czystość na stanowisku pracy. Wymagana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wymagana dobra organizacja pracy. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy, kobieta bądź mężczyzna, praca w Bałtowie w powiecie ostrowieckim. Do obowiązków należą prace gospodarcze na terenie obiektu, obsługa pojazdów i maszyn, wymagane prawo jazdy kategorii B, a mile widziane będą uprawnienia na ciągnik rolniczy, wymagana chęć do pracy, dyspozycyjność oraz sumienność. Szczegóły tej oferty pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Pomoc kuchenna. Praca w Bałtowie dla kobiety bądź mężczyzny. Obowiązki to pomoc przy przygotowywaniu posiłków, utrzymywanie czystości w kuchni, wymagana chęć do pracy oraz mile widziane będzie doświadczenie w gastronomii. Szczegóły pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Poszukiwana osoba do pracy, która będzie zajmowała się obsługą maszyn ogrodniczych, pracami pielęgnacyjnymi w ogrodzie. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń mechanicznych, dokładność oraz odpowiedzialność. Szczegóły pod numerem telefonu 606 207 411. 606 207 411. Krawiec, krawcowa, szwacz, szwaczka. Szczegóły pod numerem telefonu 513 627 313. 513 627 313. To już wszystkie nasze ogłoszenia. Po więcej zapraszamy na nasz portal świętokrzyskie.cozadzień.pl. świętokrzyskie.cozadzień.pl. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać giełda pracy. Zapraszamy również do kontaktu osoby, które poszukują pracowników. Wystarczy zadzwonić pod nasz numer telefonu i tam zostawić wiadomość głosową z prośbą o kontakt w sprawie giełdy pracy. Dzwonicie pod numer telefonu 41 260 59 99. 41 260 59 99.
1: Radio Rekord.

0: będzie się działo.
1: Są z nami miłośnicy czekolady? Proszę bardzo, Festiwal Czekolady Rękodzieła i Smaków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przygotujcie się na prawdziwą eksplozję smaków, bo już 8, 9 oraz 10 maja wszyscy mogą pojawić się na wyjątkowym trzydniowym wydarzeniu na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim i zanurzyć się w świecie rzemieślniczych czekolad i pralin. Słodyczy z różnych zakątków świata. Kremowej, gorącej czekolady. Stoisk pełnych wyjątkowych wyrobów, zdrowych produktów i rękodzieła. W programie również organizatorzy przewidzieli warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych pod okiem profesjonalnych cukierników i rzemieślników. Bajkowy program animacji dla dzieci, zabawy z postaciami z bajek, kreatywne zajęcia, pokazy wypieki i malowania czekoladowych buziek. Czekomiś i czekoladowi bohaterowie, czyli ulubione postacie z bajek w słodkim wydaniu. Wydarzenie dla całych rodzin w Ostrowcu Świętokrzyskim na rynku miasta 8, 9, 10 maja. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 też do 19, a w niedzielę od 10 do 18. To teraz czas na wydarzenie, na którym będzie można roześmiać się do łez. Kabaret Smile przyjeżdża ze swoim programem Kontra do Starachowic 9 maja o godzinie 17. Będziecie mogli zobaczyć na żywo w Parku Kultury w Starachowicach przy Radomskiej 21. Po ich wielkim sukcesie trasy 20-lecia kabaretu Smile powracają z nowym programem, gdzie zobaczycie różnice pomiędzy pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast między rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Bez polityki, bez wulgaryzmów, a na pewno z dobrą dozą wielkiej zabawy dla wszystkich. Z tego co widzę, to miejsca dość szybko się kończą, a więc przypominam, kabaret Smile z programem Kontra wystąpi w Starachowicach już 9 maja o godzinie 17 w Parku Kultury przy Radomskiej 21.
0: Będzie się działo w Radiu Rekord.
2: Reklama.
3: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Woners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
2: Po reklamie.
4: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
5: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Iradwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: To jeszcze nie koniec powódki, jeszcze chcę wam coś opowiedzieć.
1: W lipcu ubiegłego roku polscy nurkowie z Trójmiasta odkryli 16-metrowy żaglowiec z drewna na dnie akwenu na południe od wyspy Olandia. Na pokładzie tego statku znajdowało się m.in. 100 butelek carskiego szampana, który miał trafić do cara Rosji Aleksandra II, ale w 1861 roku zatonął podczas sztormu. I teraz szwedzki archeolog państwowy postanowił ocenić zawartość jednej z tych butelek. Pewnie jesteście ciekawi, jak taki ponad 150-letni szampan smakuje. Jak nasz specjalista ocenił, ma owocowy smak z wyraźną nutą starego, zapuszczonego strychu. To powiedział po pierwszej butelce, ale miał wątpliwości, więc spróbował następnej, a potem spytaliśmy, co teraz myśli o jego smaku.
2: Obudź się z Radiem Rekord.

0: pasmo zaprosił sponsor Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gnińskiego 57.
1: Reklama.
2: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666.
1: Po reklamie.
3: Minęła 10. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
4: Przed mikrofonem Kamil Garstka. Pora na informacje w Radiu Rekord. Dwa groźne zdarzenia o poranku. Pierwsze na drodze krajowej nr 9 w Nietulisku Małym w powiecie ostrowieckim. Tam zderzyły się dwa pojazdy, samochód osobowy oraz ciężarowy. Na miejscu występują utrudnienia. Jedna osoba z wypadku została zabrana do szpitala. O szczegółach Ewelina Wrzesień z ostrowieckiej policji.
5: Droga w chwili obecnej na miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Objazdy zostały wyznaczone od strony Ostrowca Świętokrzyskiego przez Nietulisko i Kolonię Piaski, natomiast od strony Starachowic przez miejscowości Boleszyn, Kotarszyn oraz Waśniów.
4: Z kolei na ulicy Grunwaldzkiej przed godziną 8 zderzyły się cztery pojazdy. O szczegółach podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
6: 68-latka kierująca pojazdem marki Opel poruszała się ulicą Grunwaldzką w kierunku ulicy Jagiellońskiej. Kierująca na skutek niedostosowania prędkości uderzyła w pojazd marki Skoda Yeti, za kierownicą którego siedział 58-letni kierujący. W wyniku tego uderzenia pojazd Skoda uderzył w pojazd marki Skoda Octavia. Z kolei Skoda Octavia uderzyła w pojazd marki Toyota, za kierownicą której siedział 58-letni kierujący.
4: Do szpitala na skutek zdarzenia z tego wypadku zostały zabrane dwie osoby. Kierowcy w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Tam należy również liczyć się z utrudnieniami. W trudnych warunkach od wtorkowego wieczoru trwa gaszenie pożaru w województwie lubelskim, gdzie ogień zajął przeszło 200 hektarów lasu i rozprzestrzenia się koronami drzew. W trakcie akcji gaśniczej zginął pilot dromadera. Na miejscu do wsparcia działań sztabu wysłany został jeden ze świętokrzyskich strażaków, a w gotowości pozostaje kompania gaśnicza Kielce. Gaszenie pożaru utrudnia dziś silny wiatr. Trzeci dzień zmagań z maturą. Dziś język obcy, a wśród nich najchętniej wybierany angielski. Statystyki pokazują, że ten przedmiot pod względem nie tylko zdawalności, ale też liczby punktów wypada najlepiej. Egzamin zakończy się o godzinie 11. A w ogóle ktoś sprawdzał, czy zakwitły kasztany? Ja za chwilę pójdę zerknąć, bo po południu pogoda ma się popsuć. Teraz to wszystkie informacje.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
7: Przed mikrofonem Piotr Kowalski, zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. Dziś w Kielcach i Połańcu odbędą się spotkania półfinałowe Hemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski w piłce nożnej. W Kielcach na stadionie Przyszczepaniaka rezerwy Korony Kielce podejmą KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Natomiast w Połańcu Czarni zagrają z jedynym przedstawicielem czwartej ligi Arką Pawłów. Początek spotkań zaplanowano na godzinę 17:15. Zwycięzcy meczów spotkają się w środę 27 maja w finale Okręgowego Pucharu Polski, który to odbędzie się na Exbud Arenie w Kielcach. Na stadionie Mosiru w Kielcach odbyła się kolejna edycja Dnia Miotacza, mitingu lekkoatletycznego, który od lat stanowi oficjalne otwarcie sezonu startów na otwartym stadionie. Tegoroczna edycja przyciągnęła ponad 50 zawodników, którzy brali udział zarówno w konkurencjach technicznych, jak i biegowych. Największą gwiazdą okazał się Dominik Kotulski, który zdominował rywalizację w rzutach. W konkursie rzutu młotem 6-kilogramowym osiągnął 65 metrów 90 centymetrów, ustanawiając nie tylko rekord życiowy, ale także nowy rekord województwa świętokrzyskiego w kategorii juniorów. To jednak nie był jedyny sukces Dominika. Zwyciężył również w rzucie ciężarkiem wynikiem 25 metrów 90 centymetrów oraz poprawił swój rekord w rzucie dyskiem. Trzecioligowe piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski utrzymały zwycięską passę. W minionej kolejce podopieczne Szymona Kroczka pokonały na własnym boisku 1-0 Izolator Boguchwała. Bramkę decydującą o losach spotkania zdobyła w 75. minucie meczu Natalia Soja. W ligowej tabeli pomarańczowo-czarne zanotowały awans na miejsce 5. W najbliższej kolejce zespół będzie jednak pauzował. Kolejne spotkanie za 2 tygodnie w Ostrowcu. Przeciwnikiem będzie Radziszewianka Radziszewice. W niedzielę 17 maja na terenie ośrodka Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim wystartuje pierwsza runda cyklu 14 Mosir Gutwin Run 2026 maraton i półmaraton na raty. Będzie to wyjątkowa okazja, by rozpocząć sportową przygodę w malowniczej scenerii leśnych ścieżek i stawów Gutwinu. Tradycyjnie uczestnicy tego cyklu wydarzenia będą mogli zmierzyć się z trasami biegu na dystansie około 10 km i 5 km, a także wziąć udział w 5-kilometrowym marszu Nordic Walking. Nie zabraknie również biegów dla najmłodszych na odcinkach od 100 do 1000 metrów, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Formularze do zapisów dostępne będą na stronie ostrowiecbieg.pl, a zapisy online przyjmowane będą do 15 maja. W biurze zawodów będzie można się zapisać jeszcze do 17 maja. Więcej informacji sportowych z naszego regionu znajdziecie Państwo na portalu świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna. Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Kolejny piękny, słoneczny i bezchmurny dzień przed nami. Tak jest, na horyzoncie naprawdę piękna pogoda na całą środę, bez wyjątków. Ewentualnie bliżej południa, bliżej 13-14 może pojawić się trochę więcej chmur, ale spokojnie to słońce i tak czy inaczej będzie dominować. Od samego rana mamy odczucie, że wiatr czasami w porywach trochę przegina. No i faktycznie do 45 km na godzinę potrafi nawet powiać. Prędkość umiarkowana na cały dzisiaj dzień, na całą środę, jaka jest prognozowana, to 20 do 25 km na godzinę. Na szczęście wiatr wieje z południowego zachodu, więc przyjemny i ciepły. 25 stopni to dzisiaj maksymalna temperatura. Nocą koło północy 16 stopni, a koło trzeciej spadek do 15 i możliwe przelotne opady deszczu, ale tylko naprawdę przelotnie, koło 4-5 takie incydenty deszczowe będą. A koło 12 jutro koło południa może znów pokropić i jutro po południu możliwe nawet i burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura, firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: I wszystko gra
9: z Radiem Rekord. Rekord.
0: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
8: I tak oto zaczynamy kolejny dzień z programem I Wszystko Gra. 6 maja, 7 minut po 10. Tu Dominik, witajcie.

0: Baranowski lubi być z nią. A jeśli wy też lubicie być z nią, na przykład na kabarecie, na występie kabaretu Smile w Starachowicach, proszę bardzo, to ja mam dla was taką propozycję. Po godzinie 13 będzie szansa zgarnąć podwójne zaproszenie na występ kabaretu Smile z programem Kontra na Starachowice 9 maja o godzinie 17 w Pałacu Kultury. No tylko pozazdrości temu, kto dzisiaj zgarnie to zaproszenie podwójne, no bo już ma gotowy plan na weekend niemalże, bo to jest większa część weekendu, wieczór. Ten program nie trwa pół godziny, tylko pewnie ze dwie, bo tak kabarety zazwyczaj dają takie występy, więc będzie to ciekawy wieczór, to na pewno. No i bez żadnych kosztów, to najważniejsze.
1: Reklama. Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChocoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
4: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

Słuchajcie, właśnie czytam historię w ogóle tego Pedro. No i pewien DJ z Hiszpanii postanowił reaktywować ten numer. No i udało się, podobno ma nawet polskie korzenie. I jak czytam, jak był singlem, jeszcze nie był tak popularny jak teraz, to dziewczyny rzucały mu na scenę biustonoszami. Tak jest. A dzisiaj rzucają maskotkami shopa. Sami wiecie dlaczego.

0: ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów z wyjątkowych włoskich tkanin w doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo! Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
3: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.

normalna sprawa. To wszystko bardzo ziemskie, że my ludzie lubimy dobrze zjeść. No i jak normalnie trzymaliście się diety od stycznia, tak, teraz słuchajcie, możecie w końcu sobie delikatnie powiem odpuścić, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety, także spokojnie, można powiedzieć, że za króla Sasa można popuszczać pasa. No to próbujemy w takim bądź razie dzisiaj skosztować wszystkiego, co niezdrowe, to tego wam nie powiem na pewno. No chyba, że myślicie, że to jest dobre rozwiązanie, chociaż i tak bym nie polecał, lepiej zdrowiutko, no tylko może po prostu dwa razy więcej. No to czas na formację nieżywych schabów i na ławeczkę. 21 minut przed 11.

Nikt tak jak wy nie wiecie, co dzieje się lepiej niż my na naszych drogach. Krajowa Dziewiątka w Nietolisku podobno doszło do groźnego wypadku, gdzie droga była całkowicie zablokowana. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że jest wahadełką. Dajcie znać, jak to dokładnie wygląda, jeśli jesteście w okolicach, dzwoniąc pod numer telefonu na nasz rekordofon 41 260 59 99. Zadzwońcie 41 260 59 99 i przekażemy szybko info dalej.

0: Yes.
1: A dziewiątka jest odblokowana od 5 minut.
2: No i tak informuje nas nasza jedna z naszych słuchaczek. Pięknie dziękujemy, czyli w Niętolisku już przejazd jest. Pewnie jeszcze z utrudnieniami małymi, ale przejazd już jest.

0: 98 FM.
1: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
0: Minęła 11. Wiadomości Radia Rekord.
2: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na Roztoczu prace rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu w okolicy Biłgoraja. Poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
3: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego? Czubki drzew normalnie, ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego.
2: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
4: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
2: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z dwudniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
0: Wiadomości lokalne Radia Rekord.
5: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. Rozpoczęły się pierwsze prace rewitalizacyjne na terenie XIX-wiecznej walcowni w Nietulisku Dużym w gminie Kunów. W przyszłości ma tam powstać muzeum na otwartym powietrzu. Jak informuje burmistrz Lech Łodej, pierwszy etap prac obejmie przede wszystkim konserwację najlepiej zachowanych ruin. Powstaną alejki spacerowe, pojawi się nowa roślinność, ogrodzenie oraz iluminacja obiektu. Wstęp na teren będzie bezpłatny. Koszt pierwszego etapu to blisko 1 900 000 zł, z czego ponad 90% stanowi to finansowanie ze środków europejskich. A w planach są już kolejne etapy rewitalizacji. Obejmą one m.in. oczyszczenie zagłębień terenu, gdzie bytują chronione nietoperze. Walcownia w Nietulisku Dużym powstała w XIX wieku jako część większego kompleksu przemysłowego, którego inicjatorem był Stanisław Staszic. Zakład zakończył działalność po wielkiej powodzi w 1903 roku.
0: Radio Rekord FM.
5: Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na wydarzenie poświęcone twórczości Marii Czubaszek. Spotkanie pod hasłem Myślę sobie serio wypełnią wspomnienia, anegdoty i refleksje inspirowane życiem artystki znanej z błyskotliwego humoru i ciętej riposty. W programie znalazły się także występy studia lokalnego Pandora. Wydarzenie odbędzie się 16 maja o godzinie 17 w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu w sali wielofunkcyjnej. A bezpłatne zaproszenie można odbierać w recepcji Ostrowieckiego Browaru Kultury.
0: To są wiadomości Radia Rekord.
5: 11 maja w Starostwie Powiatowym w Opatowie w godzinach od 9 do 14 odbędzie się akcja DKMS rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Zarejestrować może się każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 55 lat. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę lub inny nowotwór krwi. Dawstwo szpiku to realna szansa na uratowanie życia.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
7: Nadciąga do siebie spora szansa na burzę w naszej okolicy, więc województwo świętokrzyskie musi powoli zacząć się oswajać z taką oto myślą, że może nastąpić załamanie pogody. Niestety. Już dzisiaj po południu możliwe, że miejscami zagrzmi, ale jeszcze najprawdopodobniej burze nas będą omijały. Natomiast już jutro po pierwsze spadek temperatury do tak w granicach 20 stopni, ale bardzo możliwe, że jak wystąpią po południu jutro burze, to nawet może im towarzyszyć grad i uwaga, wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę. W niektórych prognozach nawet takie przerażające w zasadzie informacje możecie znaleźć. Także przypominam, IMGW wydało alert pierwszego stopnia, który dotyczy praktycznie całego regionu świętokrzyskiego i będzie obowiązywał od jutra od 7.30. Zagrożenia mają minąć już w piątkowy poranek.
1: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: I wszystko gra w Radiu Rekord.
1: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
7: 7 po 11. Phil Collins na początek, a następnie w kolejce już czeka Marcin Rozynek. Nie mylić oczywiście z Rodzynkiem. Chociaż być może będzie tu w tej naszej playliście Rodzynkiem. Ale nie, też tu pojawiają się i panowie, i panie śpiewające w tej godzince. No to zapraszam. Pamiętajcie, 11.30 giełda pracy dla spragnionych roboty albo w ogóle jakichkolwiek pieniędzy. Szczegóły wkrótce.

0: pod koniec godziny 10 zagraliśmy dla was kawałek od roztańczonej reprezentacji, czyli czołowych gwiazd muzyki disco. Był to kawałek pod tytułem Ten świat należy do nas. Czy w tym roku zaskoczą nas na roztańczony narodowy kolejnym przebojem? Tak w sumie możemy trochę domniemać, bo na fanpage'u na Instagramie Karola z zespołu Defis pojawił się właśnie filmik, gdzie widać, że Karol jest przebrany w strój piłkarza, śpiewa na green screenie, na którym wyświetla się Stadion Narodowy. Być może idą już w tym kierunku. Ale przyznaję szczerze, że poszli po kosztach, bo nawet nie chciało im się pojechać na stadion, tylko na green screenie sobie wyświetlili.
1: I wszystko gra z Radiem Rekord.
2: Reklama.

0: wieprzowy bez kości kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Giełda Pracy.
1: Zapraszam na przegląd ofert pracy z naszego regionu. Osoba do pracy na stanowisku specjalista do spraw obsługi klienta. Praca w Ostrowcu. Obowiązki to bieżąca obsługa klientów firmy, praca z wykorzystaniem komputera, więc będzie wymagana umiejętność obsługi tego narzędzia oraz znajomość branży budowlanej. Wymagane będzie wykształcenie średnie, dobra organizacja pracy, a także komunikatywność. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu. Kierunkowy 41 262 0804. 41 262 0804. Elektryk, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki to wykonywanie instalacji i prac elektrycznych. Wymagane prawo jazdy kategorii B, wykształcenie zasadnicze branżowe, sumienność, odpowiedzialność oraz chęć do pracy. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. 782 444 442. Firma budowlana poszukuje pracowników do budowy dróg i mostów na stanowiska. Operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz, kierowca z kategorią C. Praca na terenie świętokrzyskiego lub w delegacji. Zapewniamy zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne oraz dowóz na miejsce budowy. Więcej szczegółów u pracodawcy pod numerem 515 512 190 515 512 190 lub pod drugim numerem 698 991 670 698 991 670. Swoje CV można również wysłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Poszukiwana osoba do pracy jako nauczyciel gry na saksofonie. Praca w Ostrowcu. Do obowiązków będzie należało nauczanie gry na instrumencie, prowadzenie dokumentacji i dziennika elektronicznego. Umiejętności, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, obsługa pakietu Microsoft Office, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy i komunikatywność. Szczegóły pod numerem telefonu 41 262 09 10. 41 262 09 10. Kelner, kelnerka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu. Do obowiązków należy obsługa gości restauracji, dbanie o wizerunek lokalu. Wymagana wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole. Szczegóły pod numerem telefonu 693 656 244. 693 656 244. Kucharz, kucharka, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki? Przygotowywanie potraw zgodnie z menu. Dbanie o czystość na stanowisku pracy. Wymagana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wymagana dobra organizacja pracy. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy, kobieta bądź mężczyzna, praca w Bałtowie w powiecie ostrowieckim. Do obowiązków należą prace gospodarcze na terenie obiektu, obsługa pojazdów i maszyn, wymagane prawo jazdy kategorii B, a mile widziane będą uprawnienia na ciągnik rolniczy, wymagana chęć do pracy, dyspozycyjność oraz sumienność. Szczegóły tej oferty pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Pomoc kuchenna. Praca w Bałtowie dla kobiety bądź mężczyzny. Obowiązki to pomoc przy przygotowywaniu posiłków, utrzymywanie czystości w kuchni, wymagana chęć do pracy oraz mile widziane będzie doświadczenie w gastronomii. Szczegóły pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Poszukiwana osoba do pracy, która będzie zajmowała się obsługą maszyn ogrodniczych, pracami pielęgnacyjnymi w ogrodzie. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń mechanicznych, dokładność oraz odpowiedzialność. Szczegóły pod numerem telefonu 606 207 411. 606 207 411. Krawiec, krawcowa, szwacz, szwaczka. Szczegóły pod numerem telefonu 513 627 313. 513 627 313. To już wszystkie nasze ogłoszenia. Po więcej zapraszamy na nasz portal świętokrzyskie.cozadzień.pl. świętokrzyskie.cozadzień.pl. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Giełda Pracy. Zapraszamy również do kontaktu osoby, które poszukują pracowników. Wystarczy zadzwonić pod nasz numer telefonu i tam zostawić wiadomość głosową z prośbą o kontakt w sprawie Giełdy Pracy. Dzwonicie pod numer telefonu 41 260 59 99. 41 260 59 99.
0: Radio Rekord.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
0: Po reklamie.
3: Na Polski Przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
4: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: W naszych prognozach pogody mogliście usłyszeć, że jutro mogą wystąpić burze w regionie świętokrzyskim. No, w końcu IMGW wydało alert pierwszego stopnia dla całego regionu. A więc jutro pamiętajcie, żeby przypadkiem nie wystawić prania na suszenie na balkonie. Zabierze wiatr. Pamiętajcie, żeby pozamykać okna, żeby nie zalało wam mieszkań, jak pojawi się jakaś mocniejsza ulewa. A, jeśli macie jakieś drugie zastępcze auto, ale no wiadomo, też szkoda by było, żeby grad je zbił, to pamiętajcie, żeby zaparkować w miejscu, gdzie będzie ono bezpieczne, czyli jakaś wiata garażowa, bądź po prostu garaż, a najlepiej podziemny garaż i z dala od drzew. Niby taka oczywista sprawa z tymi burzami, że wiemy, jak się zachować, ale wiecie, po takiej długiej przerwie zimowej może być różnie.

Dzisiaj już o 12:00 w samo południe naszym gościem na 109 FM będzie Marcin Wiśniewski. Maratończyk, amator i jedyna osoba z województwa świętokrzyskiego, która, słuchajcie, przebiegła maraton na wszystkich 7 kontynentach. Ostatni z nich, Antarktydę, zdobył pod koniec ubiegłego roku, czyli naprawdę świeżutka sprawa. A więc o 12:00 o pasji do biegania, niezwykłych przygodach i podróżach po świecie, a także będzie szansa zgarnąć jego książkę, w której to opowiada o swoich przygodach. Słuchajcie uważnie, tuż po 12:00. Warto takimi osobami jak pan Marcin się zainspirować.

0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
2: Reklama.
3: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666.
2: Po reklamie.
0: Minęła 12. Rozmowa Radia Rekord. Radio Rekord. Rodzime radio.
4: Karolina Kamińska, dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Rekord. Witam też mojego gościa, którym dziś jest pan Marcin Wiśniewski, maratończyk amator, który swój pierwszy maraton przebiegł w wieku 39 lat. Człowiek, który pobiegł maraton na 7 kontynentach. Panie Marcinie, wielkie, wielkie brawa i ten ostatni kontynent, Antarktyda właśnie, zdobyty nie tak dawno, bo pod koniec ubiegłego roku. Jak było? Jak wrażenia?
5: Dzień dobry, witam państwa. Bardzo pozytywne emocje jeszcze do dzisiaj we mnie są. Wydarzenie tak ekscytujące i jedyne w swoim rodzaju, że te pozytywne emocje, bo tylko takie są we mnie, przez cały czas mam w swoim sercu.
4: Na pewno nie był to jeden z łatwiejszych maratonów. Sama temperatura, jaka tam była wówczas?
5: Ze względu na pogodę, na Antarktydzie pogoda jest najważniejszym czynnikiem. Był to najtrudniejszy z 40 maratonów, jakie do tej pory przebiegłem. To zdecydowanie. No niemniej jednak nie jest to miejsce przystosowane w ogóle do tego, żeby człowiek tam przebywał. Jest to miejsce ekstremalne dla ludzi, więc bieganie w takich warunkach jest naprawdę trudne, ale na Antarktydzie nie biega się dla wyników, nie biega się dla rekordów. Tam się biega, żeby zaliczyć ten kontynent, ponieważ Ziemia ma 7 kontynentów i żeby móc wejść do klubu zdobywców maratońskiej korony świata, należy również przebiec maraton na Antarktydzie. Także ze względu na pogodę był to najtrudniejszy maraton, jaki brałem udział, natomiast ze względu na trasę, myślę, że zdecydowanie trudniejszy jest maraton, ten z maratonu do Aten, czyli po tej legendarnej trasie.
4: Sama droga na Antarktydę to nie jest takie hop-siup i wyjeżdżając z ekipą, z którą pan właśnie ten maraton przebiegał, po drodze zwiedzaliście też pewne zakątki, piękne zakątki świata. Oglądałam film, który na YouTubie chyba można zobaczyć. Więc jak wyglądała też ta sama droga dotarcia na Antarktydę? Z przygodami.
5: Tak, Antarktyda jest jedynym kontynentem niezamieszkałym przez ludzi, w związku z tym jest też kontynentem bez tradycyjnej infrastruktury. Nie ma tam lotnisk. Dostanie się tam jest rzeczywiście uciążliwe, a wręcz normalnie niemożliwe. Stacje badawcze, które tam są, korzystają z drogi morskiej. Jest też możliwość polecenia samolotem, tak jak my. Leci się tam przez Chile, więc najpierw należy dostać się do Chile, do miasta Punta Arenas. To jest najniżej na południe, na całej kuli ziemskiej położone miasto. I stamtąd firma, która obsługuje bazę Union Glacier Camp na Antarktydzie, w której organizowany był maraton, ma już własne, prywatne samoloty, które lecą ponad 4 godziny jeszcze z samego południa Ameryki Południowej na kontynent Antarktyda. No i tam nie ma lotniska, trzeba wylądować po prostu na lodzie.
4: Była adrenalina.
5: Była adrenalina. Bardzo nietypowe i takie fajne uczucie, gdy tuż po wylądowaniu usłyszeliśmy w głośnikach: Ladies and gentlemen, welcome to Antarctica.
4: Niesamowite doznanie. Tak jak wspomniałam, po drodze też z przygodami docieraliście, ale też pięknymi przygodami, bo zwiedzaliście.
5: Zwiedzaliśmy Patagonię i zwiedzaliśmy Ziemię Ognistą. Leciałem z Polski z Krzyśkiem Langiem, który na co dzień mieszka w okolicach Torunia, ale związany jest z Ostrowcem Świętokrzyskim, gdyż jako chirurg operuje w jednej z ostrowieckich prywatnych klinik.
4: Wszystkie drogi prowadzą do Ostrowca.
5: Tak, świat jest mały, więc założyliśmy, że lecąc już na ten koniec świata, zobaczymy przy okazji naprawdę przepiękną Patagonię i Ziemię Ognistą.
4: Ten 7. kontynent zdobyty przez pana, w tym momencie jest pan pierwszym człowiekiem z województwa świętokrzyskiego, mieszkańcem województwa świętokrzyskiego, który zdobył koronę.
5: Tak, maratońską koronę ziemi.
4: Maratońską koronę ziemi. Także wielka, wielka duma i chwała dla naszego regionu, że jest pan właśnie stąd. Ale to nie jedyne osiągnięcie, nie jedyny medal, który tutaj przed nami w tym momencie leży, bo z tego też jest pan dumny. Wskazuje palcem, później państwo będą mogli zobaczyć na fotografiach. Tutaj jest 6 najtrudniejszych, tak można
5: największych.
4: Powiedzieć, największych. I pewnie też
5: Majors, tak, World Majors Marathon to jest 6 największych maratonów na świecie. Jednocześnie jest to 6 największych imprez sportowych świata, dlatego że w maratonach nowojorskim czy londyńskim biega bez mała po 60 tysięcy ludzi w jednym czasie, w jednych zawodach. Nie ma drugiej takiej dyscypliny sportu, gdzie tyle ludzi w jednym czasie bierze udział. I jest taka organizacja właśnie największych maratonów świata, do których należą Nowy Jork, Chicago, Boston w Stanach Zjednoczonych, w Europie Londyn i Berlin i Tokio w Azji. I za ukończenie tych maratonów, wszystko jedno w jakiej kolejności, wchodzi się do klubu World Majors Marathon i otrzymuje się za to również specjalny medal.
4: Piękny ten medal jest i właśnie Tokio jako ostatni ten punkt został przez pana zdobyty i to było niedawno, w marcu.
5: Tak, 1 marca zakończyłem ten projekt. Rzeczywiście Tokio było ostatnie. W ogóle te 6 największych maratonów charakteryzują się tym, że jest najtrudniej się do nich dostać. Jeśli chodzi o Tokio, to dosłownie kilka procent ludzi z uczestników jest losowanych. Nie ma jakby też innej możliwości. Połowa numerów startowych jest zarezerwowana zawsze dla Japończyków. Reszta jest rozdawana poprzez organizacje charytatywne, więc zdobycie numeru startowego w Tokio jest trudne. Również w Bostonie, żeby się dostać do Bostonu, należy wybiegać jakiś wynik na rok przed udziałem w maratonie. W poszczególnych kategoriach wiekowych są wyniki, jakie należy w maratonie osiągnąć i to dopiero umożliwia start. A więc, żeby to ukończyć, no trzeba po pierwsze trochę biegać, też mieć trochę szczęścia w losowaniu, na przykład w Tokio.
4: Nie tylko z medalami pan dziś do nas przyszedł, ale też z książką pod tytułem 42 km 195 metrów. Taki dystans mają maratony, które pan
5: maraton
4: biegł
5: ma taki
4: już.
5: Dystans, tak.
4: Ile już na koncie pana
5: 40
4: jest?
5: Maraton.
4: 40 maratonów. To książka, którą poleca pan osobom, które może chciałyby poznać pana historię. To na pewno, bo to swego rodzaju zapewne pamiętnik, ale pewnie też osobom, które może chcą coś zmienić w swoim życiu. Bo tak jak czytamy tutaj, w wieku 39 lat dopiero przebiegł pan swój pierwszy maraton, także chyba nigdy nie jest za późno na to, żeby podjąć jakąś pasję w swoim życiu.
5: Nigdy nie jest za późno, tak, przede wszystkim po to, żeby się ruszać. Ruch jest dla nas wszystkich zdrowy, daje nam poczucie lepszego życia. Każdy przecież chciałby chyba mieć lepsze życie, więc na bieganie niekoniecznie maratonów, bo nie każdy od razu musi biegać maratony czy półmaratony, ale jakakolwiek aktywność fizyczna, jestem jak najbardziej zwolennikiem takiego podejścia w życiu. Jeśli chodzi o książkę, książka rzeczywiście jest takim zapisem bardziej ciekawostek, które mnie spotkały dzięki bieganiu maratonów i poprzez podróżowanie po świecie. Nie udzielam w niej żadnych rad biegowych, nie jestem trenerem, nie mam do tego żadnego przygotowania. Ja zapisuję taką swoją drogę, swoje ciekawostki, przygody, jakie dzięki maratonom, dzięki zwiedzaniu świata miałem okazję przeżyć.
4: A książki będą między innymi do wygrania na naszej antenie, także słuchajcie nas tuż po tym wywiadzie uważnie. Panie Marcinie, czy jeszcze jakieś cele, wyzwania biegowe ma pan przed sobą? Mam wrażenie, że już wszystko pan osiągnął.
5: Tak, oczywiście, że tak. Samo bieganie jest dla mnie celem, tak, żeby utrzymać się jak najdłużej w zdrowiu, żeby jak najdłużej móc biegać. No, kolejnym takim wyzwaniem, może nie wyzwaniem, tylko takim planem chciałbym zrealizować, to jest przebiegnięcie 100 maratonów, czyli nawet jeszcze tak naprawdę nie mam połowy, choć teraz zdecydowanie będę będę chciał przyspieszyć. Chciałbym również ukończyć maraton w każdym kraju Unii Europejskiej. Taki projekt też w międzyczasie sobie realizuję. No i skoro byłem na samym południu, to takim wielkim marzeniem jest również maraton na biegunie północnym. Być może nawet bardziej ekstremalny niż maraton na Antarktydzie, dlatego że biegun północny to jest zamarznięte morze. Tam nie mamy żadnego kontynentu.
4: Panie Marcinie, z którego przedsięwzięcia biegowego jest pan najbardziej dumny? Które jest takie najbliższe panu sercu?
5: Udało mi się przebiec kilka naprawdę wartościowych maratonów. Myślę, że sam udział, a miałem możliwość dwukrotnie brać udział w maratonie w Bostonie, który jest takim świętym gralem dla wszystkich maratończyków. Zresztą najstarsza impreza biegowa i w ogóle impreza sportowa na świecie w tym roku, 130. edycja maratonu. Udział w maratonie bostońskim jest tak naprawdę takim największym pod względem sportowym spełnieniem. Świetny maraton, być może dla mnie najbardziej ulubiony, jest maraton nowojorski, również dwukrotnie brałem w nim udział, więc chyba z tych dwóch maratonów jestem najbardziej dumny.
4: A my jesteśmy bardzo dumni z pana osiągnięć. Czego możemy życzyć dalej?
5: Przede wszystkim zdrowia.
4: I tego oczywiście życzymy. Dużo zdrowia, panie Marcinie. Dziękuję pięknie za
5: Dziękuję
4: rozmowę.
5: Również.
4: Pan Marcin Wiśniewski był dziś moim gościem.
5: Dziękuję, do widzenia.
0: Radio Rekord. Rodzime radio. Radio Rekord Świętokrzyskie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
2: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
7: Tak, tak, wiem, że przyjemny wiatr na zewnątrz, no bo zresztą wieje z południa, ewentualnie z południowego zachodu, więc tam naprawdę, stamtąd naprawdę przywiewa przyjemne powietrze. No, ale jednak chcielibyśmy, żeby chyba w ogóle nie wiało, co? Czy chcecie? W sumie, jak nie jesteśmy na plaży, niech wieje. 24 stopnie na termometrach, wiatr w porywach do 5 dych na godzinę, średnio wieje z prędkością do 25 km na godzinę. 25 stopni ma dzisiaj pojawić się na słupkach rtęci już po godzinie 14 i to będzie maks, a wiatr przestanie tak hulać po godzinie 19. Opady deszczu mogą pojawiać się w nocy, po północy to na pewno, rano już spokojnie, a rano pogodnie, koło 6 piękne pełne słońce, no i dopiero bliżej południa mogą pojawić się opady deszczu, a po południu po godzinie 16, przynajmniej na ten moment, dla Ostrowca prognozuje się burze. Niewykluczone, że w regionie nawet mogą pojawić się opady gradu, o czym ostrzega praktycznie całe województwo IMGW.
2: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
2: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
2: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
7: Tegoroczny maturzysta, autor swoich własnych piosenek, tekstów, muzyki, Fabian Szymański, gości w naszym studio. Cześć.
8: Cześć.
7: Za chwilę trochę z nim porozmawiamy. Zostańcie z nami 13 po 12.
9: Znów dzień.

0: Słuchacie Radia Rekord, no i w programie Wszystko Gra tuż po godzinie 12 wchodzi do naszego studia gość, który śpiewa, no i jest naszym rodzimym artystą, Fabian Szymański. Witamy, cześć.
1: Cześć.
0: Pozdrawiamy przy okazji cały Stęporków.
1: Pozdrawiamy i Kielce.
0: Dokładnie tak, bo w sumie już zawadziłem o to, że Fabian jest właśnie z okolic Stęporkowa, czy z samego Stęporkowa, wyjaśnijmy naszym słuchaczom.
1: Pochodzę ze Stęporkowa, obecnie pracuję i uczę się w Kielcach.
0: Uczysz się? Czego się uczysz?
1: Matura.
0: A, jesteś tegorocznym maturzystą?
1: Tak.
0: W sumie trochę wyglądasz, to fakt. Teraz dopiero skojarzyłem, no zobacz. Nie, no oczywiście żartujemy, wiemy, dzisiaj faktycznie Fabian był na maturach. Dzisiaj angielski, pewnie sobie poradziłeś w 100%, co?
1: Chyba tak, zobaczymy, czas pokaże.
0: Dobra, trochę o tej maturze też dzisiaj porozmawiamy, jeśli pozwolisz, ale dzisiaj naszym spotkaniem jest fakt, że tworzysz własną muzykę. Jak to u ciebie wygląda? W jakim gatunku w ogóle krążysz aktualnie?
1: Aktualnie krążę w takim gatunku rock-pop, muzyka taneczna, więc tutaj piosenki o emocjach i o zabawie, można powiedzieć, tak?
0: Dobra, to nasi słuchacze również będą mogli się pobawić trochę przy twoich piosenkach, bo dzisiaj faktycznie zagramy, właśnie nie wiem, jak to powiedzieć, premierowo, czy na naszej antenie, czy w ogóle w Polsce będzie premiera?
1: Nowa piosenka premierowa, Gorąco w nas, jest to taki letni vibe i dużo energii.
0: Dobra. Okej, gdzie jeszcze ten kawałek będzie można posłuchać i gdzie jeszcze innych piosenek Fabiana Szymańskiego można posłuchać? O tym wkrótce na naszej antenie. Zostańcie z nami.
2: I wszystko gra z Radiem Rekord.
3: Reklama.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szanowni mieszkańcy, to już ostatni dzwonek, żeby zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego. Zastanawiacie się, co warto zmienić w swoim najbliższym otoczeniu? Teraz jest ten moment, kiedy możecie wykreować swoją przyjazną przestrzeń. Z roku na rok coraz bardziej angażujecie się w życie Ostrowca Świętokrzyskiego. Składacie fantastyczne projekty, a potem tłumnie ruszacie do głosowania. To dowód na to, że zależy Wam na swoim mieście. Pamiętajcie, termin składania projektów mija 19 maja. Zajrzyjcie na stronę boosumostrowiec.pl i podzielcie się swoim pomysłem.
3: Po reklamie.
11: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Kiedy noc jest tak gorąca, chcę tańczyć w blasku gwiazd. Chodźmy tam, gdzie muzyka gra, czuję ciebie wciąż w mych snach. Czekaliśmy na ten moment, tęsknota paliła nas. Twoje słowa smakują miodem, z tobą chcę zdobyć cały świat.
1: Fabian Szymański na żywo, a cappella jeszcze bez muzyki, bez akompaniamentu jakichkolwiek instrumentów. Dzisiaj nasz lokalny artysta pojawia się w naszym studiu. Witamy cię ponownie po przerwie. Cześć!
0: Cześć!
1: No i to jest muzyczne spotkanie, gdzie się śpiewa, gdzie może zaraz zaczniemy grać, bo jeszcze chyba została gitara po poprzednim grajku. Także może dzisiaj coś tutaj zagramy jeszcze dla was, moi drodzy. No ale faktycznie Fabian to nasz rodzimy artysta. Już opowiadaliśmy, co tworzysz dokładnie. Wiemy też, że za momencik usłyszycie premierę na antenie Radia Rekord. Rekord piosenki pod tytułem Gorąco w nas. Gdzie tych twoich w ogóle utworów można szukać w internecie? Bo nie chcemy zostawić słuchaczy w takiej pozycji, że zagramy raz twój kawałek i później o tobie zapomną. Może będą chcieli więcej.
0: Tak, wszystkich serdecznie zapraszam na mój kanał na YouTube. Tam możecie posłuchać wszystkich moich piosenek, tych starszych i aktualnie tych nowych. Wpisując Fabian Szymański znajdziecie mój kanał.
1: Kasujesz te stare, czy nie? Fajne są cały czas?
0: Są. Jak nie sobie... kasuję nic.
1: Ile lat już w ogóle nagrywasz swoje kawałki?
0: Znaczy, ogólnie to zacząłem od tamtego roku. Starałem się jakoś przełamać, bo grałem wcześniej covery. No i pomyślałem, że warto byłoby coś podziałać swojego, tak? Mm-hmm. Więc tak to wyszło.
1: No ale co, wziąłeś swoją gitarę, poszłeś do, idziesz do studia, nagrywasz tam swój kawałek, czy jak to, zlecasz jakiemuś producentowi tą muzykę?
0: Nie, tak, autorem muzyki, autorem tekstów jestem ja. Po prostu łapę sobie za gitarkę, wymyślam jakieś fajne akordy, piszę sam teksty, no i mam swoje mini studio w domu, nagrywam się, wszystko miksuję i masteruję.
1: Chłop samowystarczalny?
0: Tak. Można powiedzieć jedno osobowa orkiestra.
1: Będziecie mogli tej jednoosobowej orkiestry posłuchać na naszej antenie, ale to jeszcze nie koniec naszego spotkania, a zawsze jako taka wisienka na torcie zostawiamy tą niespodziankę muzyczną na koniec naszego spotkania, więc bądźcie blisko. Przypominam, Fabian Szymański dziś gości w naszym studio, a wy czekajcie cierpliwie na premierę Gorąco w nas.

Bellwether Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie Radia Rekord i programu I Wszystko Gra w naszym studio. Autor nowego premierowego utworu Gorąco w nas, Fabian Szymański, od A do Z stworzył ten utwór, przychodzi do naszego studia, no i za chwilę go tutaj zaczniemy grać na naszej antenie. Witamy ponownie, cześć.
1: Cześć.
0: No ale tak nawiasem mówiąc, Fabian dzisiaj prosto do nas przychodzi po maturze, zresztą ubrany jak tegoroczny maturzysta. Byłeś przygotowany na angielski dzisiaj?
1: Byłem.
0: No, chociaż tyle. W ogóle zacznijmy od polskiego. O czym tam trzeba było napisać rozprawkę na koniec, jaka lektura i tak dalej? Coś opowiesz nam? Przypomnisz?
1: Skąpiec Moliera.
0: No dobra, i udało ci się coś tam wymyślić?
1: Starałem się, chyba się udało.
0: Chyba się udało, czyli polski zaliczony, tak?
1: Polski mi się wydaje, że zaliczony.
0: No dobra, trudniejsze pytanie jak z matmą.
1: Z matmą nieciekawie, ale myślę, że będzie również dobrze, więc trzeba myśleć pozytywnie.
0: No pewnie, że tak, a jakoś sobie tam poradzisz. Miałeś jakieś takie zadania, które gdzieś ci utkwiły w pamięci? Te łatwiejsze albo trudniejsze coś? Dasz radę sobie przypomnieć?
1: Znaczy zadania otwarte to były właśnie takie na jedne z cięższych, więc, ale dałem jakoś radę, przebrnąłem przez te treści, więc... Chyba będzie dobrze, tak?
0: No, a większość tych otwartych to były pytania takie, zadania takie, które pomijałeś, czy jednak próbowałeś coś tam, chociaż z jeden punkt?
1: Wiadomo, chociaż ten jeden punkt może się zdobędzie, więc trzeba próbować.
0: Walczyć do końca, nie?
1: Tak, dokładnie, walczyć do końca.
0: Angielski? Coś byś mógł powiedzieć, jak tam egzamin wyglądał?
1: No jeśli chodzi o angielski, słuchaliśmy sobie z radyjka po prostu głosu lektora, który mówił nam zadania, no i staraliśmy się odpowiedzi ABC dopasować do treści, tak? I to w sumie to było tyle.
0: Ja jak pamiętam swoją maturę, to ten gość zawsze bardzo niewyraźnie mówił. Ty też miałeś z tym problem?
1: Też ciężko było zrozumieć. Były powtórki.
0: No to chociaż tyle. No ale miejmy nadzieję, że też zaliczone. No i że bliżej stówki niż dalej, tak? 100%.
1: Dokładnie.
0: No dobra, Fabian, czas teraz na gorącą nowość od ciebie. Gorąco w nas w zasadzie, więc jak zwykle, jak każdy artysta, masz dosłownie 10 sekund, żeby zapowiedzieć naszym słuchaczom i też zainteresować tą oto piosenką.
1: Więc tak, wszystkich chętnie zapraszam do posłuchania mojej piosenki Gorąco w nas. To jest piosenka dla każdego, kto lubi potańczyć i się oderwać. Nowość, nowość, nowość.

Kiedy noc jest tak gorąca, chcę tańczyć w blasku gwiazd. Chodźmy tam, gdzie muzyka gra, czuję ciebie wciąż w mych snach. Czekaliśmy na ten moment, tęsknota paliła nas. Twoje słowa smakują miodem, z tobą chcę zdobyć

0: i wszystko gra z Radiem Rekord.
1: Sponsorem rekordowej nowości są Drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
2: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

Jak wiecie, na Lubelszczyźnie trwa walka z żywiołem, pożar lasu. Mamy nowe doniesienia w tej sprawie, punktualnie o godzinie 13. Nawet wiemy, że mamy tam wysłanego jednego strażaka od nas do sztabu, ale więcej szczegółów zdradzimy wam po godzinie 13. Zostańcie razem z nami.

0: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
1: Minęła 13. Wiadomości Radia Rekord.
2: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6,46 zł, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7,26 zł za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
3: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają. Czuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
2: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
4: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
5: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
6: Myślę, że 80+.
5: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
7: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
2: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
1: Wiadomości lokalne Radia Rekord.
8: Pora na informacje z regionu. Karolina Kamińska, witam i zapraszam. Od 8 do 10 maja na rynku Ostrowca Świętokrzyskiego odbędzie się festiwal czekolady, rękodzieła i smaków. Na uczestników czekać będą rzemieślnicze czekolady i praliny, słodycze z różnych stron świata, a także gorąca, kremowa czekolada. Nie zabraknie stoisk z rękodziełem i zdrowymi produktami. W programie także warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych oraz animacje dla najmłodszych, w tym spotkania z bajkowymi postaciami i czekoladowymi bohaterami. Wydarzenie potrwa 3 dni, w piątek i w sobotę od godziny 10 do 19, a w niedzielę do godziny 18. Organizatorzy zapraszają całe rodziny na wspólne świętowanie i odkrywanie słodkich smaków.
1: Radio Rekord FM.
8: W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu z początkiem tego tygodnia ruszył nabór wniosków na wsparcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty przyjmowane są w trybie ciągłym, aż do wyczerpania dostępnych środków. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w ramach funduszu PEWRON przeznaczył 170 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub założenie spółdzielni socjalnej. Ponad 540 tysięcy złotych trafi do pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 88 tysięcy złotych przeznaczono na organizację staży dla osób poszukujących pracy. Urzędnicy zachęcają do składania wniosków jak najszybciej. Liczba miejsc jest ograniczona. CKU w Ostrowcu zaprasza pełnoletnich mieszkańców do udziału w konkursie florystycznym. Zadanie polega na przygotowaniu wiosennej kompozycji z kwiatów i zieleni ciętej, umieszczonej w dowolnym naczyniu. Pracę można składać do 8 maja do godziny 15 w siedzibie CKU przy ulicy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu. Najlepsze prace zostaną wyłonione podczas wernisażu, a jurorzy ocenią między innymi pomysłowość, estetykę i zgodność z tematem. Konkurs ma na celu popularyzację florystyki oraz rozwijanie kreatywności uczestników.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
10: Hello, hello, witam serdecznie i już nie gorąco, tylko po prostu serdecznie, bo na zewnątrz już jest gorąco, więc bez przesady, wystarczy nam tego upału. No i w Ostrowcu mamy co? 24 stopnie. Wiatr w porywach do 5 dych na godzinę może utrzymywać się nawet do 18, ale będzie ciepło, 25 stopni, dziś to maksymalna temperatura i dość sporo słońca, a raczej niemożliwe, żeby jakoś tam nam mocno to słońce przysłoniło jakieś większe zachmurzenie. Filtr na twarz jak najbardziej dzisiaj może się przydać, a z tego co się dowiedziałem, to nie jest tak, że tylko rano wystarczy, że się posmarujecie tym filtrem. W ciągu dnia również musicie ponowić warstwę takich filtrów na twarzy. Niestety, moi drodzy, trzeba dbać o takie sprawy, a my dbamy o was, no i przyglądamy się prognozom pogody. Wychodzi na to, że w nocy jeszcze będzie ciepło, ale mogą pojawiać się nad ranem przelotne opary deszczu. Jutro po południu mogą wystąpić w Ostrowcu i w okolicach większości województwa świętokrzyskiego gwałtowne burze, mogą też pojawiać się opady gradu i ulewne deszcze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
1: I wszystko gra
11: z Radiem Rekord.
0: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
10: Witam serdecznie ponownie i zapraszam. W tej godzinie będzie pełno konkursu, więc warto być z nami. Przygotujcie już teraz telefony.

0: Zapraszam bardzo serdecznie na konkurs, którego sponsorem jest agencja Eskander. A do zgarnięcia, uwaga, podwójne zaproszenie na występ kabaretu Smile w Starachowicach. Najbliższa sobota o godzinie 17. I już musicie być na miejscu, żeby ich zobaczyć na żywo. No ale dobra, żeby ich zobaczyć, trzeba najpierw wziąć udział w konkursie i trzeba do nas się dodzwonić. A dzwonicie pod numer telefonu 41 260 59 59. Trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Będzie to też w zasadzie takie trochę zadanie konkursowe, ale myślę, że sobie poradzicie. O ile znacie polskie kabarety? No oczywiście, że tak. Jak znacie, to na pewno wygracie. Podwójne zaproszenie na występ kabaretu Smile. Dzwoncie 41 260 59 59. Dzisiaj nie ma, że nie wygracie. Jest środa, więc już pasuje jakiś plan sobie wstrzelić na najbliższą sobotę. Więc no musicie po prostu. No dobra, odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, kto z nami? Cześć.
1: Cześć wszystkim, tu Ewelina z tej strony.
0: Cześć Ewelina, skąd dzwonisz?
1: Gmina Chęciny.
0: No pozdrawiamy piękną gminę Chęciny w takim razie. Cześć. No dobrze, moja Cześć. Droga, słuchaj, mam dla ciebie zadanie konkursowe, które będzie polegało na tym, że odpalę ci dosłownie 20-sekundowy dźwięk. Jest to scenka z jednego występu, z występu polskich kabaretów, a ty musisz mi powiedzieć bez podpowiedzi niestety A, B, C czy też D, jaki to kabaret. Spróbujesz?
1: Dobrze, próbujemy, pewnie.
0: No to lecimy, do odważnych świat należy.
2: Kierunkowskazy, zmieniaj pas. Ten przemiły pan na pewno wpuści nas. Spróbuj trafić między linie dwie. Nie przekraczaj 50, bo to 3. I słuchaj moich uwag, bo zginiemy.
0: Ciekaw jestem, czy już coś ci przychodzi do głowy, czy jednak pustka.
1: Później świta. Ale zobaczymy.
0: No dobra, to w takim razie poprosimy o odpowiedź. Co w takim razie przychodzi ci na myśl, słysząc te dźwięki i tego pana śpiewającego?
1: Czy to będzie kabaret Smile?
0: Oczywiście, że tak!
1: Super!
0: Ja już się bałem, że nie poznasz tego wspaniałego wokalisty, ale będziesz mogła go na żywo również posłuchać, pewnie też w śpiewających Super. Kwestiach, na występie w Starachowicach już w najbliższą sobotę o godzinie 17. Gratulacje, wielkie gratulacje.
1: Super, będę. Super, że się udało.
0: Kogo zabierasz ze sobą, bo to jest podwójne zaproszenie?
1: Zabieram męża ze sobą.
0: No i pięknie. W takim razie bawcie się dobrze. Kogo pozdrawiasz na koniec?
1: Pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Chęciny.
0: To ja również dołączam się do tych pięknych pozdrowień. Nie rozłączaj się za chwilę poza anteną, podpowiem ci, jak odebrać od nas tę oto nagrodę. Trzymaj się,
1: dziękuję,
0: pozdrawiam
1: bardzo.
0: Serdecznie. A ja przypominam, że sponsorem konkursu była agencja SK.
3: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfit 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChecoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
8: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: kto lubi książki i jest teraz razem z nami, no to uwaga, nie lada gratka, do zgarnięcia będzie książka o tytule 42 km, 195 metrów. Autorem tej książki jest gość, który pojawił się w naszym studiu o godzinie 12, Marcin Wiśniewski, maratończyk amator i jedyna osoba z naszego województwa, która przebiegła maraton na wszystkich 7 kontynentach. No, ostatnia z nich robi wrażenie. Antarktyda. Kto chętny taką książkę mieć dla siebie, proszę bardzo, zadzwońcie już teraz pod numer telefonu 41 260 59 59. Kolejne prezenty do rozdania, do zgarnięcia na naszej antenie. Odbiór książki w Ostrowcu Świętokrzyskim, ewentualnie możemy też dostarczyć ją do redakcji w Kielcach, więc kto zainteresowany taką książką od tak, no, bardzo ciekawego człowieka w zasadzie, który zwiedził wszystkie kontynenty i jeszcze bawi się w maratony, no to coś pięknego. W sumie tu bawi się, to za mało powiedziane, tak? No musicie książkę sami przeczytać, albo wrócić do naszego wywiadu na naszym portalu świętokrzyskie.cz, aby poznać pana Marcina bliżej, aby zainspirować się może taką postacią. A jeśli chcecie inspirować się czytając książkę, co też oczywiście polecam i to w 100%, dzwońcie pod numer telefonu 41 260 59 59.
1: Radio Rekord. Believe.

0: Przypomnę, moi drodzy, że walczycie o książkę autorstwa Marcina Wiśniewskiego, maratończyka amatora, który jako jedyna osoba z województwa świętokrzyskiego przebiegła maraton na wszystkich kontynentach. Odbieramy telefony i rozdajemy jego książki. Halo, dzień dobry, kto razem z nami? Cześć.
1: Cześć, Rafał.
0: Cześć, Rafał. Skąd dzwonisz?
1: A w samochodzie jestem, jakby jestem w pracy.
0: Aha. I jest szansa na zgarnięcie książki, to dzwonimy. I bardzo, bardzo dobrze, fajnie, że jesteś razem z nami. Słuchaj, malutkie pytanko konkursowe, myślę, że bez problemu sobie poradzisz. Marcin, jak słyszałeś, przebiegł maraton na wszystkich kontynentach. No właśnie, ile jest tych kontynentów?
1: 7.
0: To było jednak za proste pytanie. Ale dobra, jak poszło, to poszło. Okej, w takim razie książka jest dla ciebie. Wielkie gratulacje. Nie rozłączaj się, za chwilę podpowiem ci, jak ją odebrać od nas studia.
2: Rodzime granie.

0: Numer zajęty. BPM na antenie Radia Rekord Świętokrzyskie jako rodzime granie, 23 minuty przed 14. A za chwilę kolejny konkurs, w którym będziecie mogli zgarnąć, uwaga, ekstra do książki pana Marcina. Jeszcze, uwaga, voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na Festiwalu Czekolady, Rękodzieła i Smaków w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Ostrowcu Świętokrzyskim 8, 9, 10 maja.
1: Rodzime granie.
0: Dzwońcie już teraz 41 260 59 59 41 260 59 59. Linia otwarta, czekamy na tych, którzy są dzisiaj odważni, no i chcą zgarnąć jakieś prezenty.

0: Ależ ten kawałek niesie, dobrze się robi, tak jest. 20 minut do 14, a my mamy konkursik, którym do wygrania po pierwsze książka pana Marcina, który pokonał maraton na aż 7 kontynentach. Nasza chluba regionu świętokrzyskiego, można byłoby powiedzieć. I dodatkowo voucher wartości 50 zł do spożytkowania na wszystko co czekoladowe na festiwalu czekolady w Ostrowcu Świętokrzyskim już w najbliższy weekend. Halo, dzień dobry, kto razem z nami? Cześć.
1: Dzień dobry, Damian.
0: Cześć Damian, skąd dzwonisz?
1: Z Górna.
0: Dobra, no to w takim razie jestem bardzo chętny, aby przekazać do Górna voucher i też książkę pana Marcina. No ale musisz nam odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Gotowy?
1: Gotowy.
0: Dobra, na początku bez podpowiedzi, może by się udało, może się uda, kto wie. Maraton, no właśnie, ile to jest kilometrów, żeby pokonać taki pełny maraton, tak jak pokonuje pan Marcin Wiśniewski na 7 kontynentach? Ile to jest kilometrów? Orientujesz się?
1: Też mała podpowiedź, też koło 30 km, też tak słyszałem.
0: No to podpowiedzi, jakie mamy tu zaproponowane, to jest A, B bądź C, więc tak, 10 km, 20 bądź C powyżej 40 km.
1: To powyżej 40 km.
0: Powyżej 40, tak? I ostatecznie definitywnie, tak? Nie myślisz, że to jest 10 km? Nie? Na pewno.
1: Pomyślimy jeszcze sekundka.
0: Wykluczasz, tak? No bo 10 to tak, z Górna to do Kielc byś przyleciał i po wszystkim, nie? Nudno trochę, prawda? No to co to za wyczyn, tak? 20, no i dla mnie już by zrobiło wrażenie, jakby ktoś pokonał 20 kilometrów. No ale jeżeli przy 40 zostajesz, no to trudno, no niech tak będzie. Może to też jest prawidłowa odpowiedź. Zostajemy?
1: Panie, to chyba 20 kilometrów będzie.
0: 20, tak?
1: Tak.
0: Nudno
1: to
0: by
1: jest
0: było.
1: Jakiś wyczyn.
0: To, no też jest jakiś wyczyn, tak, no ale 40 to jest jednak konkretnie. No to jednak jest, słuchaj, maraton, nie? To nie jest półmaraton. To nie jest bieg, no taki dość, no krótki dystans, 20. Ja wiem, no maratończycy to zawsze są ludzie, którzy, to są szaleńcy, ja tak na nich mówię, wiesz? Więc no nie wiem, ja bym został przy tych 40, ale no jak ty tam uważasz? Proszę bardzo, ostateczna decyzja?
1: Tak. Pierwsza myśl jest najlepsza.
0: Tak mi się też wydaje, no ale to już decyzja należy do ciebie ostatecznie.
1: To w takim razie definitywnie 40 km.
0: I niech będzie, 42 km, dokładnie tak. I 195 metrów to jest też tytuł książki, którą, mój drogi, zgarniasz od pana Marcina i dodatkowo voucher na festiwal czekolady do Ostrowca Świętokrzyskiego o wartości 5 duch do wykorzystania. Wielkie gratulacje. Kogo pozdrawiasz na koniec?
1: Wszystkich słuchaczy, radia.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Nie rozłączaj się, za chwilę podpowiem ci, jak odebrać te nagrody.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 50 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków.

0: wielkości kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Klińskiego 63. Mamy

0: No dobra, czas na ostatnią edycję naszego konkursu. Do zgarnięcia będzie książka od naszego amatora maratończyka, który przebiegł maraton na wszystkich kontynentach. No i moi drodzy, voucher 5 dyszek do wykorzystania na festiwalu czekolady w Ostrowcu Świętokrzyskim już w ten weekend. A przypominamy, festiwal rozpoczyna się już w piątek. Dzwońcie już teraz.
1: Na superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na superhit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
0: Kto uważnie słuchał wywiadu o godzinie 12 na naszej antenie z panem Marcinem, amatorem maratończykiem, pewnie bez problemu sobie poradzi z naszym konkursem. Dzwońcie pod numer telefonu 41 260 59 59. Jeśli po pierwsze chcecie zainspirować się postacią pana Marcina Wiśniewskiego, a po drugie chcecie też pojawić się na festiwalu, gdzie jest pełno słodkości. A z tego, co ja tu widzę na plakacie, nawet jest propozycja od organizatorów, aby pojawić się w niedzielę na finale, bo tam, uwaga, będzie taka piękna fontanna czekolady, dostępna dla wszystkich i to bezpłatnie, słuchajcie. No, ja już pakuję koszyczek truskawek, bo truskawki w czekoladzie są po prostu the best. No ale dobra, nie tyle jeśli chodzi o festiwal, natomiast te nagrody czekają, wystarczy tylko do nas się dodzwonić pod numer telefonu 41 260 59 59, no i ogarnąć się proste pytanie konkursowe, o ile uważnie słuchacie i na pewno sobie z tym tematem poradzicie. Odbiór książki w Ostrowcu Świętokrzyskim bądź u nas w redakcji w Kielcach, jeśli macie taką potrzebę, nie ma najmniejszego problemu. No a realizacja vouchera, tak jak mówię, w Ostrowcu, no bo festiwal będzie trwał od 8 do 10 na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. 41 260 59 59. Kto odważny, niech dzwoni i zgarnia prezenty.

0: Halo, halo, dzień dobry, kto z nami, cześć?
1: No, witam, Andrzej z tej strony.
0: Cześć, witaj, Andrzejku. Jak tam u ciebie? Słoneczko świeci pięknie, czy już nie?
1: No, świeci, ale za bardzo, klimatyzacja włączona.
0: Jakoś sobie trzeba radzić.
1: 25 pokazuje, także jest ładnie.
0: Ulala, to dobrze przypieka, dobrze przypieka. Dobra, moi drogi. Słuchaj, dla ciebie będzie zadanie konkursowe, pytanie konkursowe, bardzo króciutkie i konkretna odpowiedź od ciebie. Dzięki temu będziesz mógł zgarnąć po pierwsze książkę pana Marcina, no i dodatkowo voucher 50 zł do wykorzystania na rynku w Ostrowcu w czasie festiwalu czekolady, rękodzieła i smaków 8-9-10 maja. Gotowy na pytanie?
1: Tak jest.
0: No dobra, w takim razie musisz nam tylko powiedzieć, czy pan Marcin Wiśniewski, którym gościł dzisiaj w naszym studio, jest maratończykiem amatorem, czy jednak profesjonalistą? Podchwytliwe pytanie bardzo.
1: No, podchwytliwe, ale chyba mi się uda. Powiem, że amatorem.
0: Powiesz, że amatorem. Ktoś ci podpowiadał, czy tak strzelasz, jak to u ciebie wygląda?
1: Chyba to akurat właśnie na antenie usłyszałem.
0: Chyba, czyli pewien nie jesteś.
1: Nie jestem pewien właśnie, bo tak nie za bardzo żyje odsłuchałem, także...
0: Ale jak, to muszę szczerze. A jak uważasz, w radiu mówią prawdę, czy jednak, bo mógł zawsze prezenter powiedzieć, jakąś ściemę rzucić, wiesz, na antenie i już.
1: No mógł, ale z tego co słyszałem, to on właśnie ileś tych kontynentów właśnie amatorsko jako jedyny przebył, można tak powiedzieć.
0: Tak, jako jedyny z województwa świętokrzyskiego, to prawda.
1: Dokładnie.
0: No to dobra, czyli co, zostajemy ostatecznie przy tym, że jest amatorem, tak?
1: No, zostajemy.
0: No. No to dziwny moim zdaniem trochę ten amator, że na 7 kontynentach aż przebiegł ponad 40 km, ale tak, to prawda, oczywiście. Dzięki temu zgarniasz oczywiście książkę i 5 dyszek, wszystko pojem. Kogo pozdrawiasz na koniec?
1: No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Rekord.
0: Dzięki wielkie. Nie rozłączaj się, za chwilę podpowiem ci, jak odebrać te prezenty od nas ze studia. Trzymaj się ciepło, do zobaczenia. Za 5 minut oczywiście 14, a to jest znak, że na naszej antenie o tej porze zazwyczaj pojawiają się najświeższe lokalne wiadomości, więc serdecznie zapraszam, jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje się wokół nas. Bądźcie blisko. No ja wam serdecznie dziękuję za całą godzinę fajnych konkursów, których nie polegliście. Daliście radę, nie daliście się wkręcić. Cykady na cykladach. 5 przed 14.

0: I wszystko gra. Na Pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
1: Reklama.
2: Szanowni mieszkańcy, to już ostatni dzwonek, żeby zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego. Zastanawiacie się, co warto zmienić w swoim najbliższym otoczeniu? Teraz jest ten moment, kiedy możecie wykreować swoją przyjazną przestrzeń. Z roku na rok coraz bardziej angażujecie się w życie Ostrowca Świętokrzyskiego. Składacie fantastyczne projekty, a potem tłumnie ruszacie do głosowania. To dowód na to, że zależy Wam na swoim mieście. Pamiętajcie, termin składania projektów mija 19 maja. Zajrzyjcie na stronę boosumostrowiec.pl i podzielcie się swoim pomysłem.
1: Po reklamie.
3: Minęła 14. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
4: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. Radni Koalicji Obywatelskiej przedstawili propozycje mające pobudzić gospodarczo śródmieście Kielce. Wśród nich znalazły się ulgi podatkowe dla przestrzeni coworkingowych oraz wsparcie dla właścicieli kamienic inwestujących w remonty i estetykę budynku.
5: Chcieliśmy usankcjonować pewne rzeczy, którymi zajmowaliśmy się od dłuższego czasu. Jedną z tych rzeczy bez wątpienia były te spotkania na osiedlach, które robiliśmy jako radni. Teraz, jak Państwo dobrze wiecie, robimy je już we wszystkich okręgach wyborczych. Mieszkańcy mają szansę z nami porozmawiać. Mają szansę poznać swoich radnych nie tylko w okresie kampanii wyborczej, ale realnie na co dzień zgłaszając swoje potrzeby. To jest bardzo ważny element, którego brakowało w Kielcach. On przywraca trochę merytoryki, czyli czegoś, czego bardzo brakuje w ostatnim czasie w naszym mieście.
4: Mówi Wiktor Pytlak, radny z Koalicji Obywatelskiej. Drugim filarem propozycji są ulgi dla właścicieli kamienic, którzy zdecydują się na remont elewacji, fasad oraz podwórek. W planach jest również zachęcanie do inwestycji w zieleni, małą architekturę. Warunkiem skorzystania z części ulg miałoby być udostępnienie zrewitalizowanych podwórek mieszkańcom w określonych godzinach.
6: Przygotować taki pakiet ulg, to będzie teraz przeliczone, mam nadzieję, oczywiście, jeśli Rada Miasta jutro wyrazi na to zgodę i poprze naszą uchwałę intencyjną. Będzie to przeliczone i o konkretnych liczbach będziemy mówić na kolejnych sesjach. Już te uchwały ze strony Urzędu Miasta, mam nadzieję, się pojawią.
4: Mówią radni. Na razie przedstawione pomysły mają formę uchwał intencyjnych. Jeśli zostaną poparte przez Radę Miasta, kolejnym krokiem będzie przygotowanie szczegółowych projektów oraz oszacowanie ich wpływu na finanse Kielc. 4-letni Igor Kręcisz od pierwszych chwil życia mierzy się z wyzwaniami, które dla wielu dzieci pozostają zupełnie obce. Urodzony przedwcześnie od początku znajdował się pod opieką specjalistów. Początkowo lekarze zwracali uwagę na wzmożone napięcie mięśniowe, jednak z czasem pojawiły się znacznie poważniejsze problemy.
7: Jestem chrzestną Igorka. Igorek choruje na bardzo straszną chorobę, dystrofię mięśniową Duchenna. Choroba ta objawia się zanikiem mięśni. Na stronie internetowej na Facebooku prowadzę licytację. Zachęcam do wystawiania fantów, voucherów czy różnych nietrafionych prezentów. Prosimy o pomoc.
4: Mówi chrzestna Igorka Paulina Samiec. Historia Igora pokazuje, jak kruche potrafi być zdrowie i jak wiele zależy od wsparcia innych ludzi. A na naszym Facebooku dostępny jest link do zbiórki na małego Igorka. W najbliższą sobotę w Ćmielowie będzie można sobie postrzelać. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Strzeleckie i Kolekcjonerów Broni Reduta zaprasza na zawody strzeleckie zorganizowane w ramach Ligi Strzeleckiej. Jak informuje Hieronim Wójcik, prezes stowarzyszenia, wydarzenie odbędzie się w ramach 6 comiesięcznych spotkań. Rozpoczęcie już 9 maja.
8: I w listopadzie kończymy. W listopadzie zliczymy wszystkie punkty i wyłonimy zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych, od 15 do 18 i później od 18 open.
4: W ten sposób stowarzyszenie chce popularyzować sporty strzeleckie. Uczestnicy będą strzelać z karabinków, czyli KBKS-ów.
8: Kaliber 22 LR z pozycji leżącej do tarczy na odległość 50 metrów. Każdy z zawodników odda 3 strzały próbne, a później 15 strzałów punktowanych. Każdy zawodnik przychodzi z własną bronią, a jeżeli nie ma własnej broni, to my tą broń udostępnimy na miejscu. Regulamin tych zawodów jest zamieszczony na naszym Facebooku.
4: Zawody odbędą się na strzelnicy w Ćmielowie przy ulicy Sportowej. Początek o godzinie 9. Harmonogram zawodów podajemy na naszym portalu. Świętokrzyskie, co za dzień.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Szczyrzewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna. Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
9: Przed mikrofonem Piotr Kowalski. Zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord.
1: Dziś w Kielcach i Połańcu odbędą się spotkania półfinałowe Hemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski w piłce nożnej. W Kielcach na stadionie przy Szczepaniaka rezerwy Korony Kielce podejmą KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Natomiast w Połańcu Czarni zagrają z jedynym przedstawicielem czwartej ligi Arką Pawłów. Początek spotkań zaplanowano na godzinę 17:15. Zwycięzcy meczów spotkają się w środę 27 maja w finale Okręgowego Pucharu Polski, który to odbędzie się na Exbud Arenie w Kielcach. Na stadionie Mosiru w Kielcach odbyła się kolejna edycja Dnia Miotacza, mitingu lekkoatletycznego, który od lat stanowi oficjalne otwarcie sezonu startów na otwartym stadionie. Tegoroczna edycja przyciągnęła ponad 50 zawodników, którzy brali udział zarówno w konkurencjach technicznych, jak i biegowych. Największą gwiazdą okazał się Dominik Kotulski, który zdominował rywalizację w rzutach. W konkursie rzutu młotem 6-kilogramowym osiągnął 65 metrów 90 centymetrów, ustanawiając nie tylko rekord życiowy, ale także nowy rekord województwa świętokrzyskiego w kategorii juniorów. To jednak nie był jedyny sukces Dominika. Zwyciężył również w rzucie ciężarkiem wynikiem 25 metrów 90 centymetrów oraz poprawił swój rekord w rzucie dyskiem. Trzecioligowe piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski utrzymały zwycięską passę. W minionej kolejce podopieczne Szymona Kroczka pokonały na własnym boisku 1-0 Izolator Boguchwała. Bramkę decydującą o losach spotkania zdobyła w 75. minucie meczu Natalia Soja. W ligowej tabeli pomarańczowo-czarne zanotowały awans na miejsce 5. W najbliższej kolejce zespół będzie jednak pauzował. Kolejne spotkanie za 2 tygodnie w Ostrowcu. Przeciwnikiem będzie Radziszewianka Radziszewice. W niedzielę 17 maja na terenie ośrodka Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim wystartuje pierwsza runda cyklu 14 Mosir Gutwin Run 2026 maraton i półmaraton na raty. Będzie to wyjątkowa okazja, by rozpocząć sportową przygodę w malowniczej scenerii leśnych ścieżek i stawów Gutwinu. Tradycyjnie uczestnicy tego cyklu wydarzenia będą mogli zmierzyć się z trasami biegu na dystansie około 10 km i 5 km, a także wziąć udział w 5-kilometrowym marszu Nordic Walking. Nie zabraknie również biegów dla najmłodszych na odcinkach od 100 do 1000 metrów, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Formularze do zapisów dostępne będą na stronie ostrowiecbiega.pl, a zapisy online przyjmowane będą do 15 maja. W biurze zawodów będzie można się zapisać jeszcze do 17 maja. Więcej informacji sportowych z naszego regionu znajdziecie Państwo na portalu świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
10: Ciepło, a nawet gorąco na zewnątrz, a na termometrach mamy na szczęście 25 stopni. Na szczęście, bo gdyby to było 30, byłoby za dużo. Gdyby to było 20, byłoby za mało. 25 w sam raz. Dzisiaj już w nocy mogą pojawiać się opady deszczu, jutro jeszcze rano piękne słońce, ale po południu mogą wystąpić burze niestety. Nawet może wystąpić grad. Na termometrach 21 stopni jutro, czy 22 w najcieplejszym momencie, ale po burzach temperatura spada do 16-15 stopni. Nocą z czwartku na piątek też mają się pojawiać przelotne opary deszczu, ale w piątek, no najprawdopodobniej z suchą stópką sobie przejdziemy, ale będzie chłodniej, bo maks 17 stopni i podobna sytuacja w sobotę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: Co za dzień.
11: Rekord. Rodzime radio.

Środa 6 maja. Ciekawostka na dziś jest taka, że właśnie na dziś przypada maksimum aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Można się spodziewać nawet 50 spadających gwiazd na godzinę dziś w nocy. Szymon Jaworski, słuchacie Radia Rekord i właśnie w temacie gwiazd piosenka o nazwie Stars, czyli gwiazdy.

To popołudnie zaczynamy od remiksu utworu Unbreak My Heart od Toni Braxton. Wersja dance tego utworu z nieco szybszym tempem, mocniejszym basem i beatem. Już teraz dla Was na antenie Radia Rekord.

0: Trafik. Wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor. Taxi Ostrowiec. Telefon 881-210-800.
1: Na trafik. Wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor. Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor. Eko, skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509-090-326.
2: To w autach, ten z pewnością ma włączoną klimatyzację. No, jeszcze 10 lat temu nie było to takie pewne, że jedziecie z klimatyzacją. Większość samochodów już miała wtedy klimatyzację, owszem, no ale nie wszystkie. A dzisiaj ciężko mi powiedzieć, ale no, raczej wątpię. Duża większość, przewaga na pewno aut na naszych ulicach w mieście z klimatyzacją. Zresztą widać to po tym, że macie pozastosowane szyby, tak? Bo wtedy najlepiej działa. Pamiętajcie, drodzy kierowcy, wsiadając do auta też warto poszukać gdzieś w samochodzie okularów przeciwsłonecznych, zawsze to będzie bezpieczniej. No dobrze, sprawdźmy, rzućmy okiem, jak sytuacja na naszych ulicach, czy już gdzieś pojawiają się korki, czy jeszcze w miarę spokojnie się jeździ. No i tak, mamy tutaj zaraz za Ożarowem spowolnienie na Krajowej 79, jadąc do miejscowości Karsy. Jak wiecie, co tam się wydarzyło, to dawajcie znać, żebyśmy mogli przekazać informacje dalej naszym słuchaczom, czyli jadąc od Ożarowa na Tarłów, tu mamy spowolnienie. Wracając do Ostrowca, to nic strasznego na szczęście nie występuje.
0: Na trafik. Wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor. Taxi Ostrowiec. Telefon 881-210-800.
1: Na trafik. Wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor. Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor. Eko, skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509-090-326.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.

0: Barbara Streisand. Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
1: Powoli zbliżamy się do 14.30. O tej godzinie na antenie Radia Rekord Giełda Pracy.

0: W Wąchocku gramy na 100,9 FM. Radio Rekord. Rodzime radio. Giełda pracy.
1: Zapraszam na przegląd ofert pracy z naszego regionu. Osoba do pracy na stanowisku specjalista do spraw obsługi klienta. Praca w Ostrowcu. Obowiązki to bieżąca obsługa klientów firmy, praca z

0: korzystaniem komputera, więc będzie wymagana umiejętność obsługi tego narzędzia oraz znajomość branży budowlanej. Wymagane będzie wykształcenie średnie, dobra organizacja pracy, a także komunikatywność. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu. Kierunkowy 41 262 08 04. 41 262 08 04. Elektryk, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki to wykonywanie instalacji i prac elektrycznych. Wymagane prawo jazdy kategorii B, wykształcenie zasadnicze branżowe, sumienność, odpowiedzialność oraz chęć do pracy. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. 782 444 442. Firma budowlana poszukuje pracowników do budowy dróg i mostów na stanowiska. Operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz, kierowca z kategorią C. Praca na terenie Świętokrzyskiego lub w delegacji. Zapewniamy zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne oraz dowóz na miejsce budowy. Więcej szczegółów u pracodawcy pod numerem 515 512 190 515 512 190 lub pod drugim numerem 698 991 670 698 991 670. Swoje CV można również wysłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Poszukiwana osoba do pracy jako nauczyciel gry na saksofonie. Praca w Ostrowcu. Do obowiązków będzie należało nauczanie gry na instrumencie, prowadzenie dokumentacji i dziennika elektronicznego. Umiejętności, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, obsługa pakietu Microsoft Office, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy i komunikatywność. Szczegóły pod numerem telefonu 41 262 09 10. 41 262 09 10. Kelner, kelnerka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu. Do obowiązków należy obsługa gości restauracji, dbanie o wizerunek lokalu. Wymagana wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole. Szczegóły pod numerem telefonu 693 656 244. 693 656 244. Kucharz, kucharka, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki? Przygotowywanie potraw zgodnie z menu. Dbanie o czystość na stanowisku pracy. Wymagana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wymagana dobra organizacja pracy. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy, kobieta bądź mężczyzna, praca w Bałtowie w powiecie ostrowieckim. Do obowiązków należą prace gospodarcze na terenie obiektu, obsługa pojazdów i maszyn, wymagane prawo jazdy kategorii B, a mile widziane będą uprawnienia na ciągnik rolniczy, wymagana chęć do pracy, dyspozycyjność oraz sumienność. Szczegóły tej oferty pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Pomoc kuchenna. Praca w Bałtowie dla kobiety bądź mężczyzny. Obowiązki to pomoc przy przygotowywaniu posiłków, utrzymywanie czystości w kuchni, wymagana chęć do pracy oraz mile widziane będzie doświadczenie w gastronomii. Szczegóły pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Poszukiwana osoba do pracy, która będzie zajmowała się obsługą maszyn ogrodniczych, pracami pielęgnacyjnymi w ogrodzie. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń mechanicznych, dokładność oraz odpowiedzialność. Szczegóły pod numerem telefonu 606 207 411. 606 207 411. Krawiec, krawcowa, szwacz, szwaczka. Szczegóły pod numerem telefonu 513 627 313. 513 627 313. To już wszystkie nasze ogłoszenia. Po więcej zapraszamy na nasz portal świętokrzyskie.cozadzień.pl. świętokrzyskie.cozadzień.pl. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Giełda Pracy. Zapraszamy również do kontaktu osoby, które poszukują pracowników. Wystarczy zadzwonić pod nasz numer telefonu i tam zostawić wiadomość głosową z prośbą o kontakt w sprawie giełdy pracy. Dzwonicie pod numer telefonu 41 260 59 99. 41 260 59 99.
1: Dawid Podsiadło mówi nam: pięknie płyniesz. No, płyniemy tak sobie do 15 z dobrą muzyką w Radiu Rekord. Nie wyłączajcie nas.

0: Reklama.
1: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Boners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
2: Uwaga kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Malpol przy ulicy Kilińskiego 57 zaprasza do udziału w wielkim konkursie. Wystarczy zrobić przegląd pojazdu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zgarnąć nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Dodatkowo co miesiąc 1000 złotych, co tydzień 250 złotych, a każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną. Konkurs trwa od 1 grudnia 2025 do 30 listopada 2026. Regulamin konkursu dostępny na stacji OSKP Malpol, Ostrowiec, Kilińskiego 57. Zapraszamy. Zrób przegląd i wygraj 10 tysięcy.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
3: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
4: Dzisiaj imieniny obchodzi Judyta. Wszystkiego dobrego z okazji imienin. No i zagram dla wszystkich Judyt piosenkę Babski Świat od ich troje.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Radio Rekord Święto.

Powoli odliczamy minuty do 15:00. O tej właśnie godzinie na antenie Radio Rekord wiadomości, te ze świata, ale te również lokalne w wydaniu Pawła Palczewskiego. Ja wracam po 15:00 z kolejną dawką super muzyki na to środowe popołudnie. Nie będziecie zawiedzeni, obiecuję. Szymon Jaworski, słuchacie Radio.

0: Radio Rekord Świętokrzyskie. Minęła 15. Wiadomości Radia Rekord.
1: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach: na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
2: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie leśnicze we dwóch, trzech nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
3: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
2: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
3: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
2: Były zasłonięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
4: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
3: Błyskawicznie.
4: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
1: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
5: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
6: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
6: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schronienia niska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
0: Wiadomości lokalne Radia Rekord.
7: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. Choć Dzień Matki przypada dopiero pod koniec maja, to Świętokrzyskie Centrum Onkologii już teraz zaprasza kobiety na Białą Sobotę dla Mam, która odbędzie się 9 maja w godzinach od 9 do 14. W programie bezpłatne badania profilaktyczne, m.in. mammografia dla pań w wieku od 45 do 74 lat oraz cytologia i nowoczesne testy HPV dla kobiet od 25 do 64 roku życia. To szybkie i skuteczne badania, które mogą uratować życie, wykrywając zmiany nowotworowe na bardzo wczesnym etapie. Organizatorzy przypominają, w codziennym biegu mamy często zapominają o sobie, a zdrowie to najcenniejszy prezent nie tylko dla nich, ale i dla całej rodziny. Podczas akcji będzie można także nauczyć się samobadania piersi oraz uzyskać informacje o programach profilaktycznych dla osób aktywnych zawodowo. Aby skorzystać z badań, należy się wcześniej zarejestrować telefonicznie lub online. W Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się spotkanie poświęcone emocjom, relacjom i nadziei w chorobie onkologicznej. 11 maja o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu uczestnicy wysłuchają osobistej historii Jolanty Malec oraz wezmą udział w rozmowie i wymianie doświadczeń. W programie przewidziano także prezentację książek wspierających w trudnych chwilach oraz możliwość spokojnego wysłuchania innych. Spotkanie ma charakter otwarty i jest bezpłatne.
0: Radio Rekord FM.
7: Natomiast 16 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny. Na uczestników czekają niemałe wyzwania, czyli m.in. prawdziwy test precyzji, plac manewrowy WORD, gdzie liczy się opanowanie i technika, a także pierwsza pomoc i test wiedzy, bo dobry kierowca to odpowiedzialny kierowca. Zbierz trzyosobową drużynę ze swojej szkoły i dołącz do rywalizacji. Do wygrania puchary, prestiż i atrakcyjne nagrody od organizatorów, w tym Policji Świętokrzyskiej, Polskiego Związku Motorowego oraz Ministerstwa Infrastruktury. Zapisy już trwają, a szczegóły znaleźć można na stronie pzm.pl lub pod numerem telefonu 41 361 36 72.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
8: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
10: Czas na prognozę pogody. Ostrowiec, dajcie głośniej. Dzisiaj wiatr w porywach do 50 km na godzinę będzie utrzymywał się do godziny 18 z hakiem. Później już będzie dużo spokojniej. 20 stopni na termometrach utrzymuje się do godziny 20. Nocą koło 1-2 ma się pojawić już pierwszy deszcz. Nad ranem znów się rozpogodzi i będzie słonecznie. Koło 6, 5, 7 naprawdę będzie słonecznie. 14 stopni już po 7, 20 jutro po godzinie 10, a w maksie zobaczymy najprawdopodobniej 22 stopnie. Po 16 mogą pojawić się opady deszczu. Możliwe też, że zagrzmi w regionie, ale w niektórych prognozach pogody widzę, że te burze zaczęły znikać, więc ja widzę wielką szansę, że nas ominą, chociaż alerty IMGW zostały wydane, więc nadal się ich trzymamy. Chłodniej zrobi się w piątkowy poranek, na termometrach 9, no ale w dzień cieplej, natomiast nie gorąco, bo najcieplejsze momenty to 17 stopni. Będzie też już zamiast pięknego słońca mocne zachmurzenie, które wypełni całe niebo.
8: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura, firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
8: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
11: Co za dzień!
0: Radio Rekord. Rodzime radio.
12: Bardzo mi się ten utwór kojarzy z 2022 rokiem. Nie wiem dlaczego, nie potrafię tego wyjaśnić, ale brzmi jak taki piątkowy wieczór, kiedy spędzałem kilka godzin na balkonie, słuchałem takich piosenek i szykowałem się na wyjście do warszawskich klubów nocnych. Turn Me On. Od tego zaczynamy. Dzień dobry. Szymon Jaworski.

Wczoraj mój znajomy, który obecnie przebywa na Karaibach, wysłał mi zdjęcia, jak pięknie wyglądają tamtejsze widoki. Przepiękna, błękitna, czysta woda, wszędzie zieleń, ciepło, plaże. No i wysyłał mi właśnie nagrania, jak się opala w takiej scenerii. Ja jedyne co mam, to piosenkę, która nawiązuje do Karaibów.

0: Trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
3: Nie chciałbym straszyć, więc od razu mówię, że to będzie takie informacyjne przekazywanie tych oto konkretów. No ale słuchajcie, wygląda sytuacja następująco. Przeglądam sobie tam gdzieś internet, no i patrzę artykuł, w którym to widać, że w jednym z miast, w naszym kraju, już nawet nie w województwie, tylko w naszym kraju, pojawia się patrol policji, który ma taką specjalną maszynkę. Podjeżdżacie hulajnogą, zatrzymują was i badają, czy wasza hulajnoga potrafi na przykład przekroczyć prędkość 20 km na godzinę. Jeśli jest odblokowana, przekroczy tą prędkość, no to kłopoty murowane. Oby się u nas taka maszynka nie pojawiła. No ale hulajnoga jak najbardziej mogłaby się spisać na tych warunkach obecnych drogowych. Ciepło, przyjemnie, a tu gdzieś korki, warto fajnie sobie ominąć. No i można omijać korki wtedy na hulajnodze, ale jeśli jedziecie autem, to stoicie w tym momencie w korkach w Ostrowcu na Alei 3 Maja, dojeżdżając sobie od strony rynku do ronda Powstania Styczniowego. Korek również od Żabiej.
0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Reklama.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Marzysz? To planujesz. Teraz ogród, nowa brama, ogrodzenie. Dosadź drzewa, krzewy, kwiaty. Stwórz swoją przestrzeń. Remont, modernizacja? Odwiedź Castoramę. Zapoznaj się z ofertą. I wszystko gra. Na pasmo zaprasza sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy. Z Castoramą i wszystko gra.
10: Po reklamie.
11: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

chiński i amerykańskie wojsko uprzedzają, że w ciągu najbliższych od 60 do 90 dni możemy spodziewać się masowego ujawnienia informacji o UFO i ewentualnym życiu pozaziemskim i że ludzkość nie jest jeszcze na to gotowa, a ja sobie myślę, nieważne czy ujawnią informacje o tym, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, do pracy kolejnego dnia trzeba będzie iść, raty kredytu spłacić i dopłacić w ZUS.

Taka pogoda zachęca do tego, żeby nie siedzieć w domu, tylko wyjść, spędzić trochę czasu na zewnątrz, a jeżeli można to zrobić kulturalnie, no to już w ogóle super. Full wypas. Za chwilę na

0: będzie się działo.
1: Są z nami miłośnicy czekolady? Proszę bardzo, Festiwal Czekolady Rękodzieła i Smaków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przygotujcie się na prawdziwą eksplozję smaków, bo już 8, 9 oraz 10 maja wszyscy mogą pojawić się na wyjątkowym trzydniowym wydarzeniu na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim i zanurzyć się w świecie rzemieślniczych czekolad i pralin. Słodyczy z różnych zakątków świata, kremowej, gorącej czekolady, stoisk pełnych wyjątkowych wyrobów, zdrowych produktów i rękodzieła. W programie również organizatorzy przewidzieli warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych pod okiem profesjonalnych cukierników i rzemieślników. Bajkowy program animacji dla dzieci, zabawy z postaciami z bajek, kreatywne zajęcia, pokazy wypieki i malowania czekoladowych buziek. Czekomiś i czekoladowi bohaterowie, czyli ulubione postacie z bajek w słodkim wydaniu. Wydarzenie dla całych rodzin w Ostrowcu Świętokrzyskim na rynku miasta 8, 9, 10 maja. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 też do 19, a w niedzielę od 10 do 18. To teraz czas na wydarzenie, na którym będzie można roześmiać się do łez. Kabaret Smile przyjeżdża ze swoim programem Kontra do Starachowic 9 maja o godzinie 17. Będziecie mogli zobaczyć na żywo w Parku Kultury w Starachowicach przy Radomskiej 21. Po ich wielkim sukcesie trasy 20-lecia kabaretu Smile powracają z nowym programem, gdzie zobaczycie różnice pomiędzy pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast między rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Bez polityki, bez wulgaryzmów, a na pewno z dobrą dozą wielkiej zabawy dla wszystkich. Z tego co widzę, to miejsca dość szybko się kończą, a więc przypominam, kabaret Smile z programem Kontra wystąpi w Starachowicach już 9 maja o godzinie 17 w Parku Kultury przy Radomskiej 21.
0: Będzie się działo w Radiu Rekord.

0: Reklama.
1: Na ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów z wyjątkowych włoskich tkanin w doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo! Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
2: Castorama!
3: Teoria!
2: I praktyka!
3: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666.
5: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z Czekofest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
0: Po reklamie.

0: 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycie dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: też mamy dzień.
1: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
2: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PTV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
3: Flowrider. Alexander, girl, I know what you like.

0: Opatowie. Gramy na 109 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: Radio Rekord. Rodzime radio.
2: Ostatnich kilka minut do 16. Już za chwilę na naszej antenie wiadomości lokalne. Te zaprezentuje Paweł Palczewski, a po 16 ja. I kolejna dawka dobrej muzyki. Słuchacie Radia Rekord. Jak zwykle po południu.

0: Minęła 16. Wiadomości lokalne Radia Rekord.
1: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. 5 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko, w wypadku do jakiego doszło w miejscowości Sarnówek w powiecie ostrowieckim. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. W szczegółach starszy kapitan Marcin Bajur.
2: Przed godziną 15 w miejscowości Sarnówek w powiecie ostrowieckim doszło do wypadku drogowego na drodze powiatowej z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia 5 osób zostało rannych, zabranych do szpitala przez 4 zespoły ratownictwa medycznego oraz jeden śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: 27 jednostek sprzętu, w tym 18 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, przyczepy, składami oraz 57 strażaków jedzie w kompanii gaśniczej Kielce walczyć z pożarem w województwie lubelskim. Właśnie trwa odprawa służby przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. O szczegółach ponownie starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
2: Na miejscu panują trudne warunki. Spaleniu uległo już ponad 250 hektarów. Pożar w dalszym ciągu nie jest opanowany. Front pożaru ma około 2 km. Działania utrudnia silny wiatr.
1: W działaniach obecnie bierze udział 100 strażackich zastępów, w tym samoloty gaśnicze oraz helikoptery. Park etnograficzny w Tokarni stanie się miejscem spotkania miłośników regionalnej kuchni i tradycji. Jubiluszowa 25. edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów po raz kolejny zgromadzi producentów żywności wysokiej jakości oraz mieszkańców regionu i turystów. Wydarzenie ma szczególne znaczenie dla promocji świętokrzyskich produktów. Jak podkreśla wicemarszałek województwa Grzegorz Socha, konkurs od lat stanowi ważny element budowania marki regionu.
3: To fundament promocji naszej świętokrzyskiej żywności. Będzie pysznie, smakowicie i naprawdę pięknie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a także turystów spoza województwa, a mamy nadzieję, że kto wie, może także i spoza granic Polski.
1: W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 33 produkty, które zostaną ocenione w następujących kategoriach. Produkty pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje oraz inne produkty regionalne.
4: W tym roku do konkursu zgłosiło się 33 produkty. Produkty przyjmowaliśmy zgłoszenia, identyfikowaliśmy również w czterech kategoriach. Każda kategoria ma jeszcze podkategorie, w sumie jest ich 11 i można powiedzieć, że w każdej kategorii przynajmniej jeden produkt mamy w tym roku w konkursie.
1: Konkurs to nie tylko rywalizacja, ale także wieloletni proces dokumentowania i promocji dziedzictwa kulinarnego regionu.
4: Przez te 25 lat zidentyfikowaliśmy około 960 produktów tradycyjnych, z czego laureatami do tej pory było 413 produktów. Do tej pory takich produktów, które posiadają oznaczenie perła, mamy 49, więc myślę, że w tym roku przekroczymy tą 50 magiczną.
1: 25. finał wojewódzki konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów odbędzie się 17 maja w Tokarni. A na koniec informacja z ostatniej chwili. W kolonii Piaski pali się las. Na miejscu działa dwa zastępy straży pożarnej. Ściągani są strażacy z dyżurów domowych. Pamiętajmy, że ściółka leśna jest bardzo wysuszona i jakiekolwiek zapuszenie ognia może skończyć się tragedią. A my oczywiście dzielnie trzymamy kciuki za naszych strażaków w walce z tym potężnym żywiołem, jakim jest ogień wzmagany niestety przez silny wiatr. Oby wszyscy wrócili cali i zdrowi.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
5: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
6: Przed mikrofonem Piotr Kowalski, zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. Dziś w Kielcach i Połańcu odbędą się spotkania półfinałowe Hemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski w piłce nożnej. W Kielcach na stadionie Przyszczepaniaka rezerwy Korony Kielce podejmą KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Natomiast w Połańcu Czarni zagrają z jedynym przedstawicielem czwartej ligi Arką Pawłów. Początek spotkań zaplanowano na godzinę 17:15. Zwycięzcy meczów spotkają się w środę 27 maja w finale Okręgowego Pucharu Polski, który to odbędzie się na Exbud Arenie w Kielcach. Na stadionie Mosiru w Kielcach odbyła się kolejna edycja Dnia Miotacza, mitingu lekkoatletycznego, który od lat stanowi oficjalne otwarcie sezonu startów na otwartym stadionie. Tegoroczna edycja przyciągnęła ponad 50 zawodników, którzy brali udział zarówno w konkurencjach technicznych, jak i biegowych. Największą gwiazdą okazał się Dominik Kotulski, który zdominował rywalizację w rzutach. W konkursie rzutu młotem 6-kilogramowym osiągnął 65 metrów 90 centymetrów, ustanawiając nie tylko rekord życiowy, ale także nowy rekord województwa świętokrzyskiego w kategorii juniorów. To jednak nie był jedyny sukces Dominika. Zwyciężył również w rzucie ciężarkiem wynikiem 25 metrów 90 centymetrów oraz poprawił swój rekord w rzucie dyskiem. Trzecioligowe piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski utrzymały zwycięską passę. W minionej kolejce podopieczne Szymona Kroczka pokonały na własnym boisku 1-0 Izolator Boguchwała. Bramkę decydującą o losach spotkania zdobyła w 75. minucie meczu Natalia Soja. W ligowej tabeli pomarańczowo-czarne zanotowały awans na miejsce 5. W najbliższej kolejce zespół będzie jednak pauzował. Kolejne spotkanie za 2 tygodnie w Ostrowcu. Przeciwnikiem będzie Radziszewianka Radziszewice. W niedzielę 17 maja na terenie ośrodka Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim wystartuje pierwsza runda cyklu 14 Mosir Gutwin Run 2026 maraton i półmaraton na raty. Będzie to wyjątkowa okazja, by rozpocząć sportową przygodę w malowniczej scenerii leśnych ścieżek i stawów Gutwin. Tradycyjnie uczestnicy tego cyklu wydarzenia będą mogli zmierzyć się z trasami biegu na dystansie około 10 km i 5 km, a także wziąć udział w 5-kilometrowym marszu Nordic Walking. Nie zabraknie również biegów dla najmłodszych na odcinkach od 100 do 1000 metrów, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Formularze do zapisów dostępne będą na stronie ostrowiecbiega.pl, a zapisy online przyjmowane będą do 15 maja. W biurze zawodów będzie można się zapisać jeszcze do 17 maja. Więcej informacji sportowych z naszego regionu znajdziecie Państwo na portalu świętokrzyskie.cozadzień.pl.
5: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Nadciąga do sił spora szansa na burzę w naszej okolicy, więc województwo świętokrzyskie musi powoli zacząć się oswajać z taką oto myślą, że może nastąpić załamanie pogody. Niestety. Już dzisiaj po południu możliwe, że miejscami zagrzmi, ale jeszcze najprawdopodobniej burze nas będą omijały. Natomiast już jutro po pierwsze spadek temperatury do tak w granicach 20 stopni, ale bardzo możliwe, że jak wystąpią po południu jutro burze, to nawet może im towarzyszyć grad i uwaga, wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę. W niektórych prognozach nawet takie przerażające w zasadzie informacje możecie znaleźć. Także przypominam, IMGW wydało alert pierwszego stopnia, który dotyczy praktycznie całego regionu świętokrzyskiego i będzie obowiązywał od jutra od 7.30. Zagrożenia mają minąć już w piątkowy poranek.
5: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura, firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: Co za dzień? Radio Rekord.
9: Halo Kielce, halo Ostrowiec, halo Świętokrzyskie, jak się bawicie, co robicie, jakie macie plany na wieczór? Wysyłajcie nam zdjęcia swoich aktywności, mówcie, jakie macie plany, no o ile te aktywności są dozwolone. Szymon Jaworski, zapraszam, słuchacie Radia Rekord.

0: Rekord. Rodzime radio.
1: W Radiu Rekord najlepsze piosenki zagraniczne i te polskie też. Pieprz i sól od Kasi Kowalskiej już teraz dla Was.

0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko, skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
2: Godziną 15 w miejscowości Sarnówek w powiecie ostrowieckim doszło do wypadku drogowego na drodze powiatowej z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia 5 osób zostało rannych, zabranych do szpitala przez 4 zespoły ratownictwa medycznego oraz jeden śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga powiatowa w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. W działaniach pozostaje 4 strażackie zastępy.
3: Informuje oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, starszy kapitan Marcin Bajur. A więc, moi drodzy kierowcy, no niestety w Sarnówku droga zablokowana, jak słyszycie. Jadąc od Ostrowca na Sienno, niestety, ale tamtędy nie przejedziecie, więc musicie kierować się na objazdy, chociażby przez sam Bałtów. Na miejscu oczywiście też są funkcjonariusze policji, którzy kierują was na objazdy. Jedźcie ostrożnie, uważajcie na siebie, żeby to popołudnie było dla was bezpieczne za kółkiem. Oczywiście, jak zwykle, standardowo życzę wam szerokości.
0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko, skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
5: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

90-letnia babcia z Chin zszokowała cały świat tym, że przez ponad 20 lat używała granatu zamiast młotka. Służby zostały zawiadomione o tym, że chińska babcia przez tyle lat rozbijała mięso granatem. No i gdy służby przyjechały, to zabezpieczyły granat folią bąbelkową. To jest prawdziwa historia, także widzicie, nie tylko Polska to kraj największych jaj.

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
0: Po reklamie.
3: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
4: Coolio i Gangsta Paradise już teraz na antenie Radia Rekord. Utwór, który znamy z filmu Młodzi Gniewni z 95 roku, z Michelle Pfeiffer w roli głównej.

0: Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Dzisiaj maturzyści pisali egzamin dojrzałości z języka angielskiego i wrażenia są takie, że ponoć był to bardzo łatwy egzamin, a nawet jeden z najłatwiejszych, jaki widzieli do tej pory. No, oby to było prorocze i oby wszyscy uzyskali 100%. Tego wam życzymy.

0: Tarłowie. Gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Za chwilę 17 na antenie Radio Rekord o równej godzinie serwis informacyjny, przegląd tego, co dzieje się na świecie, ale także w naszym regionie. Słuchacie Radio Rekord. Szymon Jaworski.

0: Reklama.
1: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChocoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
0: Po reklamie.
2: Minęła 17. Wiadomości Radia Rekord.
3: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
4: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
5: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
6: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
3: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
7: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
3: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
8: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
3: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
9: Poloneza, czas zacząć!
10: Pan jest rozliczony na trzy, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
11: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
12: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
3: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
2: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
13: Pora na informacje z regionu. Karolina Kamińska. Witam i zapraszam. Od 8 do 10 maja na rynku Ostrowca Świętokrzyskiego odbędzie się festiwal czekolady, rękodzieła i smaków. Na uczestników czekać będą rzemieślnicze czekolady i praliny, słodycze z różnych stron świata, a także gorąca, kremowa czekolada. Nie zabraknie stoisk z rękodziełem i zdrowymi produktami. W programie także warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych oraz animacje dla najmłodszych, w tym spotkania z bajkowymi postaciami i czekoladowymi bohaterami. Wydarzenie potrwa 3 dni, w piątek i w sobotę od godziny 10 do 19, a w niedzielę do godziny 18. Organizatorzy zapraszają całe rodziny na wspólne świętowanie i odkrywanie słodkich smaków.
2: Radio Rekord FM.
13: W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu z początkiem tego tygodnia ruszył nabór wniosków na wsparcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty przyjmowane są w trybie ciągłym aż do wyczerpania dostępnych środków. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w ramach funduszu PFRON przeznaczył 170 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub założenie spółdzielni socjalnej. Ponad 540 tysięcy złotych trafi do pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 88 tysięcy złotych przeznaczono na organizację staży dla osób poszukujących pracy. Urzędnicy zachęcają do składania wniosków jak najszybciej. Liczba miejsc jest ograniczona. CKU w Ostrowcu zaprasza pełnoletnich mieszkańców do udziału w konkursie florystycznym. Zadanie polega na przygotowaniu wiosennej kompozycji z kwiatów i zieleni ciętej, umieszczonej w dowolnym naczyniu. Pracę można składać do 8 maja do godziny 15 w siedzibie CKU przy ulicy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu. Najlepsze prace zostaną wyłonione podczas wernisażu, a jurorzy ocenią między innymi pomysłowość, estetykę i zgodność z tematem. Konkurs ma na celu popularyzację florystyki oraz rozwijanie kreatywności uczestników.
2: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
15: Czas na prognozę pogody. Ostrowiec, dajcie głośniej. Dzisiaj wiatr w porywach do 50 km na godzinę będzie utrzymywał się do godziny 18 z hakiem. Później już będzie dużo spokojniej. 20 stopni na termometrach utrzymuje się do godziny 20. Nocą koło 1-2 ma się pojawić już pierwszy deszcz. Nad ranem znów się rozpogodzi i będzie słonecznie. Koło 6-7 naprawdę będzie słonecznie. 14 stopni już po 7, 20 jutro po godzinie 10, a w maksie zobaczymy najprawdopodobniej 22 stopnie. Po 16 mogą pojawić się opady deszczu. Możliwe też, że zagrzmi w regionie, ale w niektórych prognozach pogody widzę, że te burze zaczęły znikać, więc ja widzę wielką szansę, że nas ominą, chociaż alerty IMGW zostały wydane, więc nadal się ich trzymamy. Chłodniej zrobi się w piątkowy poranek, na termometrach 9, no ale w dzień cieplej, natomiast nie gorąco, bo najcieplejsze momenty to 17 stopni. Będzie też już zamiast pięknego słońca mocne zachmurzenie, które wypełni całe niebo.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
14: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
2: Co za dzień. Radio Rekord.
16: Już po 17 i my tę playlistę w tej godzinie zaczniemy od największego hitu urodzonej w Zambii i pochodzącej z Zimbabwe, piosenkarki Rosalii Miller, Everybody's Free to Feel Good, teraz w Radiu Rekord. Szymon Jaworski, zapraszam.

Walczymy z gorącem, walczymy z upałem, walczymy z duchotą. Dobrze, że trochę tego wiatru mamy dzisiaj, to nie roztopimy się. Czas wyciągać wiatraczki i włączać klimatyzację. Nie dajmy się pokonać ciepłu.

Jakość powietrza dzisiaj w naszym mieście jest określana jako dobra przez stacje pomiarowe. One pokazują bardzo niskie stężenie pyłów PM2,5 i PM10. Także ze spokojem możemy wietrzyć mieszkania, otwierać okna i wyjść na wieczorny spacer. Tak do około pierwszej nad ranem, bo wtedy może wystąpić przelotny deszcz. Nie szalejcie dzisiaj. Co unosi się w powietrzu, co może nam zagrażać, to pyłki, alergeny. Szczególnie brzoza, ona pyli bardzo mocno i możemy odczuwać drapanie w gardle czy kręcenie w nosie, ale także mogą nam łzawić oczy, jeżeli jesteśmy alergikami. Także najlepiej mieć przy sobie jakieś antyhistaminowe środki.

0: Jurzyska 22, Irawana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Lipniku gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Co tam, gotowi na latynoskie rytmy i kręcenie biodrami z Shakirą? No to dawajcie.

0: Co za dzień?
1: Radio Rekord.
2: Ci, którzy wyszli już z pracy, mogą razem z Ultranatę zaśpiewać Free, czyli już jesteśmy wolni, możemy robić cokolwiek nam się teraz żywnie podoba.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
0: Po reklamie.
3: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
4: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro, Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

To jest niezły szok. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy i ocenia szanse na przeżycie pacjentów z różnego rodzaju chorobami właśnie na podstawie zdjęcia twarzy. No to co, to ta aplikacja mówi, nie, ten to pomarszczony, to jego nawet nie warto ratować.

0: Gramy na 100,9 FM. Radio Rekord. Rodzime radio. W Waśniowie. Gramy na 100,9 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Dobra muzyka nie wymaga komentarza. No i tak jest też w tym przypadku. Dante Thomas, Miss California. I z tą piosenką właśnie was zostawiam. Szymon Jaworski. Usłyszę się z wami jutro po godzinie 14, ale nie wymaga

0: Minęła 18. Wiadomości lokalne Radia Rekord.
1: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. 27 jednostek sprzętu, w tym 18 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, przyczepy z kładami oraz 57 strażaków jedzie w kompanii gaśniczej Kielce walczyć z pożarem w województwie lubelskim. O szczegółach ponownie starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
2: Na miejscu panują trudne warunki. Spaleniu uległo już ponad 250 hektarów. Pożar w dalszym ciągu nie jest opanowany. Front pożaru ma około 2 km. Działania utrudnia silny wiatr.
1: W działaniach obecnie bierze udział 100 strażackich zastępów, w tym samoloty gaśnicze oraz helikoptery. Radni Koalicji Obywatelskiej przedstawili propozycje mające pobudzić gospodarczo śródmieście Kielc. Wśród nich znalazły się ulgi podatkowe dla przestrzeni coworkingowych oraz wsparcie dla właścicieli kamienic inwestujących w remonty i estetykę budynku.
3: Chcieliśmy usankcjonować pewne rzeczy, którymi zajmowaliśmy się od dłuższego czasu. Jedną z tych rzeczy bez wątpienia były te spotkania na osiedlach, które robiliśmy jako radni. Teraz, jak Państwo dobrze wiecie, robimy je już we wszystkich okręgach wyborczych. Mieszkańcy mają szansę z nami porozmawiać, mają szansę poznać swoich radnych nie tylko w okresie kampanii wyborczej, i na co dzień zgłaszając swoje potrzeby. To jest bardzo ważny element, którego brakowało w Kielcach. On przywraca trochę merytoryki, czyli czegoś, czego bardzo brakuje w ostatnim czasie w naszym mieście.
1: Mówi Wiktor Pytlak, radny z Koalicji Obywatelskiej. Drugim filarem propozycji są ulgi dla właścicieli kamienic, którzy zdecydują się na remont elewacji, fasad oraz podwórek. W planach jest również zachęcanie do inwestycji w zieleń i małą architekturę. Warunkiem skorzystania z części ulg miałoby być udostępnienie zrewitalizowanych podwórek mieszkańcom w określonych godzinach.
4: Przygotować taki pakiet ulg. To będzie teraz przeliczone, mam nadzieję, oczywiście jeśli Rada Miasta jutro wyrazi na to zgodę i poprze naszą uchwałę intencyjną. Będzie to przeliczone i o konkretnych liczbach będziemy mówić na kolejnych sesjach. Już te uchwały ze strony Urzędu Miasta, mam nadzieję, się pojawią.
1: Mówią radni. Na razie przedstawione pomysły mają formę uchwał intencyjnych. Jeśli zostaną poparte przez Radę Miasta, kolejnym krokiem będzie przygotowanie szczegółowych projektów oraz oszacowanie ich wpływu na finanse Kielc. 4-letni Igor Kręcisz od pierwszych chwil życia mierzy się z wyzwaniami, które dla wielu dzieci pozostają zupełnie obce. Urodzonym przedwcześnie od początku znajdował się pod opieką specjalistów. Początkowo lekarze zwracali uwagę na wzmożone napięcie mięśniowe, jednak z czasem pojawiły się znacznie poważniejsze problemy.
5: Jestem chrzestną Igorka. Igorek choruje na bardzo straszną chorobę dystrofię mięśniową Duchenna. Choroba ta objawia się zanikiem mięśni. Na stronie internetowej, na Facebooku prowadzę licytację. Zachęcam do wystawiania fantów, voucherów czy różnych nietrafionych prezentów. Prosimy o pomoc.
1: Mówi chrzestna Igorka Paulina Samiec. Historia Igora pokazuje, jak kruche potrafi być zdrowie i jak wiele zależy od wsparcia innych ludzi. A na naszym Facebooku dostępny jest link do zbiórki na małego Igorka. Park etnograficzny w Tokarni stanie się miejscem spotkania miłośników regionalnej kuchni i tradycji. Jubiluszowa 25. edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów po raz kolejny zgromadzi producentów żywności wysokiej jakości oraz mieszkańców regionu i turystów. Wydarzenie ma szczególne znaczenie dla promocji świętokrzyskich produktów. Jak podkreśla wicemarszałek województwa Grzegorz Socha, konkurs od lat stanowi ważny element budowania marki regionu.
6: To fundament promocji naszej świętokrzyskiej żywności. Będzie pysznie, smakowicie i naprawdę pięknie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a także turystów spoza województwa, a mamy nadzieję, że kto wie, może także i spoza granic Polski.
1: W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 33 produkty, które zostaną ocenione w następujących kategoriach. Produkty pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje oraz inne produkty regionalne.
7: W tym roku do konkursu zgłosiło się 33 produkty. Produkty przyjmowaliśmy zgłoszenia, identyfikowaliśmy również w czterech kategoriach. Każda kategoria ma jeszcze podkategorie, w sumie jest ich 11 i można powiedzieć, że w każdej kategorii przynajmniej jeden produkt mamy w tym roku w konkursie.
1: Konkurs to nie tylko rywalizacja, ale także wieloletni proces dokumentowania i promocji dziedzictwa kulinarnego regionu.
7: Przez te 25 lat zidentyfikowaliśmy około 960 produktów tradycyjnych, z czego laureatami do tej pory było 413 produktów. Do tej pory takich produktów, które posiadają oznaczenie perła, mamy 49, więc myślę, że w tym roku przekroczymy tą 50 magiczną.
1: 25. finał wojewódzki konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów odbędzie się 17 maja.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
8: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
9: Przed mikrofonem Piotr Kowalski, zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. Dziś w Kielcach i Połańcu odbędą się spotkania półfinałowe Hemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski w piłce nożnej. W Kielcach na stadionie Przyszczepaniaka rezerwy Korony Kielce podejmą KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Natomiast w Połańcu Czarni zagrają z jedynym przedstawicielem czwartej ligi Arką Pawłów. Początek spotkań zaplanowano na godzinę 17:15. Zwycięzcy meczów spotkają się w środę 27 maja w finale Okręgowego Pucharu Polski, który to odbędzie się na Exbud Arenie w Kielcach. Na stadionie Mosiru w Kielcach odbyła się kolejna edycja Dnia Miotacza, mitingu lekkoatletycznego, który od lat stanowi oficjalne otwarcie sezonu startów na otwartym stadionie. Tegoroczna edycja przyciągnęła ponad 50 zawodników, którzy brali udział zarówno w konkurencjach technicznych, jak i biegowych. Największą gwiazdą okazał się Dominik Kotulski, który zdominował rywalizację w rzutach. W konkursie rzutu młotem 6-kilogramowym osiągnął 65 metrów 90 centymetrów, ustanawiając nie tylko rekord życiowy, ale także nowy rekord województwa świętokrzyskiego w kategorii juniorów. To jednak nie był jedyny sukces Dominika. Zwyciężył również w rzucie ciężarkiem wynikiem 25 metrów 90 centymetrów oraz poprawił swój rekord w rzucie dyskiem. Trzecioligowe piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski utrzymały zwycięską passę. W minionej kolejce podopieczne Szymona Kroczka pokonały na własnym boisku 1-0 Izolator Boguchwała. Bramkę decydującą o losach spotkania zdobyła w 75. minucie meczu Natalia Soja. W ligowej tabeli pomarańczowo-czarne zanotowały awans na miejsce 5. W najbliższej kolejce zespół będzie jednak pauzował. Kolejne spotkanie za 2 tygodnie w Ostrowcu. Przeciwnikiem będzie Radziszewianka Radziszewice. W niedzielę 17 maja na terenie ośrodka Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim wystartuje pierwsza runda cyklu 14 Mosir Gutwin Run 2026, maraton i półmaraton na raty. Będzie to wyjątkowa okazja, by rozpocząć sportową przygodę w malowniczej scenerii leśnych ścieżek i stawów Gutwinu. Tradycyjnie uczestnicy tego cyklu wydarzenia będą mogli zmierzyć się z trasami biegu na dystansie około 10 km i 5 km, a także wziąć udział w 5-kilometrowym marszu Nordic Walking. Nie zabraknie również biegów dla najmłodszych na odcinkach od 100 do 1000 metrów, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Formularze do zapisów dostępne będą na stronie ostrowiecbiega.pl, a zapisy online przyjmowane będą do 15 maja. W biurze zawodów będzie można się zapisać jeszcze do 17 maja. Więcej informacji sportowych z naszego regionu znajdziecie Państwo na portalu świętokrzyskie.cozadzień.pl.
8: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna. Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
8: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
11: Zapraszam, bo wszyscy prognozują załamanie pogody, a my przyglądamy się długoterminowej prognozie pogody, czyli dowiemy się też, kiedy znów powróci do nas przyjemna aura pogodowa. O ile w ogóle powróci. No to tak, po południu w Radiu Rekord, jak sprawdzamy długoterminówki, to zazwyczaj zerkamy sobie na 7 dni do przodu, ale tym razem będzie inaczej. Zerkniemy 14 dni do przodu. A więc tak, po kolei. Jutro jeszcze 22 stopnie, ale mogą pojawiać się po południu opady deszczu, rano zresztą też opady deszczu, mogą po południu wystąpić burze. W piątek bezburzowo, bezdeszczowo, owszem, ale już chłodniej, bo tak samo jak w sobotę 17 stopni. W niedzielę już cieplej, bo powyżej 20 kresek. W poniedziałek znów mogą pojawiać się burze i temperatura wzrośnie do maksymalnie 22 stopni. No i od poniedziałku ta temperatura 22 będzie utrzymywała się do wtorku, no i później koło 13 maja 16-14 stopni będzie utrzymywać się przez dobre kolejne 7 dni.
8: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
8: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec Sandomierska 26A.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gnińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: W Baćkowicach gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Minęła 19. Wiadomości Radia Rekord.
1: Walka z żywiołem trwa. Za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
1: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
1: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz 3, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Radio Rekord.
7: Rodzime radio.
8: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
9: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: będzie się działo.
1: Są z nami miłośnicy czekolady. Proszę bardzo, Festiwal Czekolady Rękodzieła i Smaków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przygotujcie się na prawdziwą eksplozję smaków, bo już 8, 9 oraz 10 maja wszyscy mogą pojawić się na wyjątkowym trzydniowym wydarzeniu na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim i zanurzyć się w świecie rzemieślniczych czekolad i pralin. Słodyczy z różnych zakątków świata. Kremowej, gorącej czekolady. Stoisk pełnych wyjątkowych wyrobów, zdrowych produktów i rękodzieła. W programie również organizatorzy przewidzieli warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych pod okiem profesjonalnych cukierników i rzemieślników. Bajkowy program animacji dla dzieci, zabawy z postaciami z bajek, kreatywne zajęcia, pokazy wypieki i malowania czekoladowych buziek. Czekomiś i czekoladowi bohaterowie, czyli ulubione postacie z bajek w słodkim wydaniu. Wydarzenie dla całych rodzin w Ostrowcu Świętokrzyskim na rynku miasta 8, 9, 10 maja. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 też do 19, a w niedzielę od 10 do 18. To teraz czas na wydarzenie, na którym będzie można roześmiać się do łez. Kabaret Smile przyjeżdża ze swoim programem Kontra do Starachowic 9 maja o godzinie 17. Będziecie mogli zobaczyć na żywo w Parku Kultury w Starachowicach przy Radomskiej 21. Po ich wielkim sukcesie trasy 20-lecia kabaretu Smile powracają z nowym programem, gdzie zobaczycie różnice pomiędzy pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast między rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Bez polityki, bez wulgaryzmów, a na pewno z dobrą dozą wielkiej zabawy dla wszystkich. Z tego co widzę, to miejsca dość szybko się kończą, a więc przypominam, kabaret Smile z programem Kontra wystąpi w Starachowicach już 9 maja o godzinie 17 w Parku Kultury przy Radomskiej 21.
0: Będzie się działo w Radiu Rekord.
2: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Minęła 20. Wiadomości Radia Rekord.
1: Rekordowa liczba maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia? O tym Benedykt O'Connor.
2: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
3: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
4: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
2: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
5: Bo jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
2: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury.
1: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
6: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
1: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, a potem z włoską szefową rządu Giorgią Meloni. Z Meloni i z papieżem spotka się jutro też sekretarz stanu USA Marco Rubio. W tym drugim przypadku rozmowy mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to też próba polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji między Waszyngtonem a Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
7: Dlaczego miałby się różnić? To kwestia stawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić się czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
1: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern-PSG za godzinę o 20:00.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem rekrutowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
3: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Wojciechowicach. Gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
2: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Radio Rekord Świętokrzyskie. Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Minęła 21. Radio Rekord FM. Wiadomości Radia Rekord.
1: Walka trwa. Za chwilę nowe informacje o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Potem makabryczne ustalenia w sprawie śmierci nastolatki w Wielkopolsce i o poznańskim Helmucie w Warszawie. Chodzi o tramwaj. Marcin Krzemiński. Rano wznowione zostaną działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z 7 województw. Będą oni gasić pożar przez całą noc. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Dobra informacja jest taka, że osłabł wiatr, który bardzo utrudniał akcję. Strażakom pomagają w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że wczoraj w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw, w całości dolnośląskiego, w większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski, powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań może mocno padać deszcz, może też mocno wiać. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
2: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
2: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca. W ramach środka zapobiegawczego sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył NFZ, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka, stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
3: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 30.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie. Radio Rekord FM. Miło, miło.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowa, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Iradwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Kalejdoskop dnia.
1: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. 27 jednostek sprzętu, w tym 18 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, przyczepy z kładami oraz 57 strażaków jedzie w kompanii gaśniczej Kielce walczyć z pożarem w województwie lubelskim. O szczegółach ponownie starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
2: Na miejscu panują trudne warunki. Spaleniu uległo już ponad 250 hektarów. Pożar w dalszym ciągu nie jest opanowany. Front pożaru ma około 2 km. Działania utrudnia silny wiatr.
1: W działaniach obecnie bierze udział 100 strażackich zastępów, w tym samoloty gaśnicze oraz helikoptery. Radni Koalicji Obywatelskiej przedstawili propozycje mające pobudzić gospodarczo śródmieście Kielce. Wśród nich znalazły się ulgi podatkowe dla przestrzeni coworkingowych oraz wsparcie dla właścicieli kamienic inwestujących w remonty i estetykę budynku.
3: Chcieliśmy usankcjonować pewne rzeczy, którymi zajmowaliśmy się od dłuższego czasu. Jedną z tych rzeczy bez wątpienia były te spotkania na osiedlach, które robiliśmy jako radni. Teraz, jak Państwo dobrze wiecie, robimy je już we wszystkich okręgach wyborczych. Mieszkańcy mają szansę z nami porozmawiać, mają szansę poznać swoich radnych nie tylko w okresie kampanii wyborczej, na co dzień zgłaszając swoje potrzeby. To jest bardzo ważny element, którego brakowało w Kielcach. On przywraca trochę merytoryki, czyli czegoś, czego bardzo brakuje w ostatnim czasie w naszym mieście.
1: Mówi Wiktor Pytlak, radny z Koalicji Obywatelskiej. Drugim filarem propozycji są ulgi dla właścicieli kamienic, którzy zdecydują się na remont elewacji, fasad oraz podwórek. W planach jest również zachęcanie do inwestycji w zieleni, małą architekturę. Warunkiem skorzystania z części ulg miałoby być udostępnienie zrewitalizowanych podwórek mieszkańcom w określonych godzinach.
4: Przygotować taki pakiet ulg. To będzie teraz przeliczone, mam nadzieję, oczywiście, jeśli Rada Miasta jutro wyrazi na to zgodę i poprze naszą uchwałę intencyjną. Będzie to przeliczone i o konkretnych liczbach będziemy mówić na kolejnych sesjach. Już te uchwały ze strony Urzędu Miasta, mam nadzieję, się pojawią.
1: Mówią radni. Na razie przedstawione pomysły mają formę uchwał intencyjnych. Jeśli zostaną poparte przez Radę Miasta, kolejnym krokiem będzie przygotowanie szczegółowych projektów oraz oszacowanie ich wpływu na finanse Kielc. 4-letni Igor Kręcisz od pierwszych chwil życia mierzy się z wyzwaniami, które dla wielu dzieci pozostają zupełnie obce. Urodzonym przedwcześnie od początku znajdował się pod opieką specjalistów. Początkowo lekarze zwracali uwagę na wzmożone napięcie mięśniowe, jednak z czasem pojawiły się znacznie poważniejsze problemy.
5: Jestem chrzestną Igorka. Igorek choruje na bardzo straszną chorobę, dystrofię mięśniową Duchenna. Choroba ta objawia się zanikiem mięśni. Na stronie internetowej na Facebooku prowadzę licytację. Zachęcam do wystawiania fantów, voucherów czy różnych nietrafionych prezentów. Prosimy o pomoc.
1: Mówi chrzestna Igorka Paulina Samiec. Historia Igora pokazuje, jak kruche potrafi być zdrowie i jak wiele zależy od wsparcia innych ludzi. A na naszym Facebooku dostępny jest link do zbiórki na małego Igorka. Park etnograficzny w Tokarni stanie się miejscem spotkania miłośników regionalnej kuchni i tradycji. Jubiluszowa 25. edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów po raz kolejny zgromadzi producentów żywności wysokiej jakości oraz mieszkańców regionu i turystów. Wydarzenie ma szczególne znaczenie dla promocji świętokrzyskich produktów. Jak podkreśla wicemarszałek województwa Grzegorz Socha, konkurs od lat stanowi ważny element budowania marki regionu.
6: To fundament promocji naszej świętokrzyskiej żywności. Będzie pysznie, smakowicie i naprawdę pięknie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a także turystów spoza województwa, a mamy nadzieję, że kto wie, może także i spoza granic Polski.
1: W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 33 produkty, które zostaną ocenione w następujących kategoriach. Produkty pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje oraz inne produkty regionalne.
7: W tym roku do konkursu zgłosiło się 33 produkty. Produkty przyjmowaliśmy zgłoszenia, identyfikowaliśmy również w czterech kategoriach. Każda kategoria ma jeszcze podkategorie, w sumie jest ich 11 i można powiedzieć, że w każdej kategorii przynajmniej jeden produkt mamy w tym roku w konkursie.
1: Konkurs to nie tylko rywalizacja, ale także wieloletni proces dokumentowania i promocji dziedzictwa kulinarnego regionu.
7: Przez te 25 lat zidentyfikowaliśmy około 960 produktów tradycyjnych, z czego laureatami do tej pory było 413 produktów. Do tej pory takich produktów, które posiadają oznaczenie perła, mamy 49, więc myślę, że w tym roku przekroczymy tą 50 magiczną.
1: 25. finał wojewódzki konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów odbędzie się 17 maja w Tokarni.
0: Kalejdoskop dnia.

0: Rekord. Rodzime radio.
1: Kalejdoskop dnia.
2: Przed mikrofonem Piotr Kowalski. Zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. Dziś w Kielcach i Połańcu odbędą się spotkania półfinałowe Hemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski w piłce nożnej. W Kielcach na stadionie Przyszczepaniaka rezerwy Korony Kielce podejmą KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Natomiast w Połańcu Czarni zagrają z jedynym przedstawicielem czwartej ligi Arką Pawłów. Początek spotkań zaplanowano na godzinę 17:15. Zwycięzcy meczów spotkają się w środę 27 maja w finale Okręgowego Pucharu Polski, który to odbędzie się na Exbud Arenie w Kielcach. Na stadionie Mosiru w Kielcach odbyła się kolejna edycja Dnia Miotacza, mitingu lekkoatletycznego, który od lat stanowi oficjalne otwarcie sezonu startów na otwartym stadionie. Tegoroczna edycja przyciągnęła ponad 50 zawodników, którzy brali udział zarówno w konkurencjach technicznych, jak i biegowych. Największą gwiazdą okazał się Dominik Kotulski, który zdominował rywalizację w rzutach. W konkursie rzutu młotem 6-kilogramowym osiągnął 65 metrów 90 centymetrów, ustanawiając nie tylko rekord życiowy, ale także nowy rekord województwa świętokrzyskiego w kategorii juniorów. To jednak nie był jedyny sukces Dominika. Zwyciężył również w rzucie ciężarkiem wynikiem 25 metrów 90 centymetrów oraz poprawił swój rekord w rzucie dyskiem. Trzecioligowe piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski utrzymały zwycięską passę. W minionej kolejce podopieczne Szymona Kroczka pokonały na własnym boisku 1-0 Izolator Boguchwała. Bramkę decydującą o losach spotkania zdobyła w 75. minucie meczu Natalia Soja. W ligowej tabeli pomarańczowo-czarne zanotowały awans na miejsce 5. W najbliższej kolejce zespół będzie jednak pauzował. Kolejne spotkanie za 2 tygodnie w Ostrowcu. Przeciwnikiem będzie Radziszewianka Radziszewice. W niedzielę 17 maja na terenie ośrodka Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim wystartuje pierwsza runda cyklu 14 Mosir Gutwin Run 2026 maraton i półmaraton na raty. Będzie to wyjątkowa okazja, by rozpocząć sportową przygodę w malowniczej scenerii leśnych ścieżek i stawów Gutwinu. Tradycyjnie uczestnicy tego cyklu wydarzenia będą mogli zmierzyć się z trasami biegu na dystansie około 10 km i 5 km, a także wziąć udział w 5-kilometrowym marszu Nordic Walking. Nie zabraknie również biegów dla najmłodszych na odcinkach od 100 do 1000 metrów, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Formularze do zapisów dostępne będą na stronie ostrowiecbiega.pl, a zapisy online przyjmowane będą do 15 maja. W biurze zawodów będzie można się zapisać jeszcze do 17 maja. Więcej informacji sportowych z naszego regionu znajdziecie Państwo na portalu świętokrzyskie.cozadzień.pl.
1: Kalejdoskop dnia.
3: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
4: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Kalejdoskop dnia.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry naszym słuchaczom. Dzisiaj poranna rozmowa Radia Rekord Świętokrzyskie, a naszym i Państwa gościem jest Michał Skotnicki, wicewojewoda Świętokrzyski. Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
3: Panie wicewojewodo, dzisiaj sobie porozmawiamy o wielu wydarzeniach, które dzieją się w ostatnim czasie, ale wydaje mi się, że na pierwszy plan wybiega wydarzenie, które miało miejsce na dworcu PKP w Kielcach, tak? To wydarzenie uświetniło wielu gości, nie tylko z województwa świętokrzyskiego, był minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz, tak, ale było też wielu oficjeli, ale przede wszystkim byli też ludzie związani z Franciszkiem Kamińskim, którego to imię od kilku dni nosi nasz dworzec kolejowy.
4: Tak, ten pomysł nadania dworcowi w Kielcach imienia generała Franciszka Kamińskiego już od pewnego czasu funkcjonował, szczególnie u nas w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również w otoczeniu kombatantów, batalionów chłopskich, osób, które były związane wprost z panem generałem, bo pan generał pochodzi z naszego województwa, urodził się i wychował w gminie Wojciechowice w powiecie opatowskim, w Sandomierzu chodził do szkoły, później chodził do szkół w Warszawie, uzyskał wykształcenie, był również uczestnikiem wojny z bolszewikami z 20 roku i był jedynym dowódcą, założycielem batalionów chłopskich, drugiej co do wielkości armii państwa podziemnego, 160-tysięcznej armii, składającej się wyłącznie z mieszkańców wsi. Bataliony chłopskie wpisały się, bardzo się wpisały w fakty walki z okupantem, obrony polskiej wsi i stąd też ta inicjatywa. Powstał komitet honorowy, który miał za zadanie doprowadzić cały proces legislacyjny do końca, tak aby można było nadać to imię naszemu dworcowi kolejowemu. Piękna uroczystość, tak jak pani powiedziała, wielu zacnych gości, ale jednym z głównych gości to była córka pana generała Kamińskiego.
3: Bardzo wzruszające przemówienie.
4: Pani Zosia, która w sposób taki bardzo pełny opowiedziała o działalności swojego ojca, o tym, kim był, jakim był człowiekiem. Również wystąpienie miał już nieliczny kombatant, który uczestniczył czynnie w batalionach chłopskich, pan Mieczysław Kasiński, 104-latek, niebawem skończy 105 lat, który w świetnej kondycji, w formie opowiadał nam o tym, czym były bataliony chłopskie, jak walczyły, o ich sławetnej roli w czasie II wojny światowej, później po połączeniu z Armią Krajową i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo się cieszymy, na pewno jest to nasza chluba, generał Kamiński, cieszymy się, że imię w centralnego punktu Kielc nosi właśnie imię naszego generała Kamińskiego.
3: I biorąc pod uwagę teraz naszą rozmowę o kultywowaniu tradycji, może powiedzmy sobie też o funduszach dla stowarzyszeń i zespołów ludowych, tak? Bo nie ukrywam, przeglądam informacje, współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami i fundacjami i wiemy, jak ważna jest ta przestrzeń tego trzeciego sektora, tych NGO-sów i zespołów ludowych, które kultywują tradycję lokalną, tak, żeby to po prostu nie zginęło, drodzy słuchacze.
4: Tak, tu mamy dwa programy, projekty, które się realizują. Jeden to jest program Aktywna Wieś, którą do 30 kwietnia można było składać wnioski do Ministerstwa Rolnictwa przez NGO-sy, tak jak pani powiedziała, przez organizacje pozarządowe, które działają na terenie wiejskim, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia, które obejmują swoim zakresem działalności miejscowości wiejskie do 20 tysięcy mieszkańców. W tym kierunku były skierowane te środki. Program zakładał, że dane stowarzyszenie, dany NGOs będzie propagował wydarzenie, które ma miejsce właśnie na tych małych społecznościach lokalnych, w tych małych społecznościach lokalnych, produkty lokalne i również w zakresie bezpieczeństwa, o którym bardzo szeroko mówimy i działamy, aby to bezpieczeństwo, aby odporność naszego społeczeństwa była jak najlepsza, jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia, o to najgorsze zagrożenie, o którym nie będziemy mówić. Więc tutaj na ten program pan minister Krajewski przeznaczył 10 milionów złotych, więc kilkaset wniosków, co najmniej kilkaset wniosków z całego kraju zostanie zrealizowanych. Zapewne będą to ciekawe projekty.
3: Tak, miejmy nadzieję, że w województwie świętokrzyskim też kilka zostanie zorganizowanych.
4: No myślę, że więcej jak kilka, trzymam kciuki, ponieważ gdy rozmawiałem z działającymi na terenach wiejskich stowarzyszeniami, byli bardzo zainteresowani tym programem, projektem. Wnioski są poskładane, rozstrzygnięcie do 15 maja, więc już niedługo będziemy wiedzieć. No właśnie po to jest szybko, dość sprawnie będzie rozstrzygane, żeby móc zrealizować dany pomysł, dany projekt, bo realizacja do końca października, a później rozliczenie. To jest jeden program. Mam nadzieję, że to będzie program systemowy, czyli rokrocznie aktywna wieś będzie uruchamiana przez pana ministra i też tak sobie myślimy, że pula środków na ten program będzie też z roku na rok większa, ponieważ zainteresowanie jest na pewno bardzo duże. No nie wiemy jeszcze, ile tych wniosków spłynęło, ale na pewno jest ich bardzo wiele. Natomiast druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest procedowany projekt ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego na temat finansowania działalności zespołów ludowych. Projekt ten jest w konsultacjach. Zespoły ludowe, które są dziedzictwem naszej kultury, polskości, które w sposób taki piękny nam ją przedstawiają, chronią przed zapomnieniem, tak naprawdę nie są objęte w żadnym systemie prawnym, ujęte w żadnym systemie prawnym. Działają najczęściej przy domach kultury, przy KGW, przy samorządach. No i ta działalność jest czasem przez to nieco ograniczona. Stąd też chcieliśmy nadać osobowość prawną zespołom ludowym, tak żeby były one pełnym uczestnikiem w naszej gospodarce, można też powiedzieć.
3: Mogły się też finansować.
4: Żeby mogły się finansować, żeby mogły się rozliczać w sposób uproszczony. I zakłada ta ustawa, że na rozpoczęcie działalności zespołu ludowego będziemy przeznaczać 50 tysięcy złotych dofinansowania, tak żeby dany zespół, żeby był uznany, on musi złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli do swojego powiatowego biura. Ten wniosek będzie oceniany przez Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, więc czy on ma przesłanki do tego, że jest zespołem ludowym, jest spójny z ideą, z założeniami ustawy. A i na kolejne lata właśnie będzie również finansowanie, że nie, założymy zespoły ludowe i później radźcie sobie. No nie, właśnie to jest bardzo dobrze, że w kolejnych latach te zespoły ludowe, które zostaną uznane, zarejestrowane, ich statuty zostaną zarejestrowane, będą mogły wnioskować o kolejne kwoty, będą to 25 tysięcy złotych właśnie na instruktorów, na wyjazdy, na te wszystkie, czasem na wynajęcie jakiegoś pomieszczenia, na to, co jest potrzebne bezwzględnie do działalności, więc bardzo się cieszymy, że ten projekt ustawy jest. Trzymamy kciuki, że pan prezydent go nie zawetuje i on wejdzie w życie już od przyszłego roku.
3: Miejmy nadzieję, że za chwilę będziemy mogli patrzeć na to, jak zespoły ludowe rozrosną się w naszej przestrzeni kulturalnej. A teraz już z tych pięknych, przyjemnych tematów przejdźmy do tego, co wzbudza największe emocje w regionie. Przebudowa ekspresówki S74. Bardzo dużo się dzieje.
4: No tak. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jest to operacja na żywym organizmie, ponieważ droga 74 musi być przejezdna. Będą uniedogodnienia. W miarę możliwości tak będzie organizowana zmiana przebiegu ruchu, organizacji ruchu na terenie miasta Kielce, żeby jak najmniej ingerować w życie mieszkańców, mieszkańców Kielc, mieszkańców tych wszystkich miejscowości, z których dojeżdżają do pracy nasi mieszkańcy. No, będzie trzeba troszkę się przemęczyć przez te kilkanaście miesięcy, ale gdy już będzie ta budowa skończona, naprawdę wszyscy będą z niej zadowoleni, będą cieszyć się szybkim, dobrym skomunikowaniem Kielc.
3: Ale na chwilę obecną mieszkańcy Kielc mają dużo zarzutów i też patrzą tak nieufnie trochę na tą organizację tego początku remontu, tak? Bo jednak miasto będzie trochę sparaliżowane i tych negatywnych głosów niestety nie da się uniknąć.
4: Tak, no ja nie chciałbym tutaj zaklinać rzeczywistości, tak na pewno, bo przy każdej budowie jest ten etap wykopów. Jeżeli ktoś budował dom, garaż, to wie, że najpierw no, musi ciężki sprzęt wjechać i rozkopać. Muszą być wylane fundamenty. Podobnie jest też w drodze, że muszą ciężki sprzęt wjechać, dokonać niwelacji terenu, wyrównać. Tu będą również dwa tunele drążone, ale nim one będą drążone, no to musimy skomunikować tą część budowy drogi. Dodatkowo dochodzi nam ruch ten, który musi być przeniesiony przynajmniej częściowo z 74. No ruch ten, który mamy teraz również, no więc no, będą uniedogodnienia, dlatego też bardzo prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, o możliwość zamiany samochodu na komunikację miejską, na rower. Oczywiście, jeżeli tylko się da, bo tu nie chcemy również utrudniać życia mieszkańcom. Mam nadzieję, że każda ta zmiana, która będzie w ruchu, będzie, jest ona przemyślana, uzgadniana z mieszkańcami, uzgadniana z służbami pani prezydent. No i jak w najmniejszym stopniu będziemy starać się przeszkadzać mieszkańcom, aczkolwiek no, te utrudnienia będą, no i tyle, no, ale później będzie lepiej.
3: Trochę musimy pocierpieć, żeby mieć dużo lepiej.
4: Dużo lepiej. Jeśli chodzi o 74, to tu mamy pełen aspekt również, jeśli chodzi o kolejne odcinki i tu już widać początek zakończenia inwestycji Domniowa. Tam już są prace w ponad 50% zaawansowane. Już są pierwsze warstwy bituminu kładzone, asfaltu. Powstają i są dokańczane również obiekty inżynieryjne, więc tutaj wszystko przebiega zgodnie z planem. Tak wykonawca zapewnia. Jest to duża, porządna firma polska, która buduje ten odcinek drogi. Również kończą się sprawy projektowe i uzgodnieniowe przyrodnicze, jeśli chodzi o Mniów, granica województwa. Tam są pewne jeszcze dogadania, jeśli chodzi o uwarunkowania środowiskowe. Fajna rzecz, już jesteśmy blisko wydania z RID-u, jeśli chodzi o odcinek Opatów Łagów. Tam już ten odcinek naszej 74 jest w konsultacjach społecznych, więc ogłosiliśmy konsultacje społeczne, które jeszcze będą przez kilka dni aktywne. Można zgłaszać swoje uwagi do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Później one będą oceniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. I jeżeli będzie wszystko spełnione, myślę, że w okolicach września będziemy mogli mówić o możliwości wydania zezwolenia realizacji inwestycji drogowej na ten odcinek. Około 20 kilometrów, który no, myślę, że w tym

0: Ma przeprowadzenie remontu na linii kolejowej od Chmielnika do Staszowa i Połańca, czyli numer 70 i 75.
1: Pan wicewojewoda już wiedział, o co chce zapytać.
0: Będą budowane, ogłoszany przetarg, będą budowane perony i od 1 stycznia będą połączenie, czyli ta część województwa świętokrzyskiego, Staszów-Połaniec, pociąg wróci. Pociąg pasażerski wróci. Będzie plan jazdy, rozkład jazdy, pociągi wracają. Również jest rozstrzygnięty przetarg na przebudowę linii numer 8 z Sędziszowa do Nowin. Bardzo duży, kilkaset milionów projekt, ponad 800 milionów, jeśli dobrze pamiętam. Także tu będzie się bardzo dużo działo. Będą budowane bezpieczne przejścia kolejowe, wiadukty, będą budowane przejścia, kładki dla pieszych, tak żeby kolej była bezpieczna i była szybka i wygodna. I to się dzieje w naszym terenie województwa. Również zaawansowane są prace nad dokumentacją i możliwością elektryfikacji linii numer 25 od Ostrowca w kierunku Łodzi. Bardzo ważne, żeby ona została zelektryfikowana. Wtedy wszystkiego rodzaju pociągi będą mogły się po nich poruszać. Również niedawno zostało podpisane porozumienie. Byłem również przy tym wydarzeniu w Ostrowcu, gdzie kolej PKP SA porozumiało się z miastem, z panem prezydentem odnośnie remontu i wykorzystania dworców w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo duży, piękny, zabytkowy
1: obiekt.
0: Myślę, że
1: mieszkańcy Ostrowca w tym momencie się bardzo cieszą, bo ten budynek jednak straszył.
0: A tak, ale sam w sobie jest pięknym obiektem zabytkowym, historycznym, jeżeli zostanie, a będzie on już wyremontowany, bo projekt już jest zrobiony, niebawem będzie ogłaszany przetarg, natomiast są to duże obiekty. W dzisiejszych czasach transportu kolejowego mieszkańcy nie przesiadują kilka godzin na dworcu w oczekiwaniu na kolejny pociąg. Jeżeli wybieramy się gdzieś w podróż pociągiem, dojeżdżamy do dworca albo komunikacją miejską, albo własnym transportem, czekamy kilka, maksymalnie kilkanaście minut i jedziemy w podróż. Więc te duże sale dworcowe już nie są nam tak koniecznie potrzebne, a dworzec w Ostrowcu jest dużym obiektem. Miasto podpisze umowę i będzie wykorzystywać na własne potrzeby. Będą tam ulokowane instytucje miejskie, które teraz mają ograniczoną powierzchnię i tam będą ulokowane.
1: Jak już jesteśmy w Ostrowcu, to zostańmy tam na chwilę. Ostatnia wizyta, bardzo ważna. Jesteśmy przy infrastrukturze, przy Ostrowcu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w Ostrowcu.
0: Tak, było spotkanie z mieszkańcami pana ministra Dariusza Klimczaka, pana europosła Adama Jarubasa. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe spotykamy się z mieszkańcami, chcemy słyszeć ich głos, co możemy jeszcze lepiej realizować w swoich resortach, za które odpowiadamy. I jednym z takich spotkań było właśnie spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim w poniedziałek w godzinach popołudniowych, pełna sala mieszkańców. Pytania zadawane były panu ministrowi, panu posłowi Jarubasowi. Uzyskali praktycznie wszyscy odpowiedzi na swoje pytania. Pan minister przedstawił to, co się dzieje w infrastrukturze drogowej i kolejowej na terenie naszego województwa, ale również w skali kraju. Dzieje się bardzo dużo. No już powiedziałem tutaj między innymi o tej linii 70-75, o dworcach, takich dworców przebudowanych, przyjaznych pasażerom. Będzie 8 na terenie naszego województwa. To są setki milionów złotych. Kolejne remonty na liniach kolejowych. Również rozmawiamy o możliwości budowy nowych połączeń kolejowych. To jest most na Połańcu. W Połańcu, o którym żeśmy mówili, kolejowy z połączeniem z magistralami kolejowymi na Podkarpaciu. To jest daleko zaawansowana procedura, jeśli chodzi o możliwości wykonania jej, ale również również pojawiają się nowe, może nie nowe, ale nabierają tempa dyskusje i chęć sprawczą samorządy tutaj wykazują, jeśli chodzi o połączenie Buzka-Zdroju z koleją do Tarnowa, czyli do Żabna, z budową mostu na Wiśle, jak i również z budową nowej

0: ścieżki kolejowej przez Kazimierze do Krakowa. Również tam samorządowcy już z dwóch województw doszli do porozumienia, podpisali listy intencyjne. 7 maja będzie spotkanie w Busku-Zdroju. Są też zaproszeni na to spotkanie również i spółki kolejowe, i marszałkowie obydwu województw. Także również tu jest bardzo poważna inicjatywa, no, która pozwoli właśnie tą część województwa, którą mamy, mamy bardzo rzadką linię kolejową, aby te białe plamy, czyli to wykluczenie, jeśli chodzi o połączenia kolejowe, zostały usunięte. Jest duży potencjał, na Busku-Zdroju to wszyscy wiemy, natomiast te wody siarczkowe, które tam występują w tej Dolinie Nidziańskiej, to również Pińczów, to również Kazimierza Wielka, Solec-Zdrój, który już jest znany ze swoich sieci uzdrowisk malinowych. Także ten transport, który jest do zaproponowania kolejowy, bezpieczny, no, jest zielone światło dla jego rozwoju.
1: Cieszymy się bardzo, słuchając takich informacji. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj moim i Państwa gościem na antenie Radia Rekord Świętokrzyskie w porannej rozmowie Radia Rekord był wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję pani redaktor. Dobrego dnia dla Państwa.
2: Kalejdoskop dnia.

0: Kalejdoskop dnia. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Karolina Kamińska, dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Rekord. Witam też mojego gościa, którym dziś jest pan Marcin Wiśniewski, maratończyk amator, który swój pierwszy maraton przebiegł w wieku 39 lat. Człowiek, który pobiegł maraton na 7 kontynentach. Panie Marcinie, wielkie, wielkie brawa i ten ostatni kontynent, Antarktyda właśnie, zdobyty nie tak dawno, bo pod koniec ubiegłego roku. Jak było? Jak wrażenia?
2: Dzień dobry, witam państwa. Bardzo pozytywne emocje jeszcze do dzisiaj we mnie są. Wydarzenie tak ekscytujące i jedyne w swoim rodzaju, że te pozytywne emocje, bo tylko takie są we mnie, przez cały czas mam w swoim sercu.
1: Na pewno nie był to jeden z łatwiejszych maratonów. Sama temperatura, jaka tam była wówczas?
2: Ze względu na pogodę, na Antarktydzie pogoda jest najważniejszym czynnikiem. Był to najtrudniejszy z 40 maratonów, jakie do tej pory przebiegłem. To zdecydowanie. No niemniej jednak nie jest to miejsce przystosowane w ogóle do tego, żeby człowiek tam przebywał. Jest to miejsce ekstremalne dla ludzi, więc bieganie w takich warunkach jest naprawdę trudne. Ale na Antarktydzie nie biega się dla wyników, nie biega się dla rekordów. Tam się biega, żeby zaliczyć ten kontynent, ponieważ Ziemia ma 7 kontynentów i żeby móc wejść do klubu zdobywców maratońskiej korony świata, należy również przebiec maraton na Antarktydzie. Także ze względu na pogodę był to najtrudniejszy maraton, jaki brałem udział, natomiast ze względu na trasę myślę, że zdecydowanie trudniejszy jest maraton, ten z maratonu do Aten, czyli po tej legendarnej trasie.
1: Sama droga na Antarktydę to nie jest takie hop-siup i wyjeżdżając z ekipą, z którą pan właśnie ten maraton przebiegał, po drodze zwiedzaliście też pewne zakątki, piękne zakątki świata. Oglądałam film, który na YouTubie chyba można zobaczyć. Więc jak wyglądała też ta sama droga dotarcia na Antarktydę z przygodami?
2: Tak, Antarktyda jest jedynym kontynentem niezamieszkałym przez ludzi, w związku z tym jest też kontynentem bez tradycyjnej infrastruktury. Nie ma tam lotnisk, dostanie się tam jest rzeczywiście uciążliwe, a wręcz normalnie niemożliwe. Stacje badawcze, które tam są, korzystają z drogi morskiej. Jest też możliwość polecenia samolotem, tak jak my. Leci się tam przez Chile, więc najpierw należy dostać się do Chile, do miasta Punta Arenas. To jest najniżej na południe, na całej kuli ziemskiej położone miasto. I stamtąd firma, która obsługuje bazę Union Glacier Camp na Antarktydzie, w której organizowany był maraton, ma już własne prywatne samoloty, które lecą ponad 4 godziny jeszcze z samego południa Ameryki Południowej na kontynent Antarktyda. No i tam nie ma lotniska, trzeba wylądować po prostu na lodzie.
1: Była adrenalina.
2: Była adrenalina. Bardzo nietypowe i takie fajne uczucie, gdy tuż po wylądowaniu usłyszeliśmy w głośnikach: Ladies and gentlemen, welcome to Antarktyda.
1: Niesamowite doznanie. Tak jak wspomniałam, po drodze też z przygodami docieraliście, ale też pięknymi przygodami, bo zwiedzaliście.
2: Zwiedzaliśmy Patagonię i zwiedzaliśmy Ziemię Ognistą. Leciałem z Polski z Krzyśkiem Langiem, który na co dzień mieszka w okolicach Torunia, ale związany jest z Ostrowcem Świętokrzyskim, gdyż jako chirurg operuje w jednej z ostrowieckich prywatnych klinik.
1: Wszystkie drogi prowadzą do Ostrowca.
2: Tak, świat jest mały, więc założyliśmy, że lecąc już na ten koniec świata, zobaczymy przy okazji naprawdę przepiękną Patagonię i Ziemię Ognistą.
1: Ten siódmy kontynent zdobyty przez pana, w tym momencie jest pan pierwszym człowiekiem z województwa świętokrzyskiego, mieszkańcem województwa świętokrzyskiego, który zdobył koronę.
2: Tak, maratońską koronę ziemi.
1: Maratońską koronę ziemi. Także wielka, wielka duma i chwała dla naszego regionu, że jest pan właśnie stąd. Ale to nie jedyne osiągnięcie, nie jedyny medal, który tutaj przed nami w tym momencie leży, bo z tego też jest pan dumny. Wskazuje palcem, później państwo będą mogli zobaczyć na fotografiach. Tutaj jest 6 najtrudniejszych, tak można powiedzieć. Największych. I pewnie też
2: World Majors Marathon. To jest 6 największych maratonów na świecie, Jednocześnie jest to 6 największych imprez sportowych świata, dlatego że w maratonach nowojorskim czy londyńskim biega bez mała po 60 tysięcy ludzi w jednym czasie, w jednych zawodach. Nie ma drugiej takiej dyscypliny sportu, gdzie tyle ludzi w jednym czasie bierze udział. I jest taka organizacja właśnie największych maratonów świata, do których należą Nowy Jork, Chicago, Boston w Stanach Zjednoczonych, w Europie Londyn i Berlin i Tokio w Azji. I za ukończenie tych maratonów, wszystko jedno w jakiej kolejności, wchodzi się do klubu World Majors Marathon i otrzymuje się za to również specjalny medal.
1: Piękny ten medal jest i właśnie Tokio jako ostatni ten punkt został przez pana zdobyty i to było niedawno, w marcu.
2: Tak, 1 marca zakończyłem ten projekt. Rzeczywiście Tokio było ostatnie. W ogóle te 6 największych maratonów charakteryzują się tym, że jest najtrudniej się do nich dostać. Jeśli chodzi o Tokio, to dosłownie kilka procent ludzi z uczestników jest losowanych. Nie ma jakby też innej możliwości. Połowa numerów startowych jest zarezerwowana zawsze dla Japończyków. Reszta jest rozdawana poprzez organizacje charytatywne, więc zdobycie numeru startowego w Tokio jest trudne. Również w Bostonie, żeby się dostać do Bostonu, należy wybiegać jakiś wynik na rok przed udziałem w maratonie. W poszczególnych kategoriach wiekowych są wyniki, jakie należy w maratonie osiągnąć i to dopiero umożliwia start. A więc, żeby to ukończyć, no trzeba po pierwsze trochę biegać, też mieć trochę szczęścia w losowaniu, na przykład w Tokio.
1: Nie tylko z medalami pan dziś do nas przyszedł, ale też z książką pod tytułem 42 km 195 metrów. Taki dystans mają maratony, które pan
2: maraton
1: biegł
2: ma taki
1: już.
2: Dystans, tak.
1: Ile już na koncie pana
2: 40
1: jest?
2: Maraton.
1: 40 maratonów. To książka, którą poleca pan osobom, które może chciałyby poznać pana historię. To na pewno, bo to swego rodzaju zapewne pamiętnik, ale pewnie też osobom, które może chcą coś zmienić w swoim życiu. Bo tak jak czytamy tutaj, w wieku 39 lat dopiero przebiegł pan swój pierwszy maraton, także chyba nigdy nie jest za późno na to, żeby podjąć jakąś pasję w swoim życiu.
2: Nigdy nie jest za późno, tak, przede wszystkim po to, żeby się ruszać. Ruch jest dla nas wszystkich zdrowy, daje nam poczucie lepszego życia. Każdy przecież chciałby chyba mieć lepsze życie, więc na bieganie niekoniecznie maratonów, bo nie każdy od razu musi biegać maratony czy półmaratony, ale jakakolwiek aktywność fizyczna, jestem jak najbardziej zwolennikiem takiego podejścia w życiu. Jeśli chodzi o książkę, książka rzeczywiście jest takim zapisem bardziej ciekawostek, które mnie spotkały dzięki bieganiu maratonów i poprzez podróżowanie po świecie. Nie udzielam w niej żadnych rad biegowych, nie jestem trenerem, nie mam do tego żadnego przygotowania. Ja zapisuję taką swoją drogę, swoje ciekawostki, przygody, jakie dzięki maratonom, dzięki zwiedzaniu świata miałem okazję przeżyć.
1: A książki będą między innymi do wygrania na naszej antenie, także słuchajcie nas tuż po tym wywiadzie uważnie. Panie Marcinie, czy jeszcze jakieś cele, wyzwania biegowe ma pan przed sobą? Mam wrażenie, że już wszystko pan osiągnął.
2: Tak, oczywiście, że tak. Samo bieganie jest dla mnie celem, tak, żeby utrzymać się jak najdłużej w zdrowiu, żeby jak najdłużej móc biegać. No, kolejnym takim wyzwaniem, może nie wyzwaniem, tylko takim planem chciałbym zrealizować, to jest przebiegnięcie 100 maratonów, czyli nawet jeszcze tak naprawdę nie mam połowy, choć teraz zdecydowanie będę chciał przyspieszyć. Chciałbym również ukończyć maraton w każdym kraju Unii Europejskiej. Taki projekt też w międzyczasie sobie realizuję. No i skoro byłem na samym południu, to takim wielkim marzeniem jest również maraton na biegunie północnym. Być może nawet bardziej ekstremalny niż maraton na Antarktydzie, dlatego że biegun północny to jest zamarznięte morze. Tam nie mamy żadnego kontynentu.
1: Panie Marcinie, z którego przedsięwzięcia biegowego jest pan najbardziej dumny? Które jest takie najbliższe panu sercu?
2: Udało mi się przebiec kilka naprawdę wartościowych maratonów. Myślę, że sam udział, a miałem możliwość dwukrotnie brać udział w maratonie w Bostonie, który jest takim świętym gralem dla wszystkich maratończyków. Zresztą najstarsza impreza biegowa i w ogóle impreza sportowa na świecie w tym roku, 130. edycja maratonu. Udział w maratonie bostońskim jest tak naprawdę takim największym pod względem sportowym spełnieniem. Świetny maraton, być może dla mnie najbardziej ulubiony, jest maraton nowojorski, również dwukrotnie brałem w nim udział. Więc chyba z tych dwóch maratonów jestem najbardziej dumny.
1: A my jesteśmy bardzo dumni z pana osiągnięć. Czego możemy życzyć dalej?
2: Przede wszystkim zdrowia.
1: I tego oczywiście życzymy. Dużo zdrowia, panie Marcinie. Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Również.
1: Pan Marcin Wiśniewski był dziś moim gościem.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: Radio Rekord. Rodzime radio. Kalejdoskop dnia.
3: Na superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na superhit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: W Wojciechowicach gramy na 109 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Ostrowcu Świętokrzyskim gramy na 109 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łusica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Radio Rekord. Rodzime radio.